0: Jest 21. Koniec wakacji oznacza większy ruch na drogach. Ekspert podpowiada, co pomoże nam pomóc w bezpiecznym dotarciu do domu bez mandatu. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. W szkole podstawowej nr 27 w Katowicach odbył się dzisiaj turniej koszykówki 3x3. Z mikrofonem był tam nasz reporter.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. Choć na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik przekonuje, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego korzystać.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. Dla pasażerów oznacza to sporo zmian. Wśród nich powrót składów kolei śląskich na linię S72, której trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice aż do Bielska-Białej. Ponadto na linii łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się 4 dodatkowe pary pociągów w dni robocze i 8 w dni wolne, dzięki czemu składy będą kursować co godzinę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład na kolei przynosi też dodatkowe połączenia Katowice z Wisłą i Węgierską Górką, a szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach kolejowych i w internecie, m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sportowy koniec wakacji w katowickich Piotrowicach na boiskach szkoły podstawowej nr 27 odbył się dziś turniej koszykówki 3x3. Z roku na rok zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przekonuje organizator projektu Wakacje na Sportowo Dawid Kamiński.
3: Przyjeżdżają do nas tutaj drużyny koszykarskie nawet już z całej Polski, bo i z Warszawy, i z Łodzi, i z różnych innych miast, ale oczywiście głównie z województwa śląskiego i z Katowic. No i świetnie, bo chcemy pokazać, że w trakcie wakacji warto na sportowo spędzać swój wolny czas, a nie tylko przed telefonami i komputerami.
0: Do Katowic przybyło ponad 60 drużyn, czyli ponad 200 osób.
4: Dzieci się tam zazwyczaj grają na PS-ach, nie ma możliwości gdzieś sportu, wychodzenia poza domy. Myślę, że tutaj akurat jest pokazane dużo sportu, dużo walki.
5: Bardzo fajny pomysł na koniec wakacji, nie?

0: taki turniej?
1: No, na zakończenie takie fajne, nie? Poćwiczyć trochę, potrenować, przygotować się, zobaczyć, co tam się umie.
0: To polecasz swoim kolegom i koleżankom kosza?
1: Oczywiście, że tak. Najlepszy sport.
2: Z uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami rozmawiał Adam Dąbrowski. W Ogórkach Wielkich zakończył się remont domku ogrodnika będącego siedzibą Muzeum Zofii Kossak. Inwestycja o wartości prawie 2 milionów złotych objęła odnowienie dachu i ścian, termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. W parku trwają jeszcze prace pielęgnacyjne i montaż multimedialnych tablic edukacyjnych. Wystawa pamiątek po pisarce, czasowo przeniesiona do sąsiedniego dworu, powróci do odnowionego budynku we wrześniu. Obiekt to autentyczne miejsce, w którym po powrocie z emigracji żyła i tworzyła zasłużona pisarka związana z tą miejscowością od 1923 roku aż do swojej śmierci w 1968. W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu.

0: W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a także miejscami burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 21 do 24 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
3: Zbliża się godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie cele w cieśninie Ormus. Iran odpowiada ostrzałem amerykańskich wojsk. Konfliktem na Bliskim Wschodzie otwieramy fakty. W nich także polityczne komentarze po referendum na Islandii i ostrzeżenie dla kierowców z A4 na Dolnym Śląsku. Na koniec o nowej atrakcji we Włoszech, którą jest najwyższa huśtawka w Europie. Iran atakuje siły Stanów Zjednoczonych stacjonujące w bazach wojskowych w Jordanii, informuje Fox News, powołując się na źródło w USA. Irańskie pociski jak dotąd miały zostać przechwycone przez obronę powietrzną. Nie ma informacji o zniszczeniach, rannych lub zabitych. Ostrzał amerykańskich wojsk następuje po tym, jak Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie wyrzutnie rakiety znajdujące się na wyspie Larak w rejonie cieśniny Ormus. Jak informowaliśmy Was w faktach, irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała odwet, przekonując, że amerykańskie ataki zabiły lub raniły kilku żołnierzy oraz cywilów. Unia Europejska w pełni szanuje demokratyczny wybór mieszkańców Islandii. Tak wynik referendum w tym kraju, komentuje przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Podkreślił, że Islandia nadal pozostaje jednym z najbliższych i najbardziej wiarygodnych partnerów wspólnoty. Przypomnę, mieszkańcy Islandii zagłosowali przeciwko wznowieniu rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przeciw było prawie 53% wyborców. Frekwencja była wysoka, wyniosła ponad 82%. Ten rząd nie będzie kontynuował rozmów akcesyjnych w tej kadencji, stanowczo oznajmia po referendum premier Islandii Kristrún Frostadottir. Uważam, że nie można organizować takiego referendum co rok czy dwa. Naszą obietnicą było zapytanie, uzyskanie rezultatu i uszanowanie go. Ten rząd będzie kontynuował współpracę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale nie będziemy kontynuować rozmów akcesyjnych. Dodam, że Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, ale po 4 latach pracy w ramach procesu akcesyjnego zostały zamrożone. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. W Nowej Wsi Kąckiej między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskiem zepsuty samochód osobowy blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. Ukraińcy pobierający OC 800+ mogą stracić świadczenie, jeśli szybko nie dopełnią urzędowych formalności. Do końca sierpnia, czyli jeszcze dziś, mają czas, by udać się do urzędu gminy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Część z nich musi potwierdzić.

0: twierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży, paszportu czy dowodu osobistego. W wielu przypadkach problem może dotyczyć dzieci. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Tarnów szykuje się na wielkie święto biegania. Za niespełna tydzień pierwszy półmaraton mościcki. Jak przekonują organizatorzy, trasa sprzyja biciu rekordów życiowych, mówi Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego.
3: Bo się tak trochę koncentrujemy na tych wszystkich zapaleńcach, którzy o ten czas będą walczyć. Natomiast też wydaje mi się, że ważne jest to, że płaska trasa oczywiście sprzyja ludziom, którzy może nie są aż tak, nazwę to, amatorsko-profesjonalnymi biegaczami. Natomiast no, jeżeli ona jest płaska, no to na pewno jest też łatwiejsza do pokonania dla osób, które troszeczkę mają mniej wspólnego z bieganiem, ale będą chcieli podjąć to wyzwanie.
2: Start półmaratonu Mościckiego w niedzielę o 10:00. W faktach teraz lot i kara. Tak nazywa się nowa atrakcja turystyczna we włoskim Baragiano na południu kraju. To gigantyczna 20-metrowa huśtawka uznana za najwyższą w Europie. Ustawiona w punkcie widokowym nad stromym zboczem, można z niej podziwiać całą okolicę. Lokalne władze liczą na to, że nowa atrakcja przyciągnie turystów spragnionych niecodziennych wrażeń i niezapomnianych widoków. Przeczytacie o niej więcej, o tej huśtawce, na rmf24.pl. Tam znajdziecie również jej zdjęcia. Koniecznie tam zajrzyjcie. Szpital miejski w Miastku nie przyjmuje już pacjentów, a w sądzie jest wniosek o upadłość placówki zadłużonej na dziesiątki milionów złotych. Teraz trwa audyt i inwentaryzacja majątku. To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, mówi burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pałowskim. Posłuchajmy tej rozmowy.
4: Panie burmistrzu, wniosek o złożenie upadłości trafił do sądu. To, tak jak sam pan przyznał w komunikacie, to nie był łatwy krok.
5: Oczywiście, że nie był łatwy. Szpital funkcjonował w mieście odkąd pamiętamy, tak? W tym miejscu był jeszcze przed wojną i przyzwyczailiśmy się, że jest. Lata płyną, szpital zawsze funkcjonował, zawsze świadczył usługi. Zmieniała się sytuacja i rzeczywiście od 2014 roku szpital został spółką handlową i właścicielem została gmina. I od tego czasu no, zmieniło się radykalnie też finansowanie szpitala. No i to dało w rezultacie efekt, który dzisiaj mamy.
4: Tak jakby spróbować zapytać, co zawiodło, to zgaduję, że to nie jest proste pytanie.
5: Myślę, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie w krótkiej wypowiedzi jednym zdaniem. To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety tylko sytuacja się pogarszała.
4: No tak, no, między innymi postępowanie, które prowadzi prokuratura. No, szpital też nie był krystaliczny, tak myślę, że można stwierdzić.
5: Pewnie nie był, z tym, że ja powiem tak, szpital był w trudnej sytuacji, szukano też różnych rozwiązań. Ktoś podjął błędną decyzję, podpisał umowę ze spółką, ale to też ja nie przesądzam, że to było celowo w złej wierze. Tu też chodziło o wypracowywanie tak zwanych punktów, żeby NFZ zapłacił nam za kontrakt. Pamiętajmy, że w tym czasie nie funkcjonował oddział wewnętrzny, główny oddział, który nie wypracowywał tych punktów i no, ktoś po prostu podjął taką, a nie inną decyzję w tym czasie.
4: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
4: Co dalej z pracownikami tego szpitala? Ile osób jest zatrudnionych? Co one teraz powinny robić?
5: W tej chwili na umowę o pracę w szpitalu zatrudnionych jest 181 osób. W sumie wszystkich pracowników, którzy byli na kontraktach, na umowę zlecenie, było ponad 300 osób. Oczywiście to były też niepełno zatrudnione osoby. Z Staramy się zapewnić wynagrodzenie pracownikom, którzy byli na umowę o pracę.

0: rozmawiamy z Powiatowym Urzędem Pracy, rozmawiamy z Funduszem Świadczeń Gwarantowanych, żeby zapewnić wynagrodzenie dla tych pracowników. No problem jest z tymi pracownikami, którzy byli na kontraktach i na umowę zlecenie, bo no oni są na innych zasadach i niestety to wynagrodzenie, które im szpital zalega, no trafi niestety do tej puli wierzycieli.
1: A na czym polegają teraz te starania, żeby znaleźć pieniądze dla osób zatrudnionych na umowę o pracę?
0: Złożenie wniosku o upadłość otworzyło możliwość skorzystania właśnie z tego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w tej chwili pracownicy będą mogli indywidualnie występować do tego funduszu o zaliczkę, a później już, gdy dostaną wypowiedzenia tej umowy o pracę, którą w tej chwili jeszcze mają, pracodawca, czyli jeszcze szpital, czy wtedy już będzie może syndyk, zwróci się do funduszu o wypłatę wynagrodzenia w pełnej wysokości, jaka przysługuje.
1: Jaka ich przyszłość czeka? Czy gmina pomaga im znaleźć nową pracę?
0: Odbyło się już jedno spotkanie. Z propozycją pracy wystąpił Wojewódzki Szpital ze Słupska. Odbyło się takie spotkanie w Urzędzie Pracy. Szpital gwarantuje zatrudnienie dla pielęgniarek. Taką propozycję złożył. No problem jest na pewno z personelem tego najniższego szczebla, z paniami salowymi czy też z administracją.
1: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital? Czy teraz tam trwa audyt, tak?
0: Tak, w tej chwili jest audyt, w tej chwili trwa inwentaryzacja. To miejsce nie znika, nie będzie zburzone. Trwają rozmowy z NFZ-em. Na chwilę obecną chcemy jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie poradni specjalistycznych, żeby mieszkańcy mieli tą opiekę. Ma powrócić w najkrótszym możliwym czasie nocna i świąteczna opieka, ale też pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały. Pewnie nie w pełnym zakresie, tak jak było, ale na pewno oddział wewnętrzny, rehabilitacja, ZOL, żeby te oddziały zaczęły funkcjonować. Takie rozmowy są i na pewno chcemy, żeby jak najszybciej to nastąpiło. Chcemy, mi też bardzo zależy, żeby mieszkańcy mieli zapewnioną opiekę medyczną w miastu.
1: A w jaki sposób, jeżeli właśnie nie przejęciem przez inny podmiot, planuje gmina uruchomienie między innymi tej świątecznej opieki, o której Pan mówił? Jak to jest możliwe?
0: Jest to możliwe. Będzie wynajęte pomieszczenie, które mamy w szpitalu. I ten podmiot podpisuje bezpośrednio umowę z NFZ-em, z pominięciem gminy. My tylko zapewniamy lokal i wtedy rozmowy już trwają między danym przedsiębiorcą a NFZ-em i ta umowa jest bezpośrednio przez nich podpisywana.
1: W tym momencie mieszkańcy miasta, jeżeli chcą skorzystać z pomocy szpitalnej, co powinni robić?
0: No dzisiaj jedyna możliwość to udać się do szpitala, który jest najbliżej, ewentualnie Bytów, Słupsk. W tych szpitalach mogą uzyskać pomoc.
1: Złożenie tego wniosku o upadłość to ostatnia deska ratunku, ostatnia możliwość?
0: Ja jestem przekonany, że tak, że to jest jedyne rozwiązanie na dzień dzisiejszy, bo dużo się mówiło o sanacji. Jednak żeby doszło, była możliwa sanacja, szpital musi mieć zapewnione finansowanie, musi mieć porobione układy z wierzycielami i zagwarantowano możliwość spłaty tych wierzycieli. Dzisiaj no, nie ma takiej możliwości. Szpital nie ma już kontraktu, więc nie ma dopływu pieniędzy i zadłużenie jest tak wysokie, że no, nie ma możliwości dogadania się z wierzycielami i sensownego spłacenia w jakimś w miarę w krótkim czasie tych wierzytelności.
1: Czy da się jeszcze jakoś szacować termin, kiedy ta opieka szpitalna w miastku mogłaby wrócić?
0: Na pewno opieka szpitalna nie będzie wcześniej przed syndykiem. To jest raczej niemożliwe. Dopiero gdy wejdzie syndyk, syndyk prawdopodobnie będzie dążył do sprzedaży, bo takie propozycje się pojawiają, ale te podmioty, które się tutaj zgłaszają do nas, no niestety nie są zainteresowane zakupem szpitala za kwotę, na którą szpital na dzień dzisiejszy jest wyceniony, a z syndykiem jest możliwość prowadzenia negocjacji.
2: Mówił burmistrz miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkursy, które mają wyłonić nowych świadczeniodawców. Według planu nocna i świąteczna opieka miałyby wrócić z początku.

0: Początkiem września, a miesiąc później część poradni specjalistycznych.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 21. Koniec wakacji oznacza większy ruch na drogach. Ekspert podpowiada, co pomoże nam pomóc w bezpiecznym dotarciu do domu bez mandatu. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. W szkole podstawowej nr 27 w Katowicach odbył się dzisiaj turniej koszykówki 3x3. Z mikrofonem był tam nasz reporter.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. Choć na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik przekonuje, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego korzystać.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. Dla pasażerów oznacza to sporo zmian. Wśród nich powrót składów kolei śląskich na linię S72, której trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice aż do Bielska-Białej. Ponadto na linii łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się 4 dodatkowe pary pociągów w dni robocze i 8 w dni wolne, dzięki czemu składy będą kursować co godzinę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład na kolei przynosi też dodatkowe połączenia Katowice z Wisłą i Węgierską Górką, a szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach kolejowych i w internecie, m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sportowy koniec wakacji w katowickich Piotrowicach na boiskach szkoły podstawowej nr 27 odbył się dziś turniej koszykówki 3x3. Z roku na rok zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przekonuje organizator projektu Wakacje na Sportowo Dawid Kamiński.
3: Przyjeżdżają do nas tutaj drużyny koszykarskie nawet już z całej Polski, bo i z Warszawy, i z Łodzi, i z różnych innych miast, ale oczywiście głównie z województwa śląskiego i z Katowic. No i świetnie, bo chcemy pokazać, że w trakcie wakacji warto na sportowo spędzać swój wolny czas, a nie tylko przed telefonami i komputerami.
0: Do Katowic przybyło ponad 60 drużyn, czyli ponad 200 osób.
4: Dzieci się tam zazwyczaj grają na PS-ach, nie ma możliwości gdzieś sportu, wychodzenia poza domy. Myślę, że tutaj akurat jest pokazane dużo sportu, dużo walki.
5: Bardzo fajny pomysł na koniec wakacji, nie? Taki turniej.
6: No, na zakończenie takie fajne, nie? Poćwiczyć trochę, potrenować, przygotować się, zobaczyć, co tam się umie.
5: To polecasz swoim kolegom i koleżankom kosza?
6: Oczywiście, że tak. Najlepszy sport.
0: Z uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami rozmawiał Adam Dąbrowski. W Ogórkach Wielkich zakończył się remont domku ogrodnika będącego siedzibą Muzeum Zofii Kossak. Widziałam termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. W parku trwają jeszcze prace pielęgnacyjne i montaż multimedialnych tablic edukacyjnych. Wystawa pamiątek po pisarce, czasowo przeniesiona do sąsiedniego dworu, powróci do odnowionego budynku we wrześniu. Obiekt to autentyczne miejsce, w którym po powrocie z emigracji żyła i tworzyła zasłużona pisarka związana z tą miejscowością od 1923 roku aż do swojej śmierci w 1968. W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a także miejscami burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 21 do 24 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Zbliża się godzina druga. W RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie i ataku odwetowego Iranu. Teheran potwierdza, w kierunku amerykańskich baz w Jordanii wystrzelono pociski balistyczne. W faktach również o napięciach gospodarczych między Unią Europejską a Brazylią oraz o znakomitym występie polskich siatkarzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Atak na amerykańskie

0: Wojska stacjonujące w Jordanii to odwet za uderzenie Stanów Zjednoczonych w rejonie Cieśniny Ormus. Potwierdził to Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańska gwardia wystrzeliła pociski balistyczne na dwie amerykańskie bazy. Z doniesień Fox News wynika, że zostały przechwycone. Nie ma informacji o zniszczeniach, rannych lub zabitych. Spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy mogłoby się odbyć wyłącznie po to, by formalnie zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. W ten sposób odniósł się do pomysłu trójstronnych rozmów, jakie zaproponował szef CIA John Ratcliffe po wizycie w Moskwie. 3 września Brazylia straci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt lokalnego drobiu i miodu. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Z punktu widzenia polskich producentów sytuacja jest trochę niepokojąca, bo Brazylia jest bardzo dużym konkurentem. Od 3 września jej produkty tracą dostęp do unijnego rynku, ale właśnie trwa audyt, który może otworzyć drogę do powrotu brazylijskiego drobiu i miodu. Kontroli powstanie raport. Jeśli wynik będzie pozytywny, Komisja Europejska może zaproponować ponowne wpisanie Brazylii na unijną listę, ale ostatecznie będą musiały zdecydować państwa członkowskie w głosowaniu. Polscy hodowcy chcą mieć pewność, że Komisja Europejska nie zrobi wyjątku i że Brazylia będzie musiała spełnić te same wymagania, które obowiązują europejskich producentów.
0: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Polacy w świetnym stylu wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Po zwycięstwach nad Słowenią i Stanami Zjednoczonymi wczoraj pokonali mistrzów olimpijskich, Francję, 3-1.
2: To co, już docelowa forma? Pokazaliście kawał świetnej siatkówki.
3: Jakby była docelowa, to 3-0 by było, a nie 3-1. Myślę, że wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki, Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze i z tą swoją siatkówką taką wymusili, że nie grało im się łatwo.
0: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Polacy wygrali memoriał Wagnera po raz 12 w historii. Ten turniej to ostatni duży sprawdzian przed Mistrzostwami Europy.
4: Niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, natomiast super było sprawdzić pewne zagrania też przy pełnej publiczności, przy przeciwniku z wysokiej półki. Uważam, że ten memoriał spełni swoje założenia.
0: Przekonywał z kolei rozgrywający Marcin Komenda. Przed wylotem do Sofii jeszcze jeden mecz towarzyski, 5 września z Finlandią. Zamek Kwidzyń na Pomorzu przeżył prawdziwe oblężenie turystów. Wczoraj mieli ostatnią szansę, by zajrzeć do środka twierdzy i obejrzeć znajdujące się w niej eksponaty. Zamek przejdzie gruntowny remont.
5: Takie pożegnanie, zobaczymy, co będzie kiedyś.
6: Była taka okazja ostatnia. Specjalnie przyjechaliśmy, żeby zobaczyć zamek, zwiedzić. Byliśmy w Malborku i tak jeździmy sobie, oglądamy wszystkie zamki po kolei.
7: Na pewno po 3 latach, jak się znowu otworzy, to chciałabym tu wrócić i zobaczyć, co się zmieniło.
8: Warto zobaczyć cały zamek, żeby po prostu spędzić czas fajnie.
0: Usłyszał od odwiedzających reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W tym tygodniu ruszy wielkie pakowanie. Eksponaty wyjadą do zamków w Malborku i Sztumie i wrócą dopiero po 3 latach.
9: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Pozostajemy w niej w temacie siatkówki. Jastrzębski Węgiel nadal będzie grać w plus lidze, najwyższej lidze krajowych siatkarskich rozgrywek. Jeszcze do niedawna wydawało się to niemożliwe, bo główny sponsor, Jastrzębska Spółka Węglowa, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej musiała wycofać się ze wspierania klubu. Pojawiła się nawet informacja, że utytułowaną drużynę z Jastrzębia trzeba całkowicie wycofać z rozgrywek. Pojawiło się jednak rozwiązanie, czyli połączenie drużyny z Jastrzębia z Barkumem Lwów, który także gra w naszej lidze siatkarskiej. O przyszłości klubu z Jastrzębia z jego prezesem Adamem Gorolem rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
10: Powiedział pan dzisiaj, że tu nie chodzi o to, żeby stworzyć nowy klub Jastrzębie Barkom, tylko żeby uratować Jastrzębski Węgiel. To projekt na lata?
11: Przede wszystkim celem moim od chwili, kiedy Jastrzębski Węgiel popadł w poważny kryzys, jakby stracił szansę na udział w kolejnym sezonie w rozgrywkach Tauron Ligi, to pojawił się mój pomysł, żeby po pierwsze utrzymać siatkówkę na najwyższym szczeblu rozgrywek w Jastrzębiu, ale też znaleźć szansę, znaleźć podłoże do odbudowy Jastrzębskiego Węgla. Jastrzębski Węgiel popadł w kryzys i potrzebuje odbudowy. I ta odbudowa, ten program naprawczy zbudowany przeze mnie oparty jest na aktywach Jastrzębskiego Węgla, na wartości.

0: wartościach materialnych, ale również na know-how, na marce Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, bo to Jastrzębski Węgiel jest właścicielem tej marki. To jest ta marka, która może generować duże przychody dla klubu, ale pomysł Barkomu polega na tym, że po pierwsze utrzymujemy siatkówkę w Jastrzębiu, a dwa, poprzez ustalenia z właścicielem Olkiem Baranem będziemy wspierać pośrednio finansowo Jastrzębski Węgiel, żeby mógł odbudować się finansowo. Czyli z jednej strony zależy nam na tym, żeby Jastrzębski Węgiel odbudować jak najszybciej, ale to jest, realnie trzeba mówić, okres 3-4 lat może. Natomiast z drugiej strony nam zależy na rozwoju Barkom Jastrzębie i tu nie ma sprzeczności interesów. Na najbliższe 2-3-4 lata mamy absolutnie spójność interesów. Natomiast jeżeli by doszło, oby jak najszybciej doszło do tego, że Jastrzębski Węgiel odzyska tą zdolność finansową do budowy nowego zespołu na kolejne lata do Tauron Ligi, to wtedy mamy możliwości znowu takie, że albo połączymy siły z Olkiem Baranem, bo trzeba wiedzieć jedno, że przez lata nie było możliwości pozyskania sponsorów małych, średnich, poza Jastrzębską Spółką było ciężko. Dzisiaj w Jastrzębiu mamy pasjonata, mamy przedsiębiorcę, który wydaje duże pieniądze. Już w okresie kilku lat jest bardzo stabilny. I ja uważam, że trzeba robić wszystko, żeby wtedy, kiedy już będzie ta możliwość powrotu Jastrzębskiego Węgla, żeby rozważyć bardzo poważnie przez dwa kluby, czyli Wolej Klub i Jastrzębski Węgiel, możliwość połączenia sił organizacyjnych, finansowych, i wtedy ten klub może być, ten projekt może być jeszcze większy.
1: Długo go pan namawiał, albo jak on zareagował na pana pomysł?
0: Ja z Olkiem Baranem znam się kilka lat, natomiast mój pomysł był tak, no powiem nieskromnie, przekonywujący, mocny i realny, który daje korzyści wszystkim, że tak naprawdę no myśmy bardzo szybko podjęli decyzję o współpracy, to ja już nawet nie pamiętam, ale to chyba było, na pewno to było na drugim spotkaniu, także to bardzo szybko przebiegało. Olek Baran jest przedsiębiorcą, mi też jest łatwiej z nim rozmawiać pod kątem biznesowym, także my bardzo szybko się zrozumieliśmy. Natomiast później szukałem poparcia w Polskiej Lidze Siatkówki, w Polskim Związku Piłki Siatkowej, wszędzie, gdzie się da. Pomysł ten konsultowałem na szczeblu miasta z prezydentami miasta Jastrzębie-Zdrój. Można powiedzieć, że były wątpliwości, ale tak naprawdę wszyscy podsumowywali zawsze jednym. Nie ma innej drogi.
1: To znaczy, że liczy pan na pełną halę?
0: Oj, no liczę na pełną halę. Chciałbym doczekać tego momentu i wtedy wypijemy szampana takiego dużego, mocno schłodzonego, dobrej marki. Oczywiście wiem, że to jest droga daleka, ale ja wierzę w to, że pomimo tego, że ciężko jest na początku, szczególnie kiedy klub kibica wstrzymał się ze wsparciem zorganizowanego dopingu, to jakiś wymiar ma, nie mały, ale ja ich rozumiem też, bo oni mentalnie, genetycznie są związani z Jastrzębskim Węglem.
1: No, ale Jastrzębie całe.
0: Ale Jastrzębie całe i okolice, środowisko, także ja wierzę w to koniec końców, że tutaj jednak dla kibica siatkarskiego będzie ważne to, żeby przyjść zobaczyć topowe zespoły, nie tylko polskie, bo to będą polskie zespoły, ale zespoły polskie topowe, które są topowymi w Europie i na świecie. Będą gwiazdy, będą nazwiska, będą mistrzowie świata, Europy, medaliści olimpijscy. No to przecież chyba ma wartość siatkarską. Ja wierzę w to głęboko, że tutaj kibice przyjdą. Ja jeszcze z okresu rok, dwa, trzy do tyłu pamiętam takie sytuacje. Do mnie jako do prezesa Jastrzębskiego Węgla dochodziły telefony, zapytania, kilka zapytań w sezonie o to, czy Jastrzębski Węgiel mógłby gdzieś pojechać do jakiejś małej miejscowości po to, żeby rozegrać sparing, bo kibice chcieliby zobaczyć na żywo tych zawodników. No to tutaj w Jastrzębiu będziemy ich mieli. To będzie kilkanaście meczów w sezonie topowych gwiazd.
1: A w styczniu, kiedy pojawiły się po raz pierwszy te informacje, że braknie sponsora, pan w ogóle rozważał, że Jastrzębie może być bez siatkówki na tym najwyższym poziomie?
0: Znaczy przede wszystkim były sygnały o możliwym i realnym ograniczeniu finansowania przez sponsora i oczywiście potwierdzam, że miałem tego świadomość, bo tu żyję, bo wiem, że sponsor miał poważne problemy i kalkulowałem bardzo mocno to, że to ograniczenie finansowe może być. Natomiast powiem szczerze, nie kalkulowałem tego, że ta współpraca się w takim momencie zakończy całkowicie. Oczywiście, że w takim momencie, podkreślam, bo gdyby to się stało 4-5 miesięcy wcześniej, byłoby nam łatwiej, bo byłby przed nami sezon, moglibyśmy jeszcze pozyskać sponsora, którym

0: z którym byśmy się rozliczyli ekwiwalentnie, tak? Ale w momencie, kiedy zakończona została współpraca, właściwie na zakończeniu, na etapie zakończenia sezonu, nie było żadnych szans. Natomiast no, nikt tego nie dopuszczał, że to może pójść w takim kierunku. A kiedy to się już realnie stało, no to jak sobie przez moment próbowałem wyobrazić, że w Jastrzębiu mogłoby nie być siatkówki na najwyższym szczeblu rozgrywek, no to do mnie to nie dochodziło. Dlatego szukałem rozwiązania, no i znalazłem. Ja jestem przekonany, że to jest jedyne i najlepsze rozwiązanie z możliwych.
1: Ale rozumiem, że niepokój, niepewność przed nowym sezonem są.
0: No oczywiście, że jest niepokój, niepewność i to w wielu obszarach, bo to jakby teraz z mojej pozycji ja muszę tą pewność budować i w Barkomie, i w Jastrzębskim Węglu, bo jeżeli ta pewność będzie, jeżeli to zostanie przełożone na konsekwentne działania pozytywne tu i tu, to wtedy ta symbioza przyniesie efekt taką operacyjny, to jest tego celem. Natomiast no, tych obaw jest wiele. No, musimy pracować nad tym, żeby przekonać kibiców, bo my naprawdę mamy dobre cele, dobre zamiary. I jak będą kibice, to będą sponsorzy, jak będą kibice, będzie doping, będzie lepsza gra. Jedno napędza drugie. Tak to po prostu działa.
1: To zapytam jeszcze na koniec o przeszłość. A co ze zobowiązaniami wobec zawodników?
0: Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat rozterminowania. Te porozumienia są negocjowane. Ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni porozumienia zostaną zawarte. No i zakładam, że je zrealizujemy. Celem jest to, żeby Jastrzębski Węgiel przetrwał, żeby rozliczyć swoje zobowiązania.
1: Czyli chodzi o to, żeby wyjść na zero.
0: Żeby wyjść na zero, żeby wyjść z twarzą, z honorem i żeby marka Jastrzębskiego Węgla za jakiś czas, 3-4, może 5, oby jak najkrócej lat, żeby Jastrzębski Węgiel mógł podnieść głowę i powiedzieć: tak, wracamy do Tauron Ligi i rozliczyliśmy się z wierzycielami.
1: A co na to wierzyciele? Jak podchodzą do pana propozycji w sensie tych rozliczeń?
0: Nie są to łatwe rozmowy z oczywistych powodów, bo to są pieniądze, które się należą naszym wierzycielom, zawodnikom, byłym trenerom i ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem. Próbuję uświadomić, że no nie ma możliwości jakby rozliczenia tego jednorazowo w krótkim czasie i ta świadomość jest. Pomaga nam też w tym Polska Liga Siatkówki. Staramy się przekonać do tego rozwiązania. No i ja wierzę w to, że te porozumienia zostaną zawarte i że ten poziom zaufania zostanie utrzymany.
2: Z Adamem Gorolem, prezesem Jastrzębskiego Węgla, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: jest 21. Koniec wakacji oznacza większy ruch na drogach. Ekspert podpowiada, co pomoże nam pomóc w bezpiecznym dotarciu do domu bez mandatu. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. W szkole podstawowej nr 27 w Katowicach odbył się dzisiaj turniej koszykówki 3x3. Z mikrofonem był tam nasz reporter.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. Choć na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik przekonuje, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego korzystać.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. Dla pasażerów oznacza to sporo zmian. Wśród nich powrót składów kolei śląskich na linię S72, której trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice aż do Bielska-Białej. Ponadto na linii łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się 4 dodatkowe pary pociągów w dni robocze i 8 w dni wolne, dzięki czemu składy będą kursować co godzinę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład na kolei przynosi też dodatkowe połączenia Katowice z Wisłą i Węgierską Górką, a szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach kolejowych i w internecie, m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sportowy koniec wakacji w katowickich Piotrowicach na boiskach szkoły podstawowej nr 27 odbył się dziś turniej koszykówki 3x3. Z roku na rok zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przekonuje organizator projektu Wakacje na Sportowo Dawid Kamiński.
3: Przyjeżdżają do nas tutaj drużyny koszykarskie nawet już z całej Polski, bo i z Warszawy, i z Łodzi, i z różnych innych miast, ale oczywiście głównie z województwa śląskiego i z Katowic. No i świetnie, bo chcemy pokazać, że w trakcie wakacji warto na sportowo spędzać swój wolny czas, a nie tylko przed telefonami i komputerami.
0: Do Katowic przybyło ponad 60 drużyn, czyli ponad 200 osób.
4: Dzieci się tam zazwyczaj grają na PS-ach, nie ma możliwości gdzieś sportu, wychodzenia poza domy. Myślę, że tutaj akurat jest pokazane dużo sportu, dużo walki.
5: Bardzo fajny pomysł na koniec wakacji, nie? Taki turniej.
6: No, na zakończenie takie fajne, nie? Poćwiczyć trochę, potrenować, przygotować się, zobaczyć, co tam się umie.
5: To polecasz swoim kolegom?

0: koleżankom kosza?
1: Oczywiście, że tak. Najlepszy sport.
2: Z uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami rozmawiał Adam Dąbrowski. W Ogórkach Wielkich zakończył się remont domku ogrodnika będącego siedzibą Muzeum Zofii Kossak. Inwestycja o wartości prawie 2 milionów złotych objęła odnowienie dachu i ścian, termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. W parku trwają jeszcze prace pielęgnacyjne i montaż multimedialnych tablic edukacyjnych. Wystawa pamiątek po pisarce, czasowo przeniesiona do sąsiedniego dworu, powróci do odnowionego budynku we wrześniu. Obiekt to autentyczne miejsce, w którym po powrocie z emigracji żyła i tworzyła zasłużona pisarka związana z tą miejscowością od 1923 roku aż do swojej śmierci w 1968. W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a także miejscami burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 21 do 24 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
6: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S8 i autostrady A1. W faktach również polityczne komentarze na temat afery zonda krypto, a także komentarze mieszkańców Islandii w sprawie referendum dotyczącym negocjacji z Unią Europejską. A na koniec podsumowanie zmagań biało-czerwonych w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Kierowcy, zablokowana w kierunku Warszawy jest trasa S8 w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Jak informują służby, samochód osobowy zderzył się tam z sarną. Wprowadzono objazd przez węzeł Oleśnica Zachód. Musicie uważać także na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Mszany osobówka zderzyła się z kolei z dzikiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Politycy spodziewają się kolejnych odsłon afery związanej z giełdą zonda krypto. Po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w przestrzeni publicznej pojawia się kolejny wątek. Rozmowy, które zostały nagrane z udziałem wpływowych osób w państwie.
7: Słyszę na mieście, że pisowcy, którzy bardzo lubią nagrania, będą tych nagrań mogli posłuchać, ale czy jest to prawda? Nie wiem. Kto nagraniami wojuje, od nagrań ginie. Ja sam byłem ofiarą różnych nagrań w swoim czasie i wiem, że pisowcy się w tym lubują. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się koniec końców okazało, że to nie Kral nagrywał, a ich kumpel z dawnego pisowskiego CBA.
6: Mówi poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wypłynięcia nagrań spodziewa się również poseł Michał Wawer z Konfederacji.
8: Plotki chodzą, że mają być kolejne zatrzymania i oczywiście jeżeli są mocne, udokumentowane podejrzenia, są dowody na to, że ktoś popełniał przestępstwo i może teraz jakoś próbować uniknąć wymiaru sprawiedliwości, to takie zatrzymania powinny być.
6: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że afera zonda krypto jest rozwojowa, a jej celem jest ujęcie winnych i odzyskanie pieniędzy obywateli. Czy bez członkostwa w Unii Europejskiej mieszkańcy Islandii nie poradzą sobie z codziennymi problemami? Zwolennicy integracji europejskiej na tej wyspie liczyli, że wznowienie rozmów akcesyjnych pomoże w obniżeniu inflacji i stóp kredytowych. Ostatecznie w referendum zwyciężyła opcja sprzeciwiająca się integracji europejskiej. Temat negocjacji na pewno za jakiś czas wróci, ocenia Haukon Erlingsson, mieszkaniec Reykjaviku, stolicy wyspy, który głosował za wznowieniem rozmów z Brukselą. A z nim rozmawiał z kolei nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piła.
9: To jak z umową o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. W ciągu 20 lat mieliśmy 24 dewaluacje naszej waluty. Był to bardzo niestabilny okres. Teraz może być podobnie, ale to desperacka próba wejścia do Unii Europejskiej, tak jak podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Nie tego bym wolał. Chcę negocjować z pozycji siły, a nie słabości.
6: W referendum wzięło udział prawie 220 25 tysięcy osób, co dało frekwencję na poziomie ponad 82%. To najwyższa frekwencja wyborcza w tym kraju od 2009 roku. Złoto Aleksija Koliadycza i dwa brązowe medale Anny Puławskiej i Aleksa Boruckiego. To dorobek reprezentacji Polski w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Niestety Annie Puławskiej i Martynie Klat nie

0: Udało się obronić złota z ostatnich mistrzostw kajakowej dwójce.
1: To nie był ewidentnie nasz dzień. Myślę, że byliśmy tutaj zdecydowanie lepiej przygotowane niż zaprezentowałyśmy to dzisiaj. Ale cóż, no przyjmujemy dzisiaj to siódme miejsce.
0: Mówiła po rywalizacji Anna Puławska. Kolejne mistrzostwa świata odbędą się za rok na Węgrzech. W faktach RMF FM czas teraz na rozmowę, a w niej o powstańczych archiwaliach. To jedne z wyjątkowych świadectw historii Powstania Warszawskiego. Największa na świecie kolekcja materiałów dotycząca tego zrywu, a także polskiego państwa podziemnego, znajduje się w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Z okazji 82. rocznicy rozpoczęcia walk powstańczych w stolicy archiwum udostępniło oryginalne materiały z tego okresu. Rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych, ale też powstańcza prasa. Z Rafałem Kieszkowskim z Archiwum Akt Nowych rozmawiała Magdalena Greinert.
2: W zasobie Archiwum Akt Nowych, największym zbiorze materiałów dotyczących w ogóle Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na świecie, znajdują się setki tysięcy stron dokumentów, więc siłą rzeczy ten wybór, możliwość pokazania jednocześnie jest ograniczone, ale przygotowaliśmy m.in. oryginalne meldunki i raporty, tutaj konkretnie ze Starego Miasta, z oddziału batalionu AK Gozdawa, który bronił rejonu Placu Teatralnego i linii ulicy Bielańskiej. Oddają one charakter walk staromiejskich, wyjątkowo ciężką, taktyczną sytuację, walkę z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Jednocześnie te meldunki i raporty pokazują, że ta walka była prowadzona w sposób skuteczny. Powstańcy starali się utrzymywać swoje pozycje, wykorzystując zabudowę, wykorzystując te skromne środki ogniowe, jakimi dysponowali, no i jednocześnie starając się pozyskać te środki ogniowe na nieprzyjacielu, zdobywając na nim broń i amunicję. Jednocześnie te warunki zwartej zabudowy pozwalały bronić się przed niemieckimi czołgami i niemieckimi natarciami. Prezentujemy również szkice taktyczne z różnych dzielnic, z Mokotowa, Powiśla, Śródmieścia Południowego, ukazujące, w których miejscach znajdowały się powstańcze barykady, punkty oporu, jaka była właśnie taka dyslokacja tych środków ogniowych, które trzeba było jakoś odpowiednio obsadzić wzdłuż linii frontu. Z kolei z archiwum wybitnego historyka i powstańca jednocześnie Lesława Bartelskiego wybraliśmy i zaprezentowaliśmy zdjęcia pochodzące z Mokotowa, z dzielnicy, w której on sam walczył. Są to zarówno sceny z linii walk, sceny prezentujące poszczególne oddziały i uzbrojenie, a jednocześnie swobodniejsze sceny odpoczynku na kwaterach, wtedy kiedy w przerwach między walką można było z przyjaciółmi zjeść jakiś posiłek, porozmawiać, starać się po prostu odpocząć psychicznie od tych ciężkich wojennych warunków. Są również zdjęcia zabudowy, prezentujące te momenty jeszcze przed zniszczeniem, czy w trakcie walk w poszczególnych miejscach Mokotowa, no oddające ten krytyczny moment, kiedy Warszawa jeszcze jest. Po kilku tygodniach walk będzie ona już znacznie zniszczona. Po zakończeniu powstania strona niemiecka zniszczy znaczną część zabudowy jeszcze mocniej, tak więc wiele z tych zdjęć prezentuje już ostatnie momenty tej dzielnicy. Zaprezentowaliśmy również oryginalną prasę powstańczą. Prasę powstańczą wydawano praktycznie we wszystkich dzielnicach, gdzie powstańcy przez dłuższy czas utrzymywali jakiś większy obszar. To jest prasa ze Śródmieścia, prasa z Powiśla, Żoliborza, Mokotowa czy Czerniakowa. Bardzo ciekawe jest też zróżnicowanie tej prasy. Widać rozwój prasy powstańczej, tak jak pierwsze numery są ukazywane w zasadzie w charakterze jakiegoś maszynopisu odbijanego przez kalkę, tak, potem jak już zdobyto odpowiednie środki drukarskie, coraz bardziej przypominają one w normalną prasę. Ciekawym przykładem jest biuletyn informacyjny, który 1 sierpnia został wydany jeszcze w małym konspiracyjnym formacie dostosowanym do ukrywania, dajmy na to gdzieś pod ubraniem, tak żeby Niemcy nie byli w stanie tego zauważyć i szybko znaleźć. Natomiast 2 sierpnia ten numer już ukazał się w normalnym formacie. Można powiedzieć, że to taki żywy dowód na wyjście z podziemia i rozpoczęcie otwartej walki.
3: Gdyby pan chciał, żeby ktoś przychodząc tutaj zwrócił na coś konkretnie uwagę, to co by to było? Co pana uwagę tutaj najbardziej przykuwa?
2: Dla mnie wyjątkowo poruszające są te oryginalne szkice i raporty, meldunki z linii walk. One oddają sytuację taktyczną. Jeżeli na jakimś odcinku mamy spokojniejszą sytuację, to widać spokojniejszy charakter pisma, dobrze przygotowane dokumenty. W momencie, w którym zaczynają się niemieckie szturmy, sytuacja robi się naprawdę zaogniona, nie ma czasu na pisanie pełnych, długich sprawozdań, długich meldunków w pełnej formie, nie ma takiego dostępu swobodnego.

0: do zdobywania jakiejś papeterii. One zaczynają się skracać, są porwane, papier jest zniszczony, w wielu miejscach widać odciski jakichś brudnych rąk z krwią, z kurzem płonącej Warszawy, poodbijane na tych pogiętych dokumentach. Proszę sobie wyobrazić, że te dokumenty w dalszym ciągu pachną. I jeśli chodzi o materiały batalionu Gozdawa, one w dalszym ciągu pachną spalenizną Starego Miasta. Tutaj akurat prezentujemy prasę powstańczą, kilka wybranych numerów z różnych czasopism. Są barykady Powiśla. One tutaj prezentują wyjątkowo wysoki poziom drukarski. W części egzemplarzy na pierwszych stronach są grafiki oddające miejsca związane z walką, pałac czy zamek Gnińskich-Ostrockich z ulicy Tamka, czy gmach z ulicy Smulikowskiego, w kościół Świętego Krzyża w płomieniach ze słynnym Jezusem Sursum Corda. To już jest ten bardzo wysoki poziom takiej sztuki swoistej typograficznej powstania warszawskiego. Mamy również czasopismo Czerniaków w walce. Proszę zwrócić uwagę na pierwszy numer, który jest po prostu takim czystym maszynopisem odbitym na jakiejś kalce. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby przekazać najprostsze informacje. Drugi numer, który już się ukazał, on już ma format normalnej gazety, ma swój tytuł, orzełka, różni się czcionka, nie jest to zwykły maszynopis. To wszystko pokazuje, że ta strona powstańcza również starała się wprowadzić takie normalne warunki, w jaki sposób budować zaufanie społeczeństwa, pokazywać, że to wszystko nie jest jakaś wielka improwizacja, ale są skuteczne i siły powstańcze, i organizowanie tej administracji, zarówno wojskowej, jak i cywilnej, w jakiś sposób idzie. Ciekawe jest również czasopismo Baszta, wydawane przez pułk Baszta na Mokotowie. Tutaj również w okładkach udało się zawrzeć takie drobne, często zabawne grafiki prezentujące sceny z walk, które czasem odnoszą się do zabawnych sytuacji, gdzie tutaj na przykład żołnierze są bardzo poirytowani, ciskają różnymi sprzętami po pokoju, ponieważ widzą, że czołg niemiecki znajduje się zbyt daleko, aby unieszkodliwić go przy pomocy posiadanych środków. Kolejny numer, kolejna okładka została poświęcona bohaterstwu kobiet, sanitariuszek, które wiele razy spod ciężkiego ostrzału wyciągały rannych żołnierzy. Numer z kolei, który ukazał się 1 września, on pokazuje taką ciągłość walki. Pokazuje ciągłość walki pomiędzy rokiem 39 a 44. Także to jest takie swoiste kontinuum, że tak jak żołnierze polscy w 39 roku rozpoczęli tę walkę, tak, te kilka lat później w Powstaniu Warszawskim ta walka w dalszym ciągu się toczy. Nikt nie poddał się. No a tutaj właśnie to, o czym wspominałem, taki malutki format biuletynu informacyjnego, jeszcze konspiracyjnego, czy przynajmniej jeszcze w konspiracyjnym formacie z 1 sierpnia 44 roku, numer z 2 sierpnia w formacie wielkim normalnego czasopisma. Już nie trzeba było nigdzie tego chować przed okupantem, bo do okupanta można było w sposób otwarty strzelać na ulicy. Polskie państwo podziemne wyszło z tego podziemia.
1: Czy możemy spróbować wywąchać ten zapach tych dokumentów, o którym pan wspominał?
0: Tak, śmiało, jeśli tylko ma pani życzenie. To jest to do dyspozycji. Owszem, to jest tak, że część z dokumentów, oczywiście one są po fumigacji, one są po oczyszczaniu, ale w dalszym ciągu ten papier, który w roku 44 przesiąkł tymi eksplozjami, tymi wyziewami trutylu, tym płonącym, w tym wypadku akurat Starym Miastem, a następnie Śródmieściem Północnym, bo tam przeszły oddziały Gozdawy, przesiąkło to do tego stopnia, że ten zapach zachował się do naszych czasów.
1: Jesteśmy gotowe?
2: Oczywiście, że tak.
1: Czuć.
0: Wędzarnia,
1: czuć. Trochę wędzarnia, trochę piwnica.
0: To jest właśnie to. To jest gruz Warszawy, to jest zapach 44 roku.
1: Zamknięty w takiej szaro-niebieskiej teczce.
0: Zamknięty w szaro-niebieskiej konserwatorskiej teczce. Te dokumenty są bezpieczne, są trzymane w odpowiednich warunkach, no jednocześnie nie da się już usunąć tego świadectwa, które gdzieś wsiąkło w ten papier 82 lata temu.
3: Usłyszała Magdalena Greinert od Rafała Kieszkowskiego z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech.
1: No ten uśmiech właśnie.
2: Ksią, czerwony alarm. Ona tu jest.

0: Jest 21. Koniec wakacji oznacza większy ruch na drogach. Ekspert podpowiada, co pomoże nam pomóc w bezpiecznym dotarciu do domu bez mandatu. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. W szkole podstawowej nr 27 w Katowicach odbył się dzisiaj turniej koszykówki 3x3. Z mikrofonem był tam nasz reporter.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. Choć na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik przekonuje, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego korzystać.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. Dla pasażerów oznacza to sporo zmian. Wśród nich powrót składów kolei śląskich na linię S72, której trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice aż do Bielska-Białej. Ponadto na linii łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się 4 dodatkowe pary pociągów w dni robocze i 8 w dni wolne, dzięki czemu składy będą kursować co godzinę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład na kolei przynosi też dodatkowe połączenia Katowice z Wisłą i Węgierską Górką, a szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach kolejowych i w internecie, m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sportowy koniec wakacji w katowickich Piotrowicach na boiskach szkoły podstawowej nr 27 odbył się dziś turniej koszykówki 3x3. Z roku na rok zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przekonuje organizator projektu Wakacje na Sportowo Dawid Kamiński.
3: Przyjeżdżają do nas tutaj drużyny koszykarskie nawet już z całej Polski, bo i z Warszawy, i z Łodzi, i z różnych innych miast, ale oczywiście głównie z województwa śląskiego i z Katowic. No i świetnie, bo chcemy pokazać, że w trakcie wakacji warto na sportowo spędzać swój wolny czas, a nie tylko przed telefonami i komputerami.
0: Do Katowic przybyło ponad 60 drużyn, czyli ponad 200 osób.
4: Dzieci się tam zazwyczaj grają na PS-ach, nie ma możliwości gdzieś sportu, wychodzenia poza domy. Myślę, że tutaj akurat jest pokazane dużo sportu, dużo walki.
5: Bardzo fajny pomysł na koniec wakacji, nie? Taki turniej.
6: No, na zakończenie takie fajne, nie? Poćwiczyć trochę, potrenować, przygotować się, zobaczyć, co tam się umie.
5: To polecasz swoim kolegom i koleżankom kosza?
6: Oczywiście, że tak. Najlepszy sport.
0: Z uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami rozmawiał Adam Dąbrowski. W Ogórkach Wielkich zakończył się remont domku ogrodnika będącego siedzibą Muzeum Zofii Kossak. Inwestycja o wartości prawie 2 mln zł objęła odnowienie dachu i ścian, termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. W parku trwają jeszcze prace pielęgnacyjne i montaż multimedialnych tablic edukacyjnych. Wystawa pamiątek po pisarce, czasowo przeniesiona do sąsiedniego dworu, powróci do odnowionego budynku we wrześniu. Obiekt to autentyczny. Autentyczne miejsce, w którym po powrocie z emigracji żył.

0: żyła i tworzyła zasłużona pisarka związana z tą miejscowością od 1923 roku aż do swojej śmierci w 1968. W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a także miejscami burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 21 do 24 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
3: Zbliża się godzina czwarta, sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u północnych wybrzeży Cypru. Płynęło nim blisko 300 osób, 17 nadal jest poszukiwanych. W faktach także o propozycji szefa CIA dotyczącej trójstronnego spotkania przywódców Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Unikał płacenia alimentów, chciał uciec do Norwegii, zdradził go wystające stopy. Na koniec powiemy o niecodziennej akcji policji w Rawie Mazowieckiej. Fakty zaczynamy jednak od dramatycznych wydarzeń u północnych wybrzeży Cypru. W katastrofie promu zginęło co najmniej 8 osób, a 17 nadal jest poszukiwanych. Jak informowaliśmy Was w faktach, jednostką płynęło blisko 270 osób, 237 udało się uratować. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. O szczegółach tego zdarzenia dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Jednostka zaczęła nabierać wody 4 mile morskie od portu w Kireni krótko po wypłynięciu w morze. Był to filojet, szybki statek pływający pod turecką banderą o długości 40 i szerokości 10 metrów. Część osób utknęła, uwięziona pod pokładem przewróconej jednostki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji poinformowało o wysłaniu na miejsce 4 jednostek Straży Przybrzeżnej, statku pasażerskiego, a dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej i 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują dziesiątki osób w kamizelkach ratunkowych, które podpływają do portu. Widać też kilka osób stojących na przewróconej na morzu łodzi. Władze poinformowały, że są osoby ranne, ale nie ma poszkodowanych w stanie krytycznym.
4: Szef CIA z propozycją spotkania Trump-Zełenski-Putin. Według portalu Axios John Ratcliffe podczas niespodziewanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnych rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Podobne pomysły pojawiały się już wcześniej, ale Rosja je odrzucała. Ratcliffe spotkał się w Moskwie z szefami rosyjskiego wywiadu zagranicznego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. O przebiegu rozmów została poinformowana Ukraina. Axios podkreśla, że to pierwszy przypadek bezpośredniego zaangażowania szefa CIA w działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Rosja odpowiada, że spotkanie przywódców wszystkich trzech państw mogłoby się odbyć po to, aby zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia. Przypomnijmy, negocjacje pokojowe z udziałem USA, Rosji i Ukrainy zostały wstrzymane w połowie lutego w związku z wybuchem konfliktu między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. Również Watykan apeluje o dialog w sprawie wojny w Ukrainie. Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, po powrocie z Rosji zaapelował o prowadzenie rozmów ze wszystkimi stronami, aby doprowadzić do zakończenia wojny. Duchowny podkreślił, że izolowanie państw i ludzi nie pomaga w rozwiązywaniu konfliktu. Podczas wizyty w Moskwie, pierwszej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Gallagher spotkał się m.in. z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, doradcą Władimira Putina Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego.
7: Są i takie fakty.
4: Zdradziły go wystające spod kołdry stopy. Ukrywający się za niepłacenie alimentów mieszkaniec Rawy Mazowieckiej został złapany przez funkcjonariuszy. W ostatniej chwili, bo mężczyzna miał już plan ucieczki do Norwegii. Szczegóły tej sprawy zna dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
8: Policjanci ustalili, że 35-latek poszukiwany za to, że nie płacił alimentów, poznał inną kobietę przez internetowy komunikator, a nowa znajomość szybko przerodziła się w uczucie. Para planowała wspólny wyjazd do Norwegii i już była na etapie kupowania biletów. Mundurowi namierzyli miejsce pobytu mężczyzny, który próbował jeszcze ukryć się przed policjantami, chowając się pod kołdrą. Zdradziły go jednak wystające spod nakrycia stopy. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
4: No i cóż, z planów nici, ale może na podstawie tej historii powstanie scenariusz komedii kryminalnej. Będzie sportowo, rodzinnie i przede wszystkim zdrowo. W niedzielę w małopolskim Tarnowie pierwszy półmaraton Mościcki. Razem z

0: Im, biegi dla dzieci, sportowe pokazy i miasteczko medyczne, wylicza główny partner wydarzenia Jacek Brzeziński.
1: Pokazy tapingu, dużo różnych ciekawych rzeczy, które mają wspólnego dużo ze sportem, z aktywnością, bo jednak no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, kontuzje i różnego rodzaju przeciążenia się zdarzają, mimo że sport to zdrowie.
0: Starty półmaratonu w niedzielę 6 września o 10. Jeśli kochacie aktywność fizyczną, to warto zaplanować to wydarzenie w swoim grafiku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Jest 22. W tym roku szkolnym uczniowie podstawówek do szkół nie zabiorą już telefonów. O wsparcie nauczycieli przez rodziców apeluje ministra edukacji. Nie

0: Typowa i wyjątkowo niebezpieczna sytuacja na Węgrzech. Młody mężczyzna ukradł samolot i wystartował w kierunku elektrowni atomowej. Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Kierowcy i piesi ponownie skorzystają z przejazdu pod wyremontowanym wiaduktem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ministra edukacji Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców o wsparcie dla szkół we wprowadzaniu nowych zasad oraz wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Od 1 września w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych. Barbara Nowacka przekonuje, że zmiany mają także na celu ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów.
2: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę. I mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
0: Szkoły będą miały czas do końca grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Młody mężczyzna ukradł samolot i wystartował w kierunku elektrowni atomowej w Pokrz na Węgrzech. Do zdarzenia doszło w węgierskiej Koloczy.
3: Według informacji lokalnej policji mężczyzna miał wyrywać z ziemi liny, którymi samolot był przymocowany, a następnie wystartować z drogi serwisowej z pominięciem pasa startowego. Samolot został szybko wykryty przez węgierski system kontroli przestrzeni powietrznej. Z bazy w Kecskemétbe poderwano parę myśliwców Gripen, które przechwyciły i monitorowały skradzioną maszynę lecącą w kierunku Pokrz. Lot zakończył się w okolicach miejscowości Gerjen. Mężczyzna wykonał przymusowe lądowanie w polu słoneczników, uszkadzając samolot. Odniósł jedynie lekkie obrażenia. Następnie opuścił miejsce lądowania i dotarł do drogi, gdzie próbował odebrać samochód przypadkowemu kierowcy. Próba kradzieży samochodu się nie powiodła, a mężczyzna został zatrzymany przez policję. Lokalne źródła podają, że mężczyzna mógł być nietrzeźwy. Okoliczności kradzieży samolotu, lotu oraz późniejszej próby kradzieży samochodu wyjaśnia węgierska policja.
0: O czym informował Piotr Piętka. Od jutra w centrum Katowic zmienia się organizacja ruchu. Po kilku miesiącach przerwy pod wyremontowanym wiaduktem kolejowym na ulicy Mikołowskiej przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy. O szczegółach mówi Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Przywrócona zostanie organizacja ruchu sprzed przebudowy wiaduktu na skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego. Nad ulicą Mikołowską w miejscu dwóch równoległych wiaduktów wybudowaliśmy jeden obiekt. Ostatnim etapem inwestycji będzie ułożenie nowych torów, po którym wiaduktosiągnie docelowy układ dziewięciotorowy.
0: Wprowadzone zmiany są efektem prac związanych z kompleksową przebudową katowickiego węzła kolejowego, które według planów potrwają do 2028 roku. Tej nocy sporo chmur przy słabym wietrze, a na termometrach minimalnie od 13 do 16 stopni. Podobnie w ciągu dnia dalej zachmurzone niebo i możliwe do tego przelotne opady deszczu, a także burze. Przejaśniać się zacznie dopiero wieczorem. Na termometrach zobaczymy jutro do 24 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
7: 30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Weryński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Słuchamy.
8: Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Amerykanie znowu zaatakowali Iran. Teheran odpowiedział zatem koniec zawieszenia walk. Potem tragiczny bilans wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niedzielnego wypadku promu. Jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia. To poranne fakty RMF FM. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały cele w Iranie. Amerykańskie wojsko uderzyło w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormuz. Według Pentagonu Irańczycy przygotowywali tam pociski z minami morskimi, które miały zagrozić żegludze. Iran odpowiedział atakiem rakietowym na amerykańskie bazy w Jordanii. Waszyngton nazywa swoje działania ograniczoną precyzyjną operacją, ale atak oznacza koniec trwającego od miesiąca zawieszenia walk. Za pół godziny połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. To fakty w RMF FM.

0: U wybrzeży Cypru zatonął prom. Na pokładzie było około 270 osób. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. 8 osób zginęło, są też ranni. Na linii reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, co było przyczyną wypadku?
1: Według wstępnej oceny z powodu trudnych warunków pogodowych, ale ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski i 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników. Statek, który zatonął, to Filojet, szybka jednostka pływająca pod turecką banderą o długości 40 i szerokości 10 metrów. Na pokładzie, jak podał nasz MSZ, nie było Polaków.
0: Nie ma co narzekać na formę naszych siatkarzy przed Mistrzostwami Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Pokonali Francuzów 3-1. Fani oczywiście zachwyceni.
2: Jak wam się podobało na memoriale Wagnera?
3: Super było. 3 dni z rzędu.
2: Każdy mecz?
3: Każdy mecz. Każdy.
4: Od początku do końca.
2: No to który najlepszy?
4: Finał. Tak, finał był najlepszy. Francuzów z Polakami.
5: Możemy być zadowoleni ze swojej gry, ale dążymy do tego, żeby było jeszcze lepiej z treningu na trening. Nawet w tym cięższym treningu potrafimy wygrywać z najlepszymi i to na pewno cieszy.
0: A z najlepszym zawodnikiem turnieju, Bartłomiejem Bołądziem i kibicami rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Mistrzostwa Europy ruszają za nieco ponad tydzień. W kalendarzu ostatni dzień sierpnia, od jutra rusza nowy rok szkolny. Zapytamy uczniów, czy udało im się odpocząć. Powiemy też, co w szkołach zmieni się od 1 września. W naszych porannych rozmowach o 7 w RMF FM i Radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka będzie Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki będzie odpowiadał na pytania Tomasza Terlikowskiego. Kolejne fakty już o 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: I just want you to know who I am. Tu Radio Dźwięk.
1: Dźwięk i informacje Radia Katowice w skrócie.
2: W Warszawie odbędzie się pogrzeb Wandy Traczek-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i działaczki społecznej. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w Bazylice Świętego Krzyża. Następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie nastąpi ostatnie pożegnanie. Niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodu to zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego jeden z największych problemów polskiej oświaty. Dziś nauczyciele i pracownicy szkół będą protestować przed kancelarią premiera w Warszawie. Związkowcy domagają się między innymi powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną pensją w gospodarce. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli ceny paliw niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od jutra minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała, tak alarmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Z danych przekazanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że w tej grupie ponad 44% osób zmaga się z otyłością, a blisko 23% z nadwagą. Pomoc w zmianie nawyków żywieniowych oferuje bezpłatny portal diety NFZ. Każdy tam może wybrać odpowiedni jadłospis. Portal pomaga też obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, monitorować swoje postępy i prowadzić dziennik żywieniowy.
1: Od razu wszedłem na portal.
2: I jak?
1: Moje zapotrzebowanie energetyczne to 2717 kalorii.
2: A to dużo czy mało?
1: Chyba nie mało, ale tak normalnie, waga prawidłowa.
2: A czy tam są jakieś 23. widełki plus minus?
1: Tak, zobacz, to nawet jest
2: jakieś,
1: taka...
2: Jakieś, wiesz, 20%, że to coś, nie?
1: Tutaj
2: nie?
1: Nawet jest skala kolorami podana.
2: O, jak ładnie.
1: No, tylko muszę się zalogować, żeby dostać menu. Bardzo dziękujemy, Karolina Michalik.
2: Dziękuję.
1: Wróci punktualnie o 7.
2: Zapraszam.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest właściciel marki Fresso. Producent perfum do samochodu i domu. Fresso.pl.
5: 6.30, przed nami porana Fakty w RMF FM. Zapraszamy.
6: Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach paliw. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze.
7: Pakiet ceny paliwa niżej zaczął ponownie obowiązywać 17 sierpnia. Pierwsze o poranku wydanie faktów ekonomicznych po 7.30.
6: Sprawa dalszych negocjacji z Unią Europejską nie będzie kontynuowana. To naturalny bieg wydarzeń, skomentował przegrane referendum premier Islandii Kristrún Frostadottir.
7: Po zliczeniu wszystkich głosów wiadomo, że niespełna 53% Islandczyków sprzeciwiło się wznowieniu rozmów z Brukselą na temat członkostwa we wspólnocie. W Reykjaviku był

0: Nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Benjaminie, co jeszcze mówiła szefowa islandzkiego rządu?
2: Kristrún Frostadóttir skontaktowała się z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Unia Europejska jest świadoma, że nadal istnieje potrzeba utrzymania silnych relacji, podkreśliła. W sobotnim referendum 118 tysięcy Islandczyków opowiedziało się za niewznawianiem rozmów z Unią Europejską. Zadecydowały o tym głosy spoza stolicy kraju, Reykjaviku. Zgodnie z zapowiedzią islandzkiego rządu, propozycja wznowienia negocjacji z Unią Europejską nie będzie podnoszona do końca kadencji parlamentu, czyli 2028 roku. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
0: A już za moment fakty sportowe RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Bo ja już jechałem, ale tylko w jedną stronę, bo można było od kilku miesięcy. Ale teraz w obie. Fantastycznie. Autoradio, Dorota Stabik.
2: Wszystko się zgadza. Ruch na drogach regionu umiarkowany, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale nieco więcej samochodów jest w miejscu prac w Kozach na drodze 52. Natężony ruch także na trasie S1 między Wieprzem a Przybędzą. Ciaśniej też na tej trasie w Lalikach. Trochę zwalniają także kierowcy w miejscu prac na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Bytomiem. No i tak jak już powiedzieliśmy, zmieniła się organizacja ruchu w centrum Katowic. Po kilku miesiącach wrócił dwukierunkowy ruch pod wiaduktem kolejowym na ulicy Mikołowskiej. Do dyspozycji kierowców są dwa pasy w każdą stronę. To oznacza przywrócenie organizacji ruchu sprzed przebudowy na skrzyżowaniu Mikołowskiej z ulicami Słowackiego, Matejki i Sądową. Jutro natomiast otwarty ma być przejazd pod wiaduktem na Damrota, a zamknięty będzie przejazd pod wiaduktem na ulicy Francuskiej. Warto zatem przygotować się na te zmiany. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
1: I spokojnej zmiany życzymy. Nie tylko dlatego, dziękujemy, że to po urlopie. Dorota Stabik, dzięki. 6.30.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Tu Radio Dźwięk.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

Ranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: I informacje Radia Katowice w skrócie.
2: W Warszawie odbędzie się pogrzeb Wandy Traczek-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i działaczki społecznej. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Msza święta rozpocznie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża. Następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie nastąpi ostatnie pożegnanie. Niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodu to, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeden z największych problemów polskiej oświaty. Dziś nauczyciele i pracownicy szkół będą protestować przed kancelarią premiera w Warszawie. Związkowcy domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną pensją w gospodarce. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli ceny paliw niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od jutra minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała, tak alarmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Z danych przekazanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że w tej grupie ponad 44% osób zmaga się z otyłością, a blisko 23% z nadwagą. Pomoc w zmianie nawyków żywieniowych oferuje bezpłatny portal diety NFZ. Każdy tam może wybrać odpowiedni jadłospis. Portal pomaga też obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, monitorować swoje postępy i prowadzić dziennik żywieniowy.
1: Od razu wszedłem na portal.
2: I jak?
1: Moje zapotrzebowanie energetyczne to 2717 kalorii.
2: A to dużo czy mało?
1: Chyba nie mało, ale tak normalnie, waga prawidłowa.
2: A czy tam są jakieś widełki, plus minus?
1: Tak, zobacz, to nawet jest
2: jakieś,
1: taka...
2: Jakieś, wiesz, 20%, że to coś, nie?
1: Tutaj
2: nie?
1: Nawet jest skala kolorami podana.
2: O, jak ładnie.
1: No, tylko muszę się zalogować, żeby dostać menu. Bardzo dziękujemy, Karolina Michalik.
2: Dziękuję.
1: Wróci punktualnie o 7:00.
2: Zapraszam.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Zbliża się 7:00, jest poniedziałek, 31 sierpnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Polacy wykluczeni z igrzysk. Przeglądamy scenariusze w PKOL-u po areszcie prezesa Piesiewicza.
5: Jutro koniec tańszego tankowania. Rząd nie przedłuży pakietu CPN.
4: Jeśli sami nie zbiorą pieniędzy, nowego wozu nie będzie. Problem OSP z Cykarzewa.
3: Siódma.
4: Polski Komitet Olimpijski na rozstaju dróg. Po zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza wiceprezes Tomasz Hamera wysłał do członków PKOL-u list, w którym kreśli trzy możliwe scenariusze dalszego rozwoju wypadków. Do jego treści dotarli dziennikarze Onetu. Z nami

0: Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
1: Tak jest.
0: No to jak wyglądać może najbliższa przyszłość PKOL-u?
2: No według wiceprezesa najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby dymisja Radosława Pisiewicza, ale ostatnie miesiące pokazały, że jest to wariant mało prawdopodobny. Druga opcja to odwołanie lub zawieszenie prezesa w związku z ciążącymi na nim zarzutami płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. To droga najbardziej prawdopodobna, ale kręta, bo wymaga wypełnienia odpowiednich procedur wynikających ze statutu PKOL, które obie skonfliktowane strony interpretują inaczej. Bramka numer 3, najbardziej ryzykowna, to ingerencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która oznaczać może wykluczenie polskich sportowców z igrzysk.
0: Pat trwa, Radosław Piesiewicz jest w 3-miesięcznym areszcie, nie przyznaje się do winy, twierdzi, że sprawa jest polityczna, a w aferze zonda krypto on sam został poszkodowany.
3: Pogrzeb w 83 lata po zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach na Ukrainie godnego pochówku doczekało się 55 ofiar mordu.
0: Pod koniec sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w dwóch ówczesnych polskich osadach ponad 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowickiej.
3: Uroczystości pogrzebowe obserwował reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jak zareagowali bliscy ofiar?
4: Z ogromną ulgą, że po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń Polska nie zapomina o swoich. Poszukiwania wciąż są prowadzone, a ofiary z bezimiennych mogił trafiają na polski cmentarz, mówił mi Józef Obcarski. Z pogromu ratowała się jedynie jego mama.
5: Każdy chciał, oczekiwał, moja mama jeszcze jak żyła, zawsze tu przyjeżdżała, żeby doczekać się tego takiego katolickiego pochówku.
4: I choć bliscy ofiar mają już miejsce, gdzie mogą zapalić znicz i wspomnieć zmarłych, wciąż czekają, aż wszystkie ofiary mordów zostaną pochowane. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Instytut Pamięci Narodowej zastrzega, że jeszcze chce wrócić do Ostrówek, żeby dokończyć poszukiwania i odnaleźć ciała wszystkich ofiar.
3: Szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski bez prawa jazdy. Radio Z poinformowało jako pierwsze o tym. To konsekwencja przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Policja wlepiła mu mandat 3000 zł i 13 punktów karnych. Prawko zatrzymała na 3 miesiące.
0: Krzysztof Stanowski nie zaprzecza. W mediach społecznościowych pisze: tak, to prawda, jakieś 10 metrów przed znakiem koniec terenu zabudowanego mnie capnęli i było 110. No i spoko przez następne 3 miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę. Kończy wpis Stanowski.
3: Ceny paliw znów wyżej. Od jutra, dziś ostatni dzień ulgi dla kieszeni tankujących.
0: Rząd kończy drugą odsłonę programu Ceny paliw niżej. Jeszcze dziś ceny maksymalne na stacjach za 95 6,64 zł, a za diesla 7,31 zł.
3: Karolina Olszewska-Merk, po analizach, także tych politycznych,
6: tak,
3: a dlaczego nie da się przedłużyć programu osłonowego?
6: Bo nie ma na to pieniędzy. Możliwości budżetu państwa pozwoliły na ulgę tylko do końca sierpnia i tyle. Dla nas wszystkich oznacza to jedno, od jutra na stacjach jak zapłacimy odczuwalnie więcej, o ile to przewiduje analityk rynku paliw Urszula Cieślak z BM Reflex.
7: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
6: Winny zdaniem obozu władzy jest prezydent, który nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych, bo gdyby taka była, program mógłby działać o wiele dłużej.
0: Ostatnie 2 tygodnie niższych cen na stacjach kosztowały budżet państwa 0,5 miliarda złotych.
3: Nie będzie też więcej pieniędzy dla OSP. MSWiA nie przewiduje obecnie dodatkowego funduszu dla ochotniczych straży pożarnych. To odpowiedź na pytanie Radia Z w sprawie głośnej i nietypowej zbiórki druhów z Cykarzewa Północnego koło Częstochowy.
0: Chcą zebrać 1 000 000 butelek, a pieniądze z kaucji przeznaczyć na zakup nowego wozu. MSWiA podkreśla, że w tym roku przekazało już ponad 60 milionów złotych, za które kupiono ponad 200 pojazdów dla OSP, a główny obowiązek finansowania jednostek spoczywa na gminach.
3: Prezes OSP Cykarzew Północny Artur Kotania do nikogo pretensji nie ma. Jego jednostka wcześniej dostała pieniądze na inny pojazd, ale potrzeba kolejnego i prezes liczy, że pomoże w tym nagłośnienie akcji.
8: Przede wszystkim liczymy na mieszkańców, a oni rzeczywiście intensywnie, aktywnie biorą w tym udział, ale powiem tak, 1 000 000 butelek to jest hasło chwytliwe, prawda? Równe takie, no. Uzyskalibyśmy bardzo dobrze.
3: Zbiórka potrwa do końca roku. Strażakom ochotnikom udało się zebrać już 15 000 butelek.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowana autostrada A4 między Mysłowicami a Katowicami. Dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na pasach do Wrocławia. Ciasno też na trasie S1 w Mysłowicach przy dojeździe do A4. Kierowcy sygnalizują o stłuczce na trasie Olkuskiej, czyli drodze krajowej 94 w Dąbrowie Górniczej. Tłoczno jest tam na pasach do Katowic. Zderzak w zderzak jadą kierowcy trasą

0: 86 w Katowicach, tłok jest przed węzłem Murckowska, jadąc od Tychów. Sporo samochodów też na trasie 86 przy wlocie do centrum Katowic od Sosnowca. Natężony ruch na Wiślance w Katowicach, nogę z gazu trzeba zdjąć na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Kolejka samochodów także na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 8. Poranna zmiana w kopalni Wujek przystąpiła do protestu. Za chwilę szczegóły. Szkoły i przedszkola są gotowe na powrót dzieci i młodzieży. Jutro 1 września. Jeśli jeszcze Państwo tego nie słyszeli, przypominamy, przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Mikołowską w Katowicach jest już możliwy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80 poinformowała w mediach społecznościowych, że poranna zmiana w kopalni Wujek przystąpiła do protestu. Przypomnijmy, wydobycie w kopalni Wujek zakończono w 2021 roku. Od 1 kwietnia trwa formalna likwidacja zakładu w oparciu o znowelizowaną ustawę górniczą. PGG zamiast, jak przed nowelizacją, do spółki restrukturyzacyjnej przekazała Wujka do swojego zakładu likwidacji kopalń. Już w ubiegły piątek 11 górników przez ponad 2 godziny po zakończeniu porannej zmiany nie wyjeżdżało z poziomu 680 likwidowanej kopalni w proteście wobec decyzji związanych z kształtem likwidacji zakładu. Do tego tematu będziemy dzisiaj wracać. Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa w szkołach i przedszkolach. Ma się ona opierać na zachowaniu higieny cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych, mówi Dorota Raczyńska z jednego z przedszkoli.
2: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej. Także to się zmienia, aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. No trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
0: W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
3: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 8 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2026 i 2027.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przejazd pod wiaduktem kolejowym na ulicy Mikołowskiej w Katowicach od dziś jest możliwy w obu kierunkach. Tym samym przywrócona została organizacja ruchu sprzed przebudowy obiektu na skrzyżowaniu Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego. To jednak nie koniec zmian w stolicy województwa śląskiego. Jutro otwarty zostanie przejazd pod wiaduktem na ulicy Damrota, a także zamknięty zostanie z kolei przejazd pod obiektem na ulicy Francuskiej. Kierowcy chcący dojechać do ulicy Warszawskiej będą musieli skorzystać z objazdu.

0: między ulicami Wojewódzką i Damrota. Inaczej kursować będzie też część linii autobusowych. Jak informują nasi reporterzy, jak na razie kierowcy są odrobinę zdezorientowani. Trzeba patrzeć na znaki. Dzieci i młodzież wrócą jutro do szkół, do których część dojeżdżać będzie komunikacją miejską. Przejazd pojazdami z logo ZTM Katowice dla osób do 16 roku życia, które mieszkają w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest bezpłatny. Trzeba jednak wcześniej zakodować odpowiednią ulgę na karcie lub w aplikacji Transport GZM. Można to zrobić w punktach obsługi pasażera, ale także samemu przez internet. W tym przypadku, jak mówi Radiu Katowice Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, taka ulga nie będzie jeszcze potwierdzona.
1: Żeby ją potwierdzić, trzeba będzie albo udać się do punktu obsługi pasażera, albo dziecko będzie musiało korzystać z naszej komunikacji miejskiej, posiadając przy sobie dokumenty, które potwierdzają uprawnienia do tej ulgi. Kontroler biletu będzie mógł na podstawie dokumentów potwierdzić w systemie uprawnienia do tej ulgi i od tego momentu takie dokumenty już w czasie podróży nie będą potrzebne.
0: No i co ważne, takie ulgi nie trzeba będzie później co roku odnawiać. Dziś w regionie ma być deszczowo, a nawet burzowo. Tak przewidują synoptycy. Rozpogodzenia wrócą, ale dopiero wieczorem. Na termometrach dziś maksymalnie 24 kreski.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowana autostrada A4 między Mysłowicami a Katowicami. Dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na pasach do Wrocławia. Ciasno też na trasie S1 w Mysłowicach przy dojeździe do A4. Kierowcy sygnalizują o stłuczce na trasie Olkuskiej, czyli drodze krajowej 94 w Dąbrowie Górniczej. Tłoczno jest tam na pasach do Katowic. Zderzak w zderzak jadą kierowcy trasą 86 w Katowicach. Tłok jest przed węzłem Murckowska. Jadąc od Tychów, sporo samochodów też na trasie 86 przy wlocie do centrum Katowic od Sosnowca. Natężony ruch na Wiślance w Katowicach. Nogę z gazu trzeba zdjąć na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i na pętli Brynowskiej. Kolejka samochodów także na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
4: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jest poniedziałek, 31 sierpnia. Na wiadomości Radia Z o 8:00 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Do trzech razy sztuka. Rządzący znów spróbują odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach.
7: Zbierają butelki, żeby mieć na nowy wóz. Historia OSP z Cykarzewa.
6: Gościem Radia Z jest szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Ósma.
6: Afera zonda krypto i polityczne zagranie wabank, bo po ostatnich wydarzeniach, w tym aresztowaniu prezesa PKOL-u, obóz władzy mówi: sprawdzam i chcę poddać pod głosowanie trzecie prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach.
7: To dlatego, że są to przepisy, które mogłyby uregulować to, co dziś w Polsce nieuregulowane.
6: Karolina Olszewska-Merk z politycznymi prognozami tak w tej jest. Sprawie. Czy tym razem to rzeczywiście może się udać?
8: Wygląda na to, że nie, bo nawet biorąc pod uwagę mocne argumenty marszałka Sejmu, ale też przede wszystkim okoliczności, po stronie opozycji wstępne zapowiedzi są jasne. Nie przyłożymy ręki do odrzucania weta, mówi wiceprzewodniczący klubu Konfederacji Michał Waper.
9: Ustawa proponowana przez rząd doprowadziłaby do zniszczenia rynku firm kryptowalutowych w Polsce i do utrudnienia Polakom prowadzenia normalnych, uczciwych inwestycji w kryptowaluty.
8: A na coś takiego jego zdaniem zgodzić się po prostu nie można.
7: Sejmowa próba odrzucenia weta na posiedzeniu w tym tygodniu.
6: Jest reakcja MKOL-u na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do listu, w którym Międzynarodowy Komitet sugeruje polskiemu trzy możliwe scenariusze.
7: Samodzielna rezygnacja prezesa Piesiewicza, najkorzystniejsza z punktu widzenia MKOL-u.
6: Druga opcja, podjęcie przez polskie organy decyzji o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa.
7: I trzecia, jak twierdzi wiceprezes Polskiego Komitetu, najbardziej ryzykowna to interwencja Międzynarodowego Komitetu. Konsekwencją mogłoby być nawet wykluczenie polskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich.
6: Prezes PKOL Radosław Piesiewicz jest w 3-miesięcznym areszcie w związku z aferą wokół upadłej giełdy Zonda Krypto. Nietypowa zbiórka pieniędzy strażaków ochotników i odpowiedź resortu spraw wewnętrznych. Druhowie z Cykarzewa Północnego koło Częstochowy, jak wiecie z Radia Z, chcą zebrać 1 000 000 butelek, wymienić je na kaucję i kupić nowy lekki wóz do akcji i transportu.
7: Na resortową dotację, jak twierdzą, nie mają szans.

0: bo wcześniej wydali ją na inny pojazd.
1: Reporter Radia Z Szymon Kastelik zapytał MSWiA, czy faktycznie tak jest.
2: MSWiA nie planuje na ten moment uruchomienia dodatkowego funduszu czy programu dla OSP. Resort przypomina, że zgodnie z ustawą to na gminach spoczywa podstawowy obowiązek finansowania jednostek ochotniczych.
3: No to samorząd finansuje, no to jest jakieś 60%, 65%.
2: Mówi prezes OSP z Cykarzewa Północnego Artur Kotynia. Ministerstwo wskazuje, że OSP mogą korzystać z różnych źródeł finansowania, także ze środków unijnych i programów dla organizacji pozarządowych. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: MSWiA dodaje, że w tym roku przekazało OSP ponad 60 milionów złotych, dzięki którym kupiono ponad 200 pojazdów. Kolejne miliony dołożyły wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.
1: My oddajemy głos gościowi radia.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucom nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór

Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400.

0: 91 400 400.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 8. Poranna zmiana w kopalni Wujek przystąpiła do protestu. Za chwilę szczegóły. Szkoły i przedszkola są gotowe na powrót dzieci i młodzieży. Jutro, 1 września. Jeśli jeszcze Państwo tego nie słyszeli, przypominamy, przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Mikołowską w Katowicach jest już możliwy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80 poinformowała w mediach społecznościowych, że poranna zmiana w kopalni Wujek przystąpiła do protestu. Przypomnijmy, wydobycie w kopalni Wujek zakończono w 2021 roku. Od 1 kwietnia trwa formalna likwidacja zakładu w oparciu o znowelizowaną ustawę górniczą. PGG zamiast, jak przed nowelizacją, do spółki restrukturyzacyjnej przekazała Wujka do swojego zakładu likwidacji kopalń. Już w ubiegły piątek 11 górników przez ponad 2 godziny po zakończeniu porannej zmiany nie wyjeżdżało z poziomu 680 likwidowanej kopalni w proteście wobec decyzji związanych z kształtem likwidacji zakładu. Do tego tematu będziemy dzisiaj wracać. Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa w szkołach i przedszkolach. Ma się ona opierać na zachowaniu higieny cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych, mówi Dorota Raczyńska z jednego z przedszkoli.
2: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej. Także to się zmienia, aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. No trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
0: W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
3: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 8 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2026 i 2027.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przejazd pod wiaduktem kolejowym na ulicy Mikołowskiej w Katowicach od dziś jest możliwy w obu kierunkach. Tym samym przywrócona została organizacja ruchu sprzed przebudowy obiektu na skrzyżowaniu Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego. To jednak nie koniec zmian w stolicy województwa śląskiego. Jutro otwarty zostanie przejazd pod wiaduktem na ulicy Damrota, a także zamknięty zostanie z kolei przejazd pod obiektem na ulicy Francuskiej. Kierowcy chcący dojechać do ulicy Warszawskiej będą musieli skorzystać z objazdu ulicami Wojewódzką i Damrota. Inaczej kursować będzie też część linii autobusowych. Jak informują nasi reporterzy, jak na razie kierowcy są odrobinę zdezorientowani. Trzeba patrzeć na znaki. Dzieci i młodzież wrócą jutro do szkół, do których część dojeżdżać będzie komunikacją miejską. Przejazd pojazdami z logo ZTM Katowice dla osób do 16 roku życia, które mieszkają w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest bezpłatny. Trzeba jednak wcześniej zakodować odpowiednią ulgę na karcie lub w aplikacji Transport GZM. Można to zrobić w punktach obsługi pasażera, ale także samemu przez internet. W tym przypadku, jak mówi Radiu Katowice Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, taka ulga nie będzie jeszcze potwierdzona.
4: Żeby ją potwierdzić, trzeba będzie albo udać się do punktu obsługi pasażera, albo dziecko będzie musiało korzystać z naszej komunikacji miejskiej, posiadając przy sobie dokumenty, które potwierdzają uprawnienia do tej ulgi. Kontroler biletu będzie mógł na podstawie dokumentów potwierdzić w systemie uprawnienia do tej ulgi i od tego momentu takie dokumenty już w czasie podróży nie będą potrzebne.
0: No i co ważne, takiej ulgi nie trzeba będzie później co roku odnawiać. Dziś w regionie ma być deszczowo, a

0: Nawet burzowo, tak przewidują synoptycy. Rozpogodzenia wrócą, ale dopiero wieczorem. Na termometrach dziś maksymalnie 24 kreski.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Zbliża się godzina 9, a my sprawdzamy te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiok.
3: Komisja śledcza w sprawie zonda krypto. Zdanie w Radiu Z szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
4: Polska wykluczona z igrzysk to realne zagrożenie ze strony MKOL-u.
3: Interes mieszkańców kontra ochrona SUV. Sprawa budowy ekspresówki w Lublińcu.
2: 9.
3: Będzie kolejny projekt ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Na takie rozwiązanie szykuje się koalicja rządząca, jeśli znów nie uda się odrzucić prezydenckiego weta. Zapowiada to w Radiu Z szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: A wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu, które zaczyna się pojutrze.
3: Bogdan Rybanowski prosto po rozmowie z ministrem Kierwińskim.
5: Tak jest.
3: A co z sejmową komisją śledczą w sprawie zonda krypto właśnie, której chce opozycja?
5: Minister Kierwiński tego pomysłu nie popiera, bo komisję śledczą powołuje się wtedy, kiedy mechanizmy prokuratorskie zawodzą, a w tej sprawie prokuratura działa.
6: Mówię spokojnie do polityków PiS-u. Nie obawiajcie się, pewnie jeszcze będziecie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą, a macie dużo wiedzy w tej sprawie.
5: Szef MSWiA zwraca się też bezpośrednio do lidera Rozwoju Plus, który jest pomysłodawcą powołania komisji. Niech pan Morawiecki spokojnie czeka, bo pewnie też jako były premier będzie musiał składać przed tą prokuraturą wyjaśnienia, dlaczego nie zabezpieczył państwa na tego typu afery i dlaczego nie doprowadził do sytuacji, że rynek kryptowalut jest kontrolowany, dodaje polityk KO.
3: Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w PKOL i zatrzymanie Radosława Piesiewicza.
4: MKOL sugeruje takie scenariusze jak dymisja prezesa lub jego odwołanie lub zawieszenie. Jeśli żadna z tych opcji nie wejdzie w życie, Polsce grozić może czasowe wykluczenie ze struktur olimpijskich.
3: Temat śledzi na bieżąco Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
7: Zgadza się.
3: Czym skutkować może ta ostatnia opcja?
7: Wykluczeniem polskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich. Takie sytuacje miały już miejsce w przypadku innych krajów i nie chodzi tylko o Rosję czy Białoruś. W 2016 roku z Igrzysk w Rio MKOL właśnie ze względów formalnych wykluczyły reprezentację Kuwejtu. Jednak będący w opozycji do Radosława Piesiewicza czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski uspokaja.
8: To jest taka broń atomowa, która zawsze gdzieś stoi, zawsze jest przygotowana, ale nie ma, mam nadzieję, i nie będzie powodu do tego, by jej używać, bo przecież rozwiążemy ten dylemat, który dzisiaj mamy sami.
7: A więc będzie próba odwołania lub zawieszenia prezesa PKOL.
4: Radosław Piesiewicz jest w 3-miesięcznym areszcie, nie przyznaje się do winy.
3: Śmiertelna ofiara pożaru bloku na gdańskiej Zaspie. Ogień w 10-piętrowym budynku pojawił się nad ranem przed godziną 5.
4: 30 osób ewakuowało się z bloku.
3: Najnowsze potwierdzone informacje przynosi reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, czy wiadomo, co się wydarzyło?
9: Mieszkańców obudził nad ranem huk dobiegający z jednego z mieszkań. Niedługo potem na klatce schodowej pojawiły się gęste kłęby czarnego dymu. Część mieszkańców ewakuowała się samodzielnie, innym w opuszczeniu budynku pomogli ratownicy. Pożar wybuchł w mieszkaniu na 9 piętrze. Kiedy strażacy ugasili ogień, na miejscu odnaleźli zwłoki kobiety, a wszystko wokół w lokalu było doszczętnie spalone. Teraz większość mieszkańców wróciła już do siebie. Akcja strażaków dobiega końca, trwa ustalanie przyczyny pojawienia się ognia. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
4: W Gdyni z kolei strażacy gaszą halę, w której składowano zabawki. Jak ustalił nasz reporter, na miejsce lada chwila wjedzie ciężki sprzęt. Obiekt zostanie rozebrany, dzięki czemu dogaszone będą zarzewia ognia.
3: Zielone światło dla budowy mimo sprzeciwu mieszkańców. Chodzi o drogę ekspresową S11 przez Lubliniec w województwie śląskim.
4: Mieszkańcy protestowali w czwartek i alarmują na czerwony telefon Radia Z 321-321-100. Jak twierdzą, wybrano wariant, który podzieli miasto na pół, a odrzucono trasę omijającą zabudowania.
3: Co więc będzie dalej i czy decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przesądza sprawę? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
10: Mieszkańcy Lublińca i okolic nie zamierzają składać broni. Decyzję może zaskarżyć m.in. samorząd. I właśnie w tym kierunku będą podejmowane działania.
11: Po prostu no nie damy się zaorać,
10: mówi radny Lublińca Jan Maniura. Wcześniej mieszkańcy przygotowali petycję do ministerstw, a sprawa trafiła też do Sejmu. Jak podkreślają, nie są przeciwni budowie drogi, chcą tylko, żeby ekspresówka omijała miasto. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Jak wcześniej tłumaczyła regionalna dyrekcja, wariant omijający miasto i biegnący przez las odrzucono ze względu na żyjące tam chronione sowy. Trasa przez miasto z kolei ma według urzędników w najmniejszym stopniu wpływać na życie mieszkańców.
3: Przebój lata Radia Z i Polsatu 2026 wybrany to Maj, utwór Michała Szpaka.
4: Jak mówi nagrodzony piosenkarz, Maj pokazuje dotychczas nieznaną słuchaczom część jego natury.
12: Czuję się dumny i w ogóle jestem naprawdę mega wewnętrznie wzruszony, bo nie spodziewałem się, że Michał Szpak będzie miał hit lata.

0: jeszcze Michał Szpak śpiewa takie kobyły, wielkie piosenki, gigantyczne songi, ale hit lata Michała Szpaka to jest oksymoron.
1: Oprócz artystów uczestniczących w konkursie w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach wystąpiła plejada polskich i zagranicznych gwiazd, w tym Garu czy Take That.
2: Radio Z. Pierwsze źródło.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 10:00. Kilkunastu górników powróciło do protestu w likwidowanej kopalni Wujek. Za chwilę szczegóły. Kolejny krok do powstania polskiego auta elektrycznego ma być produkowane w Jaworznie. Przejażdżka do szkoły może skończyć się rachunkiem na wiele tysięcy złotych. Dlaczego? Warto posłuchać.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Górnicy kopalni Wujek znów protestują pod ziemią. O sytuacji poinformowała rano w mediach społecznościowych Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80. Ta informację potwierdziła rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
2: Górnicy zjechali na poranną zmianę, ale nie podjęli pracy. To kontynuacja protestu prowadzonego w piątek. Tam o godzinie 16 część załogi wyjechała na powierzchnię po godzinie 16. Dziś sytuacja wygląda tak, że ten protest podziemny został wznowiony.
0: Jak tłumaczy przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Damian Hacaś, protest związany jest m.in. z odwołaniem ostatniego dyrektora.
3: Całe społeczeństwo składa się na likwidację, bo to są koszty. Ten dyrektor swoim zarządzaniem spowodował, że te koszty były niższe niż zaplanowane przy jednoczesnym poszanowaniu wynagrodzeń pracowników. Teraz on został odwołany i podejrzenia są takie, że zostaną firmy wprowadzone tak, jak to podczas likwidacji innych zakładów było, a ci pracownicy za chwilę zostaną bez pracy. Poza tym w kwietniu całkowicie co innego im obiecywałem, że każdy z nich tutaj dopracuje przy likwidacji do zasłużonej emerytury lub pakietu socjalnego. Dlatego z założenia tutaj pozostawali pracownicy z wieloletnim stażem.
0: Jak przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, za dobór kadry zarządzającej w czasie restrukturyzacji odpowiada zarząd. Dodała, że na miejscu z załogą rozmawia wiceprezes spółki. Kolejny krok do powstania polskiego auta elektrycznego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym udziałowcem Electromobility Poland. Fundusz podpisał umowę objęcia akcji spółki i przekazał na jej rzecz wkład w wysokości blisko 4,5 miliarda złotych. To zaangażowanie kapitałowe w projekt Polski Hub Elektromobilności, który zakłada budowę nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych. Finansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy, napisano w komunikacie funduszu. Hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie będzie obejmował nowoczesny zakład produkcji samochodów elektrycznych oraz zaplecze inżynieryjne i badawczo-rozwojowe. Uruchomienie produkcji przewidziane jest tutaj w 2020.

0: 2029 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przejażdżka do szkoły może skończyć się rachunkiem na wiele tysięcy złotych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Rzecznik Finansowy ostrzegają, że podróż dziecka przerobionym rowerem elektrycznym lub hulajnogą może oznaczać problemy z odszkodowaniem. Rzecznik funduszu Damian Ziomber powiedział, że poruszanie się dziecka pojazdem mechanicznym bez ubezpieczenia może być kosztowne dla jego rodziców.
2: Ktoś, osoba młodociana, nieletnia, bez uprawnień, bez rejestracji, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, porusza się pojazdem mechanicznym, czyli mówiąc prosto, e-motorowerem. Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców. Ewentualne szkody wyrządzone przez taką hulajnogę, która nie jest hulajnogą, a jest e-motorowerem, oznaczają, że koszty szkód niestety rodzice będą musieli ponosić z własnej kieszeni.
0: Eksperci ostrzegają też przed skutkami modyfikacji sprzętu. Zdjęcie blokady z hulajnogi może sprawić, że w świetle prawa przestanie ona być hulajnogą elektryczną. Jeśli taki pojazd spowoduje wypadek, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. W lipcu ten wzrost wyniósł 3%. Z danych GUS wynika, że w sierpniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,9%, licząc rok do roku. Ceny nośników energii odnotowały wzrosty, a ceny paliw do prywatnych środków transportu były wyższe o 24%. Odczyt jest gorszy od oczekiwań analityków. Po południu czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, ale pod wieczór od zachodu przyjdą rozpogodzenia. Miejscami możliwy będzie przelotny deszcz i burze. W nocy chmur już niewiele, padać też nie będzie, a termometry minimalnie pokażą od 14 do 16 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Częstochowie na skrzyżowaniu Grochowskiego i Obrońców Westerplatte. Tam doszło do wypadku. Kolizja natomiast w Katowicach na Warszawskiej, w Bielsku na Komorowickiej i w Gliwicach na Pszczyńskiej. Stłuczka też w Bieruniu na Rynku, w Rybniku na Rzecznej i w Goleszowie na Cieszyńskiej. Dwie kolizje miały także miejsce w Tychach na Towarowej i na Niepodległości. Zatłoczona trasa 86 na granicy Sosnowca i Katowic. Na pasach do Katowic działają drogowcy i to powoduje utrudnienia. Zwolnić trzeba też na trasie 86 przed węzłem Murckowska na pasach do Sosnowca. Ciaśniej na drodze krajowej 44 w Tychach między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem więcej samochodów jest w Pszczynie. Zmieniła się organizacja ruchu w centrum Katowic. Po kilku miesiącach wrócił dwukierunkowy ruch pod wiaduktem na Mikołowskiej.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
6: To już się zbliża 10, jest poniedziałek, 31 sierpnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
7: Zatrzymanie za atak na ukraiński market w Poznaniu. Napastnik w areszcie.
8: Ostatni dzień wakacji nauczyciele, przed siedzibą premiera będzie protest.
7: A część uczniów jeszcze w drodze do domu. Tym późnym powrotom towarzyszy policja.
6: Dziesiąta.
7: Areszt dla zatrzymanego za atak na tle narodowościowym. Jak ustalił reporter Radia Z, 50-latek miał zniszczyć witrynę ukraińskiego marketu w Poznaniu i obrazić sprzedawczynię.
8: Policja zatrzymała go dziś rano, kilkanaście godzin po jego ataku. O losie jego zadecyduje sąd.
7: A więcej o samym ataku wielkopolski reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
9: Jak wynika z ustaleń policjantów, 50-latek wczoraj po południu wszedł do ukraińskiego marketu na poznańskiej Śródce i zaczął wyzywać sprzedawczynię, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej.
10: Miał kierować wobec pracującej w sklepie obywatelki Ukrainy niecenzuralne i obraźliwe słowa na tle jej narodowości. Mężczyzna miał następnie nanieść sprayem napis na witrynę lokalu. Po tym zdarzeniu uciekł z miejsca zdarzenia.
9: Na podstawie m.in. nagrań z monitoringu policjanci szybko wytypowali sprawcę. W momencie zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: Za publiczne znieważenie na tle narodowościowym grozi kara do 3 lat więzienia.
7: Szef MSWiA w Radiu Z o scenariuszach na Trybunał Konstytucyjny. Idziemy zupełnie inną drogą niż PiS, mówi Marcin Kierwiński i potwierdza plan wyboru przez Sejm kolejnego sędziego.
8: Kandydatów jest

0: Dwóch, w tym Maciej Berek. Według wstępnego harmonogramu głosowanie może być już w tym tygodniu.
1: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk śledzi uważnie rozwój wypadków.
2: Tak jest.
1: Czy jest już pewność, że kandydat Koalicji Obywatelskiej zyska poparcie całego obozu władzy?
2: Nie ma i taka deklaracja ze strony gościa Radia Z też nie pada, a nie jest przecież tajemnicą, że nie wszyscy koalicjanci patrzą na to zgłoszenie przychylnym okiem, bo przecież Maciej Berek był prawą ręką premiera. Marcin Kierwiński zarzuty jednak odpiera.
3: Nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej. Jest znakomitym prawnikiem. Każdy, kto z nim pracował, wie, że jest jednym z najlepszych legislatorów w Polsce.
2: Stąd jego zdaniem bardzo przyda się w Trybunale, zwłaszcza, że zastąpi też takich, którzy, jak mówi i tu cytat, prawo najczęściej znali z posiedzeń klubu PiS.
0: Oprócz Macieja Berka kandydatem na sędziego jest też zgłoszony przez PiS Artur Kotowski.
1: Tuż przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele upominają się o pieniądze. ZNP chce wyższych pensji i głośno wyrazi to dziś przed kancelarią premiera.
0: Oświatowa Solidarność z kolei wzywa nauczycieli do strajku włoskiego od jutra.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że premier Donald Tusk nie spełnił obietnicy podniesienia wynagrodzeń w edukacji. I o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Obywatelski projekt ZNP o zrównaniu nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce wiele miesięcy temu utknął w sejmowej zamrażarce. Dwa lata temu premier obiecał nauczycielom przyspieszenie prac nad tymi rozwiązaniami, ale nic w tej sprawie się nie dzieje, wyjaśnia prezes ZNP Sławomir Broniarz.
5: To jest chyba najważniejszy, najbardziej istotny powód i przyczyna, dla której nauczyciele postanowili zaprotestować przeciwko lekceważącej polityce rządu wobec naszego środowiska.
4: Zgodnie z założeniami budżetu w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%.
0: Związki zawodowe domagały się 15-procentowego podniesienia płac.
1: To już naprawdę ostatni dzień wakacji. Niektórzy wykorzystali je do cna i wracają dosłownie last minute.
0: Przez cały dzień będziemy dziś sprawdzać, jak te powroty wyglądają.
1: Oznakowany wóz Radia Z parkuje w pobliżu obwodnicy Łomży przy trasie S61. To droga prowadząca z Mazur i Suwalszczyzny. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Dzienyńskim. Dzień dobry, Michał.
6: Dzień dobry.
1: I jak wygląda ruch w tej chwili?
6: Na razie niewielki trasy od granicy z Litwą w Budziskach do miejsca, gdzie teraz jestem, pokonałem bez problemu. Jedno tylko spowolnienie na wysokości Kolna, na drodze jednak sporo tirów. Wokół mnie rejestracje z Mazowsza, Małopolski czy Świętokrzyskiego. Myślami już wielu moich rozmówców przy rozpoczęciu roku szkolnego.
7: Jesteśmy umówione, że dzisiaj wieczorem robimy przegląd szafy i sprawdzamy, czy są białe bluzki, spódniczki i eleganckie rzeczy.
6: No wiecie, takie przeglądanie szafy last minute. A w stronę granicy z Litwą też sporo aut z rejestracjami litewskimi, łotewskimi i estońskimi. Tam też koniec wakacji. Obwodnica Łomży, Michał Dzieniński, Radio Z.
0: Bardziej intensywne kontrole policji na drogach potrwają do jutra. Także tych w nieoznakowanych samochodach grupy Speed. Policjanci sprawdzają prędkość pojazdów i trzeźwość kierowców.
1: No, otrzeźwienie to wkrótce przyjdzie przy dystrybutorach, ale o tym już Iwana Kudyna w Wiadomościach Ekonomicznych.
8: Dzień dobry, zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 10. Kilkunastu górników powróciło do protestu w likwidowanej kopalni Wujek. Za chwilę szczegóły. Kolejny krok do powstania polskiego auta elektrycznego ma być produkowane w Jaworznie. Przejażdżka do szkoły może skończyć się rachunkiem na wiele tysięcy złotych. Dlaczego? Warto posłuchać.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Górnicy kopalni Wujek znów protestują pod ziemią. O sytuacji poinformowała rano w mediach społecznościowych Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80. Ta informacja potwierdziła rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
2: Górnicy zjechali na poranną zmianę, ale nie podjęli pracy. To kontynuacja protestu prowadzonego w piątek. Tam o godzinie 16 część załogi wyjechała na powierzchnię po godzinie 16. Dziś sytuacja wygląda tak, że ten protest podziemny został wznowiony.
0: Jak tłumaczy przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Damian Hacaś, protest związany jest m.in. z odwołaniem ostatniego dyrektora.
3: Całe społeczeństwo składa się na likwidację, bo to są koszty. Ten dyrektor swoim zarządzaniem spowodował, że te koszty były niższe niż zaplanowane przy jednoczesnym poszanowaniu wynagrodzeń pracowników. Teraz on został odwołany i podejrzenia są takie, że zostaną firmy wprowadzone, tak jak to podczas likwidacji innych zakładów było, a ci pracownicy za chwilę zostaną bez pracy. Poza tym w kwietniu całkowicie co innego im obiecywałem, że każdy z nich tutaj dopracuje przy likwidacji do zasłużonej emerytury lub pakietu socjalnego. Dlatego z założenia tutaj pozostawali pracownicy z wieloletnim stażem.
0: Jak przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, za dobór kadry zarządzającej w czasie restrukturyzacji odpowiada zarząd. Dodała, że na miejscu z załogą rozmawia wiceprezes spółki. Kolejny krok do powstania polskiego auta elektrycznego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym udziałowcem Electromobility Poland. Fundusz podpisał umowę objęcia akcji spółki i przekazał na jej rzecz wkład w wysokości blisko 4,5 miliarda złotych. To zaangażowanie kapitałowe w projekt Polski Hub Elektromobilności, który zakłada budowę nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych. Finansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy, napisano w komunikacie funduszu. Hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie będzie obejmował nowoczesny zakład produkcji samochodów elektrycznych oraz zaplecze inżynieryjne i badawczo-rozwojowe. Uruchomienie produkcji przewidziane jest tutaj w 2029 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przejażdżka do szkoły może skończyć się rachunkiem na wiele tysięcy złotych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i rzecznik finansowy ostrzegają, że podróż dziecka przerobionym rowerem elektrycznym lub hulajnogą może oznaczać problemy z odszkodowaniem. Rzecznik funduszu Damian Ziomber powiedział, że poruszanie się dziecka pojazdem mechanicznym bez ubezpieczenia może być kosztowne dla jego rodziców.
4: Ktoś, osoba młodociana, nieletnia, bez uprawnień, bez rejestracji, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, porusza się pojazdem mechanicznym, czyli mówiąc prost, e-motorowerem. Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców. Ewentualne szkody wyrządzone przez taką hulajnogę, która nie jest hulajnogą, a jest e-motorowerem, oznaczają, że koszty szkód niestety rodzice będą musieli ponosić z własnej kieszeni.
0: Eksperci ostrzegają też przed skutkami modyfikacji sprzętu. Zdjęcie blokady z hulajnogi może sprawić, że w świetle prawa przestanie ona być hulajnogą elektryczną. Jeśli taki pojazd spowoduje wypadek, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. W lipcu ten wzrost wyniósł 3%. Z danych GUS wynika, że w sierpniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,9%, licząc rok do roku. Ceny nośników energii odnotowały wzrosty, a ceny paliw do prywatnych środków transportu były wyższe o 24%. Odczyt jest gorszy od oczekiwań analityków. Po południu czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, ale pod wieczór od zachodu przyjdą rozpogodzenia. Miejscami możliwy będzie przelotny deszcz i burze. W nocy chmur już niewiele, padać też nie będzie, a termometry minimalnie pokażą od 14 do 16 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga, teraz w Częstochowie na skrzyżowaniu Grochowskiego i

0: Brońców Westerplatte. Tam doszło do wypadku. Kolizja natomiast w Katowicach na Warszawskiej, w Bielsku na Komorowickiej i w Gliwicach na Pszczyńskiej. Stłuczka też w Bieruniu na Rynku, w Rybniku na Rzecznej i w Goleszowie na Cieszyńskiej. Dwie kolizje miały także miejsce w Tychach na Towarowej i na Niepodległości. Zatłoczona trasa 86 na granicy Sosnowca i Katowic. Na pasach do Katowic działają drogowcy i to powoduje utrudnienia. Zwolnić trzeba też na trasie 86 przed węzłem Murckowska na pasach do Sosnowca. Ciaśniej na drodze krajowej 44 w Tychach między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem więcej samochodów jest w Pszczynie. Zmieniła się organizacja ruchu w centrum Katowic. Po kilku miesiącach wrócił dwukierunkowy ruch pod wiaduktem na Mikołowskiej.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia, już prawie godzina 11. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
4: Policja apeluje o pomoc. Zabójca z Kędzierzyna wciąż poszukiwany. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut znów w Sejmie. Głosowanie w tym tygodniu. Burze i upały są ostrzeżenia synoptyków. Powiemy gdzie.
3: Jedenasta.
4: Morderca z Kędzierzyna Koźla nadal nieuchwytny. Policja szuka sprawcy zabójstwa. Ciało zabitej kobiety przypadkowy przechodzień zauważył w lesie na obrzeżach miasta. Policja apeluje o zgłoszenia od kierowców, którzy w piątek jeździli w okolicy i mają wideorejestratory. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Czy jest reakcja na ten apel policji?
5: Pierwsze zgłoszenia od kierowców już są. Policjanci analizują te nagrania, by zawęzić krąg możliwych sprawców. Jak na razie, przyznają śledczy, nie można stwierdzić, czy ofiara znała mordercę, czy też nie. 49-letnia kobieta została zaatakowana w lesie, prawdopodobnie kiedy wyszła tam na spacer z psem niedaleko swojego domu. Na ciele ma rany tłuczone, ale narzędzie zbrodni nie zostało zabezpieczone. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Policja wysyła do Kędzierzyna Koźla dodatkowe patrole na ulicę. Kolejne podejście do weta prezydenta. Sejm jeszcze w tym tygodniu zagłosuje przeciwko decyzji Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej obrotu kryptowalutami. Politycy koalicji rządzącej mają nadzieję, że skandal, jaki na nowo wybuchł wobec zonda krypto, zmieni nastawienie choć części opozycji i regulacje będą mogły wejść w życie. Szanse na taki przebieg wypadków sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: To będzie wielki test dla prawicy i dla samego prezydenta, przewiduje Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
7: Prezydent Nawrocki być może będzie musiał podjąć pierwszy raz prawdziwą prezydencką decyzję. Albo jest za kryptowalutami, albo przeciw.
6: Ale Karol Nawrocki swojego podejścia zmienić nie zamierza, a prawicowa opozycja konsekwentnie wspiera weto.
8: To była ustawa, która była napisana w taki sposób, że ona dobra była dla zonda krypto.
6: Tłumaczy Michał Wójcik z PiS-u. Podobne zdanie o przepisach zaproponowanych przez rząd ma Konfederacja. Swoje stanowisko w tej sprawie we wtorek dopiero ustali Rozwój Plus.
4: Pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zdecydują w sprawie prezydenckiego weta, zacznie się w środę. Głosowania planowane są wstępnie na piątek. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw. Grzmieć i mocno padać może na wybrzeżu, w całym pasie wschodnim, na południu i częściowo w centrum kraju. Alerty dotyczące wysokich temperatur obowiązują w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Obywatele Ukrainy ze statusem uchodźcy mają ostatni dzień na potwierdzenie swojej tożsamości. Żeby to zrobić, muszą zgłosić się do najbliższego urzędu gminy. Brak wizyty to utrata świadczeń, mówi Radiu Z Małgorzata Korba z ZUS-u.
9: Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci.
4: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Po moście Poniatowskiego, a także Aleją Solidarności i Jana Pawła II znów jeżdżą tramwaje. Podczas wakacji trwały tam remonty, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Był remont torowiska. Na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
4: Jeszcze we wrześniu zakończyć ma się remont torów w Alei Niepodległości.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.
2: Tu Radio Dźwięk.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

chce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni,

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

wybiło południe. W kopalni Wujek protestuje kilkunastu pracowników. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Katowice. Obrońcy Radosława Piesiewicza nie mogą na razie złożyć zażalenia na areszt szefa PKOL-u. Dlaczego? O tym powiemy za chwilę. Podczas ostatniego weekendu wakacji policjanci z powiatu gliwickiego sprawdzali, czy użytkownicy hulajnóg przestrzegają przepisów. Jakie są efekty tych kontroli?

0: O tym też powiemy za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Górnicy kopalni Wujek znowu protestują. Poranna zmiana zjechała pod ziemię i nie przystąpiła do pracy. Sytuacja związana jest m.in. z odwołaniem ostatniego dyrektora, mówi przewodniczący Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej, Rafał Jedwabny.
2: Zarządzał dyrektor, który zaopiekował się pracownikami i tą kopalnią. On nie pozwolił wpuścić tutaj prywatnych firm, tylko powiedział, że kopalnię będzie likwidował własnymi siłami. No i o wiele tańsza jest ta likwidacja własnymi siłami. No niestety ktoś gdzieś tam u góry ma inne pomysły, już mu się marzy, że będzie miliony zarabiał na tym, że wejdą obce firmy i będą tutaj przeprowadzać likwidację. Rano tutaj zjawiło się dwóch wiceprezesów, ale żaden z nich nie miał odwagi zjechać do tych pracowników. Byli tutaj na dyrekcji panowie prezesi, rozmawiali z naczelnym, no i ewakuowali się. Czekamy, mam nadzieję, że ktoś z zarządu w końcu się ocknie i przyjedzie do tych ludzi.
0: Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniak przekazywała w porannym komunikacie, że decyzje dotyczące obsady stanowisk kierowniczych należą do wyłącznych kompetencji zarządu PGG. Poinformowała nas też, że niebawem pojawi się komunikat spółki w tej sprawie. Na miejscu jest reporterka Radia Katowice, do tematu będziemy wracać. Sąd Rejonowy Katowice Wschód, który w miniony weekend zdecydował o aresztowaniu Radosława Piesiewicza, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto, odroczył sporządzenie uzasadnienia swojej decyzji o 7 dni, poinformował jeden z obrońców szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mecenas Jędrzej Kupczyński. Oznacza to, że pełnomocnicy na razie nie mogą złożyć zażalenia na areszt, dodał adwokat. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Po przesłuchaniu podejrzanego, które było kontynuowane w piątek, prokuratura poinformowała o skierowaniu wniosku o aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące. W sobotę nad ranem katowicki sąd zdecydował o aresztowaniu Piesiewicza na te 3 miesiące.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Podczas ostatniego weekendu wakacji policjanci z powiatu gliwickiego przeprowadzili intensywne kontrole użytkowników rowerów oraz hulajnóg elektrycznych. Ukarali 7 nietrzeźwych rowerzystów mandatami w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Odnotowano także przypadek jazdy hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień, a dziś po godzinie 1 w nocy w Knurowie złapano 15-latka, który przewoził pasażera na hulajnodze i nie zatrzymał się do kontroli. Chłopak trafił pod opiekę rodziców, a jego sprawą zajmie się sąd. To kolejny w ostatnim dniach przypadek ucieczki nieletniego na pojeździe elektrycznym. Kilka dni wcześniej na ulicy Szpitalnej w Knurowie przed patrolem uciekał 14-latek.
3: Jechał wzdłuż po chodniku, po przejściu dla pieszych, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Zachowywał się w sposób arogancki w stosunku do policjantów. Został on przekazany matce, natomiast jego elektryk, bo tak naprawdę to nie hulajnoga elektryczna, tylko inny pojazd, był w stanie rozwinąć prędkość nawet powyżej 60 km na godzinę. W związku z tym został schorowany na policyjny parking. Już niedługo będzie miał czas na przemyślenie swojego zachowania i młody człowiek trafi przed wymiar sprawiedliwości.
0: Tłumaczył Szymon Kołodziej z gliwickiej policji. Będzie drożej na stacjach. Kończy się rządowy program Ceny paliwa niżej. Od jutra minister energii nie będzie wyznaczał już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na benzynę i olej ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Co o zamknięciu programu osłonowego sądzą kierowcy? O to pytał Maciej Szefer.
4: Tankował pan dzisiaj czy jeszcze nie?
5: Jeszcze nie.
4: Ostatni dzień programu CPN.
5: Zgadza się. No trudno.
6: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę po prostu. Rano nie mogłem, a zobaczę, jak będzie sytuacja na stacji. Jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko. Nie?
7: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo na szczęście jestem w tej sytuacji, że nie muszę, nie? Także te parę złotych to mnie nie zbawi, nie? No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, no, my na to wpływu nie mamy.
0: Druga odsłona programu CPN została wdrożona na ostatnie 2 tygodnie wakacji na czas powrotów z letniego wypoczynku. Przypominamy, że synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali dziś ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Może spaść od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru będą osiągać od 85 do 85 km, a lokalnie może też spaść grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywało na większości obszarów województwa śląskiego od 13 do 19, natomiast w południowych powiatach cieszyńskim, bielskim, żywieckim i pszczyńskim niebezpieczna aura może występować od 15 do północy.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowych utrudnień spodziewajmy się tam, gdzie pracują drogowcy. Tak jest na drodze 86 na granicy Sosnowca i Katowic. Prawy pas w stronę Tychów jest zajęty. Kolejny zator na tej trasie mamy w Sarnowie. Na pasach w obu kierunkach droga 94 mocno korkuje się w Piekarach Śląskich. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Podróżujący drogą 44 w korkach stoją w Przyszowicach. Tam też problemy z płynną jazdą mamy w obu kierunkach. Na autostradzie A1 drogowcy naprawiają pofałdowanie pomiędzy Myszkowicami a Dobieszowicami. Tam ruch w obie strony jest mocno spowolniony. Na południu prace drogowe generują postoje na drodze 52 w Kozach w obu kierunkach. Kłopotliwy jest także przejazd z trasą S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem, a także w Lalikach. Tam kłopotliwy jest przejazd w obie strony. Na północy drogowcy pracują w Blachowni na drodze krajowej 46. Tam ruch poprowadzono wahadłowo. Podobną sytuację mamy na Jurze w Pradłach na drodze 78, gdzie trwa budowa jurajskiej obwodnicy. I tam też mamy wahadło i korki tworzą się zarówno w stronę Kielc, jak i w stronę Zawiercia. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a przekażemy je w kolejnym raporcie, a ten w Radiu Katowice za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
4: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 12, a najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna.
5: Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej, na miejscu jest ABW. Polacy, w drodze do domu sprawdzamy, jak wyglądają powroty z wakacji. Na razie bez porażek polskie siatkarki powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
4: Dwunasta.
5: Służby ustalają okoliczności pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Jedną z hipotez jest akt dywersji. Ogień pojawił się krótko po północy i został szybko ugaszony. Informacje w sprawie zbiera reporter Radia Z, Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
6: Dzień dobry.
5: Co jeszcze udało Ci się ustalić?
6: Pożar wybuchł w fabryce, gdzie są produkowane drony, które według mediów trafiają m.in. na Ukrainę. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, a stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
6: Pożar wyrządził szkody, ale dokładny bilans strat jeszcze nie powstał. Właściciele zakładu zapowiadają, że fabryka wznowi działanie, gdy tylko zakończą się wszelkie formalności związane z pożarem.
5: To nie pierwszy w tym roku pożar fabryki dronów w tej części Europy. W marcu w czeskich Pardubicach została podpalona hala zbrojeniowa, w której również były produkowane drony dla Ukrainy. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 5-miesięcznym synkiem. 31-letnia łodzianka usłyszała już zarzuty. Dziecko jest w szpitalu, ma złamane obie rączki i nóżkę. Według matki doznało urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy. Służby w sprawie pobicia dziecka poinformowała znajoma kobiety. Zatrzymana została nie tylko matka, ale także jej konkubent. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Dziś ostatni dzień wakacji, z których tłumnie wracają Polacy. Kumulacji kierowców i samochodów policja spodziewa się po południu. W trasie także Radio Z. Nasz wóz, a w nim Michał Dzieneński, stoi teraz na parkingu przy S8 w pobliżu Wyszkowa na Mazowszu. Dzień dobry, Michale.
8: Wszystko się zgadza, dzień dobry.
5: Jesteś teraz bliżej Warszawy. Jak wygląda wylotówka ze stolicy?
8: O tej porze tylko drobne spowolnienie, ale zdaniem służb za 2-3 godziny, czy od strony gór morza, czy Mazur, może być duży ruch. I to nie tylko przy wjeździe do stolicy. Polska wraca z wakacji, choć są i tacy, którzy je zaczynają pozazdrościć.
9: Na wakacje.
8: Na wakacje?
9: Tak jest, spóźnione, ale wakacje.
10: Do Grecji, na wesele.
8: Ale słuchajcie, to mi coś mi tu nie pasuje, przecież dzisiaj jest ostatni dzień wakacji.
11: Jak się dzieci nie ma, to się jeździ na wakacje.
8: Do udanego wypoczynku życzymy przemiłym słuchaczom z Giżycka. A, i uważajcie na tiry tu na S8. Czasami trzeba mijać nawet kilkukilometrowe sznury ciężarówek. Okolice Wyszkowa, Michał Dzieniński, Radio Z.
5: Policja apeluje, żeby nie jechać na ostatnią chwilę i robić przerwy w czasie jazdy. 5 meczów, 5 zwycięstw. Nasze siatkarki jak burza przeszły przez fazę grupową Mistrzostw Europy. Dziś poprzeczka w górę. Biało-czerwone rozpoczynają część pucharową, stawką awans do ćwierćfinału. Rywalizację w Stambule śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zmierzą się Polki?
12: Z Portugalią. Rywal nie należy do europejskiej czołówki. Faworytem będzie dziś Polska. Tym

0: bardziej, że forma naszego zespołu rośnie. Zwycięstwa nad Niemkami i broniącymi tytułu Turczynkami rozbudziła apetyt naszych siatkarek.
1: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
0: Mówiła Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
2: A pojedynek Polska-Portugalia o 18:00 już teraz. Natomiast w Radiu Z Wiadomości Kulturalnej Michał Adamiuk.
3: Radio Z. Pierwsze źródło.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

tańcu ze szczęściem. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz.

0: wybiło południe. W kopalni Wujek protestuje kilkunastu pracowników. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Katowice. Obrońcy Radosława Piesiewicza nie mogą na razie złożyć zażalenia na areszt szefa PKOL-u. Dlaczego? O tym powiemy za chwilę. Podczas ostatniego weekendu wakacji policjanci z powiatu gliwickiego sprawdzali, czy użytkownicy hulajnóg przestrzegają przepisów. Jakie są efekty tych kontroli? O tym też powiemy za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Górnicy kopalni Wujek znowu protestują. Poranna zmiana zjechała pod ziemię i nie przystąpiła do pracy. Sytuacja związana jest m.in. z odwołaniem ostatniego dyrektora, mówi przewodniczący Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej, Rafał Jedwabny.
2: Zarządzał dyrektor, który zaopiekował się pracownikami i tą kopalnią. On nie pozwolił wpuścić tutaj prywatnych firm, tylko powiedział, że kopalnię będzie likwidował własnymi siłami. No i o wiele tańsza jest ta likwidacja własnymi siłami. No niestety ktoś gdzieś tam u góry ma inne pomysły, już mu się marzy, że będzie miliony zarabiał na tym, że wejdą obce firmy i będą tutaj przeprowadzać likwidację. Rano tutaj zjawiło się dwóch wiceprezesów, ale żaden z nich nie miał odwagi zjechać do tych pracowników. Byli tutaj na dyrekcji panowie prezesi, rozmawiali z naczelnym, no i ewakuowali się. Czekamy, mam nadzieję, że ktoś z zarządu w końcu się ocknie i przyjedzie do tych ludzi.
0: Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok przekazywała w porannym komunikacie, że decyzje dotyczące obsady stanowisk kierowniczych należą do wyłącznych kompetencji zarządu PGG. Poinformowała nas też, że niebawem

0: pojawi się komunikat spółki w tej sprawie. Na miejscu jest reporterka Radia Katowice. Do tematu będziemy wracać. Sąd Rejonowy Katowice Wschód, który w miniony weekend zdecydował o aresztowaniu Radosława Piesiewicza, podejrzanego w śledztwie dotyczącym zonda krypto, odroczył sporządzenie uzasadnienia swojej decyzji o 7 dni, poinformował jeden z obrońców szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mecenas Jędrzej Kupczyński. Oznacza to, że pełnomocnicy na razie nie mogą złożyć zażalenia na areszt, dodał adwokat. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli zonda krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Po przesłuchaniu podejrzanego, które było kontynuowane w piątek, prokuratura poinformowała o skierowaniu wniosku o aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące. W sobotę nad ranem katowicki sąd zdecydował o aresztowaniu Piesiewicza na te 3 miesiące.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Podczas ostatniego weekendu wakacji policjanci z powiatu gliwickiego przeprowadzili intensywne kontrole użytkowników rowerów oraz hulajnóg elektrycznych. Ukarali 7 nietrzeźwych rowerzystów mandatami w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Odnotowano także przypadek jazdy hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień, a dziś po godzinie 1 w nocy w Knurowie złapano 15-latka, który przewoził pasażera na hulajnodze i nie zatrzymał się do kontroli. Chłopak trafił pod opiekę rodziców, a jego sprawą zajmie się sąd. To kolejny w ostatnich dniach przypadek ucieczki nieletniego na pojeździe elektrycznym. Kilka dni wcześniej na ulicy Szpitalnej w Knurowie przed patrolem uciekał 14-latek.
2: Jechał wzdłuż po chodniku, po przejściu dla pieszych, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Zachowywał się w sposób arogancki w stosunku do policjantów. Został on przekazany matce, natomiast jego elektryk, bo tak naprawdę to nie hulajnoga elektryczna, tylko inny pojazd, był w stanie rozwinąć prędkość nawet powyżej 60 km na godzinę. W związku z tym został schorowany na policyjny parking. Już niedługo będzie miał czas na przemyślenie swojego zachowania i młody człowiek trafi przed wymiar sprawiedliwości.
0: Tłumaczył Szymon Kołodziej z gliwickiej policji. Będzie drożej na stacjach. Kończy się rządowy program ceny paliwa niżej. Od jutra minister energii nie będzie wyznaczał już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na benzynę i olej ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Co o zamknięciu programu osłonowego sądzą kierowcy? O to pytał Maciej Szefer.
3: Tankował pan dzisiaj czy jeszcze nie?
4: Jeszcze nie.
3: Ostatni dzień programu CPN.
4: Zgadza się. No trudno.
5: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę po prostu. Rano nie mogłem, a zobaczę, jak będzie sytuacja na stacji, jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko. Nie?
6: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo na szczęście jestem w tej sytuacji, że nie muszę, nie? Także te parę złotych to mnie nie zbawi, nie? No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, my na to wpływu nie mamy.
0: Druga odsłona programu CPN została wdrożona na ostatnie 2 tygodnie wakacji na czas powrotów z letniego wypoczynku. Przypominamy, że synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali dziś ostrzeżenie 1 stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Może spaść od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru będą osiągać od 85 do 85 km, a lokalnie może też spaść grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywało na większości obszarów województwa śląskiego od 13 do 19, natomiast w południowych powiatach cieszyńskim, bielskim, żywieckim i pszczyńskim niebezpieczna aura może występować od 15 do północy.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowych utrudnień spodziewajmy się tam, gdzie pracują drogowcy. Tak jest na drodze 86 na granicy Sosnowca i Katowic. Prawy pas w stronę Tychów jest zajęty. Kolejny zator na tej trasie mamy w Sarnowie. Na pasach w obu kierunkach droga 94 mocno korkuje się w Piekarach Śląskich. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Podróżujący drogą 44 w korkach stoją w Przyszowicach. Tam też problemy z płynną jazdą mamy w obu kierunkach. Na autostradzie A1 drogowcy naprawiają po fałdu pomiędzy Myszkowicami a Dobieszowicami. Tam ruch w obie strony jest mocno spowolniony. Na południu prace drogowe generują postoje na drodze 52 w Kozach w obu kierunkach. Kłopotliwy jest także przejazd z trasą S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem, a także w Lalikach. Tam kłopotliwy jest przejazd w obie strony. Na północy drogowcy pracują w Blachowni na drodze krajowej 46. Tam ruch poprowadzono wahadłowo. Podobną sytuację mamy na Jurze w Pradłach na drodze 70.

0: 58, gdzie trwa budowa jurajskiej obwodnicy i tam też mamy wahadło i korki tworzą się zarówno w stronę Kielc, jak i w stronę Zawiercia. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a przekażemy je w kolejnym raporcie, a ten w Radiu Katowice za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Mamy poniedziałkowe popołudnie, na zegarach już niemal godzina 13, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna.
5: Finansowe problemy szpitali powiatowych w Rudzie Śląskiej, brakuje milionów. Sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia w sprawie aresztu dla szefa PKOL-u. Bociany już w Afryce, polscy naukowcy monitorują ptaki. Coraz trudniejsza sytuacja szpitali powiatowych. Kolejne samorządy dokładają do nich miliony złotych. Tak jest w Rudzie Śląskiej. Władze apelują do resortu zdrowia o powrót do kwartalnego rozliczania nadwykonań zamiast systemu rocznego. W rudzkim szpitalu sytuacja jest już na tyle poważna, że placówka nie płaci składek ZUS, a wynagrodzenia pracowników wypłaca w ratach. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Zmiana zasad rozliczania nadwykonań oznacza zamrożenie ogromnych pieniędzy i drenuje finanse szpitala, alarmuje prezydent Rudy Śląskiej, a prezes szpitala Ewa Krych podkreśla, że zgodnie z prawem placówka nie może przecież odmówić leczenia.
7: Pacjent nie może zostać bez pomocy, tylko dlatego, że wyczerpał się limit.
6: Ruda Śląska, podobnie jak wiele innych samorządów, domaga się także wyższych wycen świadczeń i dodatkowych pieniędzy na rosnące wynagrodzenia personelu medycznego. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: NFZ nie wypłacił dotąd szpitalowi blisko 13 milionów złotych. Decyzja o areszcie dla Radosława Piesiewicza wciąż bez uzasadnienia. Katowicki sąd odroczył jego sporządzenie o 7 dni. Oznacza to, że pełnomocnicy na razie nie mogą złożyć zażalenia na areszt. Szef PKOL-u usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji w związku z giełdą Zonda Krypto. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny. Na placu Solidarności w Gdańsku, gdzie symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2, jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Jak w tym roku wyglądają obchody?
8: Jak zwykle każdy świętuje osobno. Lech Wałęsa kwiaty złożył rano, teraz na placu są lokalni politycy, a potem prezydent Nawrocki będzie tu ze związkowcami. Są tu też zwykli ludzie, dla których to po prostu ważne święto.
9: Miałem wtedy 19 lat, w Stoczni Północnej, nieopodal Stoczni Gdańskiej, sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
10: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
8: Bo w sierpniu 80 komuniści okazali słabość właśnie dlatego, że naród zjednoczył się przeciwko nim ponad podziałami. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
5: Podpisanie porozumień było finałem strajku w Stoczni Gdańskiej. Wybuchły po zwolnieniu Anny Walentynowicz. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Dwoje nastolatków na skuterze wjechało pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Jarzębia Łąka. 14-latek zginął. 13-letnia pasażerka trafiła do szpitala. Tylko podczas wakacji na przejazdach kolejowych zginęło 7 osób. Doszło do 28 wypadków. Nadal wielu kierowców łamie przepisy. Powodem? Pośpiech i brawura, mówi Anna Znajewska-Pawluk, rzeczniczka PKP PLK.
11: Ignorowanie czerwonego migającego światła, nie zatrzymywanie się na znaku stop, omijanie slalomem półrogatek, wjeżdżanie na przejazd kolejowo-drogowy, jeżeli z drugiej strony nie ma drogi zjazdu. To są najczęstsze przyczyny zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.
5: Na każdym przejeździe jest żółta naklejka, jest tam numer przejazdu oraz numery do służb. Polskie bociany już są w Afryce, potwierdzają to dane z GPS-ów kilkudziesięciu ptaków, które oprócz nadajników zostały wyposażone w plecaki z kamerami. Zdjęcia mają dostarczyć informacje na temat środowiska, w jakim żyją. Projekt mierzy się jednak z pewnymi problemami. O czym więcej reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
12: Mimo że bociany dotarły już do Sudanu, to ze względu na trwającą tam wojnę i zakłócanie sygnału, do naukowców nie dotarły stamtąd żadne zdjęcia. Takie problemy techniczne się zdarzają, mówi Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
13: Czasem nam trudno rozdzielić, czy ptak już nie żyje, czy po prostu przerwa w sygnale. W ogóle to osobników to miało 28 założonych kamery, ale to tam się troszkę zmienia, bo część pada. W tej chwili myślę, że około 20 ptaków ma nadajniki.
12: Według badań nawet 3/4 młodych bocianów umiera podczas swojej pierwszej migracji. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: A zdjęcia z zeszłego roku pokazały, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci oraz że podróżują z innymi gatunkami ptaków.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: Nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: się podrywamy codziennie, nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, masuj, miziaj mnie, drap, masuj, miziaj mnie.
0: Ja

Minęła 14. Trwa protest w kopalni Wujek. Poranna załoga zjechała pod ziemię, jednak nie podjęła pracy. Jest decyzja środowiskowa dla budowy pierwszego w województwie śląskim fragmentu drogi ekspresowej S11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym udziałowcem spółki Electromobility Poland.

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Górnicy z kopalni Wujek protestują pod ziemią. Poranna załoga zjechała na dół, jednak nie podjęła pracy. Sytuacja związana jest m.in. z odwołaniem ostatniego dyrektora, który zdaniem pracowników bardzo dobrze zarządzał kopalnią. Przed Wujkiem zgromadzili się związkowcy z innych zakładów. Jesteśmy tu też po to, aby podkreślić, że Polska nie ma realnie alternatywnych źródeł energii, mówi wiceprzewodniczący Sierpnia 80 w kopalni Sośnica Mariusz Szurgot.
2: Elektrownie, które nam obiecywano, atomowe, wiemy, że nie powstaną. Koszt energii z tych odnawialnych źródeł jest, wytworzenie energii jest bardzo drogie. Najtańsza energia jest z węgla. Są dziś już takie systemy do spalania tego węgla, żeby można było ekologicznie i żeby to ekonomicznie się wiązało. Są filtry kominowe. Musimy sobie zdać sprawę, że żadna elektrociepłownia dziś się nie otworzy, czy elektrownia, dopóki nie spełnia warunków środowiskowych. Mówienie, że węgiel jest zły, brudny, jest po prostu mamienie społeczeństwa. Społeczeństwo otworzy oczy dopiero jak faktycznie dostanie rachunki za prąd.
1: Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok przekazała w porannym komunikacie, że decyzje dotyczące obsady stanowisk kierowniczych należą wyłącznie do kompetencji zarządu PGG. Poinformowała też, że niebawem pojawi się komunikat spółki w tej sprawie. Droga ekspresowa S11 w województwie śląskim coraz bliżej realizacji. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach wydał decyzję środowiskową dla niemal 29-kilometrowego odcinka tej trasy od granicy z województwem opolskim do obwodnicy Tarnowskich Gór. Nowa ekspresówka połączy województwo śląskie z Pomorzem Zachodnim, m.in. przez Poznań i będzie liczyć ponad 580 kilometrów.
0: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym udziałowcem Electromobility Poland. To kolejny krok do powstania polskiego auta elektrycznego. Fundusz podpisał z Electromobility Poland umowę objęcia akcji spółki i przekazał na jej rzecz wkład inwestorski w wysokości prawie 4,5 miliarda złotych. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że rząd robi wszystko, by marzenie o polskim samochodzie elektrycznym stało się faktem.
3: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został głównym udziałowcem Electromobility Poland, zapewniając tak naprawdę fundusze na realizację i budowę samego hubu, organizację taśmy produkcyjnej całego zakładu, wyposażenie. Te główne środki oczywiście pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Na wiosnę planujemy wbić łopatę już pod budowę całego hubu.
1: Hub produkcyjny rozwojowy w Jaworznie będzie obejmował nowoczesny zakład produkcji samochodów elektrycznych wykorzystujący nowoczesne technologie produkcyjne oraz zaplecze inżynieryjne i badawczo-rozwojowe. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2026-2030, a uruchomienie produkcji przewidziane jest w 2029 roku. Od jutra będą obowiązywały nowe, niższe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bezpieczna kwota, którą może dorobić emeryt lub rencista, to kwota 6463,20 zł. Jest ona niższa od obecnego limitu o nieco ponad 230 zł. Zmniejszona została także górna granica limitu o ponad 420 zł i wyniesie od jutra 12 003,10 zł. Po jej przekroczeniu wypłata świadczenia może zostać zawieszona. Jak przypomina Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, obniżenie limitu dorabiania we wrześniu powtarza się niemal każdego roku.
4: Wysokość limitów zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. I tak, w drugim kwartale tego roku przeciętna pensja wyniosła 9233,13 zł i była o 329,75 zł niższa niż w pierwszym kwartale. To bezpośredni powód wrześniowej obniżki limitów, która powtarza się niemal cyklicznie w tym okresie.
1: Nowe progi będą obowiązywać do końca listopada. Do końca dnia w regionie pochmurno z przelotnym deszczem, gdzieniegdzie pojawią się burze, ale od zachodu będą postępować przejaśnienia.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Szczegóły zna przewodniczka jurajska od niedawna, ale z tego co wiem, nie tylko po drogach Jury podróżować będziemy aktualnie. Gabriela Kaczyńska.
7: Ale na Jurę chętnie bym Państwa zabrała. Choć na Jurze mamy jedno miejsce, gdzie mamy teraz korek, to jurajski odcinek drogi 78 i Pradła, gdzie trwa budowa jurajskiej obwodnicy. Tam ruch odbywa się wahadłowo. No i chwilowo stoimy zarówno w stronę Kielc, jak i w stronę

0: zawiercia po pozostałych jurajskich drogach. Podróżujemy bez problemów. Problemy mamy na autostradzie A4. Ona korkuje się w Mysłowicach przed bramkami w stronę Katowic. Za bramkami ruch nabiera tempa, ale nie na długo, bo kolejny korek, ale niewielki, mamy przed zjazdem na trasę S1. Potem jedziemy już bez problemów. W Katowicach korkuje się droga 86 przy Węźle Murckowska w stronę Sosnowca. Zakorkowany jest także dojazd do Kościuszki drogą 81 od strony Giszowca. Kolejny korek tworzy się przy Centrum Urazowym w Sosnowcu w stronę Siewierza i w Sarnowie w miejscu prac drogowych w obie strony. Podróżujący drogą 79 w sporych korkach stoją w Mysłowicach i w Sosnowcu, to na jezdni w stronę Katowic. Droga 94 mocno zakorkowana jest w Piekarach Śląskich. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy i postoje mamy zarówno w stronę Czeladzi, jak i w stronę Bytomia. Dziś i jutro utrudniony jest i będzie przejazd drogą 44 w Przyszowicach. Tam drogowcy rozpoczęli naprawę uszkodzonej nawierzchni. Droga w obu kierunkach jest zwężona i korki mamy w obie strony. I na drodze 44 pozostajemy, ale jedziemy nieco dalej, bo do Tychów, gdzie mocno spowolniony jest przejazd w rejonie węzła z drogą krajową numer 1 i w Urbanowicach, w Bieruniu natomiast i w Bieruniu Nowym korki spowodowane są pracami drogowymi i tam korki mamy w obie strony. Jedziemy teraz na autostradę A1, bo drogowcy naprawiają pofałdowaną nawierzchnię. Dziś prace prowadzone są pomiędzy Myszkowicami a Dubieszowicami. Zwężenia mamy po obu stronach. W stronę Pyrzowic jedziemy bardzo wolno, w stronę Gliwic niestety mamy narastające korki. Korkuje się także droga 78 w Reptach, gdzie też pracują drogowcy. Na południu prace drogowe mocno opóźniają przejazd przez Kozy drogą 52, ale i trasą S1, gdzie spore korki tworzą się pomiędzy Przybędzą a Wieprzem, a także w Lalikach. Mamy też informacje o zakorkowanych i to mocno drogach dojazdowych do Żywca i to z każdego kierunku. Na północy drogowcy pracują na drodze krajowej 46 w Blachowni. Tam korek mamy w obie strony. Mamy też informacje z Częstochowy, informacje sprzed chwili z Alei Wyzwolenia. Tam doszło do stłuczki 3 samochodów, to w rejonie przejścia dla pieszych. Wiemy, że na miejscu są już odpowiednie służby i są problemy ze swobodnym przejazdem. Będziemy ustalać szczegóły tego zdarzenia i informować o utrudnieniach za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
3: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 14, przenosimy się do studia wiadomości, a te najnowsze ma dla nas Iwona Kutyna.
4: Każdy scenariusz jest brany pod uwagę. Służby o pożarze w fabryce dronów. Obraża ukraińską sprzedawczynię, zniszczył witrynę. Mężczyzna zatrzymany. W szkołach od jutra nowe menu, ma być bardziej zdrowo. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Polska policja otrzymała informację, że podobne akcje sabotażowe były w ostatnim czasie planowane za granicą. Na Pogorzelisku pracują służby, a w wiadomościach teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Tak
4: jakie
5: jest.
4: Są te wstępne ustalenia?
5: Strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną, która nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza, również aktu dywersji. Wersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
5: Niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haniska, niedaleko Preszowa.
4: Do głośnego podpalenia zakładu produkcji dronów doszło w marcu w czeskich Pardubicach. Mężczyzna z Poznania, który miał obrazić sprzedawczynię ukraińskiego marketu i zniszczyć witrynę sklepową, jest w policyjnym areszcie. Służby zbierają dowody, chcą przedstawić mu zarzuty znieważenia na tle narodowościowym i zniszczenia mienia. 50-latek usłyszy je po tym, jak wytrzeźwieje. A więcej o tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Mężczyzna został zatrzymany dzisiaj około godziny 4 nad ranem, czyli kilkanaście godzin po zdarzeniu. Policjanci ujęli go przed jego mieszkaniem, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
8: To 50-latek, poznaniak. W chwili zatrzymania przez policjantów był w stanie nietrzeźwości. Alkomat wskazał blisko 2 promile w jego organizmie.
7: Zatrzymany mężczyzna wczoraj po południu miał wejść do ukraińskiego marketu na poznańskiej Śródce i wulgarnie obrazić sprzedawczynię. Następnie wyjść ze sklepu kradnąc przy tym butelkę alkoholu i pomalować sprayem sklepową witrynę. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Mężczyzna znany jest policjantom, w tym roku był już notowany za zniszczenie mienia. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło niemal 6 kg. Według GUS-u to najwyższy poziom od co najmniej 2010 roku. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Polacy piją natomiast mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa w ciągu roku o 4%.

0: litrę. A to, co jemy, a raczej co jedzą najmłodsi, jest w centrum uwagi lekarzy i dietetyków, bo co trzecie dziecko ma nadwagę, a nawet 15% uczniów zmaga się z otyłością. Jak wynika z doświadczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, problem często wynika z jedzenia obiadu w szkole, a potem drugiego w domu, najczęściej fast foodów. Psychodietetyczka Aleksandra Gąbka radzi założyć dzienniczek żywienia.
1: Może jak już trochę opadną te emocje pierwszych tygodni szkoły, zanim plan się tam dostosuje i żeby sobie dziecko rzeczywiście ponotowało to, co je na bieżąco. Ile jest w ogóle tych posiłków? Bo może się okazać, że razem z przekąskami słodkimi w sklepiku, to rzeczywiście tych posiłków się zrobi nagle 8-10, a to jest po prostu za dużo dla każdego.
0: Od jutra obowiązują nowe zasady żywienia w szkołach. Będzie więcej warzyw, produktów roślinnych, a w sklepikach produkty będą mieć ograniczone ilości cukru. Zmiany w rozkładzie jazdy na kolei na Górnym Śląsku. Po 2 latach przebudowy torów wracają pociągi na trasie Pszczyna-Żory. Na te połączenia czekali mieszkańcy południowej części regionu. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: Po przebudowie pasażerowie zyskają na czasie. Pociągi pokonają trasę Pszczyna-Żory o 10 minut szybciej niż wcześniej, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
3: Pasażerowie pokonają tę trasę w około 21 minut, a przed rozpoczęciem prac czas jazdy wynosił około 32 minuty.
2: Powstały nowe perony w Pszczynie, Suszcu i Radostowicach. Trasę obsługują Koleje Śląskie. Mieszkańcy Pszczyny i Żor mogą teraz bezpośrednio dojechać do Rybnika i Bielska-Białej. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Na trasie w dni robocze kursować będzie 11 par pociągów.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: tu Radio Dźwięk.
1: 15.31, a zatem najnowsze informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
2: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym akcjonariuszem Electromobility Poland. Zainwestował w spółkę 4,5 miliarda złotych. To kolejny krok do powstania polskiego auta elektrycznego. Uruchomienie produkcji w Jaworznie jest planowane na 2029 rok. Polacy mogą być dumni z tego, czego udało się dokonać 31 sierpnia 1980 roku, podkreślił Jerzy Buzek, były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i współtwórca Śląskiej Solidarności. 31 sierpnia 1980 roku zostało podpisane Porozumienie Gdańskie, jedno z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków otworzyły drogę do powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ratownicy ostrzegają przed niestrzeżonymi kąpieliskami. Dziś kończy się sezon plażowy. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie będzie już pilnować bezpieczeństwa nad zbiornikami. Teraz WOPR będzie funkcjonować tylko jako grupy interwencyjne. Rozpoczyna się metamorfoza plaży miejskiej nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Zadanie to zostanie wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja za ponad 3 700 000 zł zrealizowana ma zostać do końca tego roku.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: W studiu dołączył już do nas Rafał Piech. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Zbliża się 15, czas na wiadomości w Radiu Z.
5: Radosław Piesiewicz w areszcie, jego adwokaci zapowiadają odwołanie. Koniec wakacji, jutro do szkoły, a na drogach wzmożony ruch. Zajrzymy na trasy i do Zakopanego. Posłuchajcie, jak te wakacje podsumowują górale.
4: 15.
5: Obrona Radosława Piesiewicza odwoła się od decyzji o aresztowaniu. Adwokat szefa PKOL-u w rozmowie z Radiem Z zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu. Te najnowsze ustalenia przynosi do studia nasz reporter Jan Kielak. Dzień dobry, Janku. Kiedy to się stanie?
6: Dopiero gdy obrona otrzyma pisemne uzasadnienie o decyzji o 3-miesięcznym areszcie, sąd jeszcze go nie przygotował i odroczył termin jego wydania o tydzień. W tej chwili możemy opierać się tylko na ustnym uzasadnieniu, mówi obrońca szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
7: Na podstawie ustnych motywów mogę powiedzieć, że sąd nie podzielił zapatrywania prokuratury na temat tego, że Radosławowi Piesiewiczowi grozi surowa kara. Natomiast sąd przyjął, że istnieje w tej sprawie obawa matactwa.
6: Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy, a działanie śledczych uważa za polityczne.
5: Prokuratura postawiła szefowi PKOL-u dwa zarzuty. Jeden dotyczy płatnej protekcji, a drugi nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. To było pierwsze takie wydarzenie w bloku wschodnim. 46 lat temu w Gdańsku podpisano porozumienia sierpniowe. Po fali strajków i protestów komunistyczne władze zgodziły się na żądania robotników. Jednym z najważniejszych było utworzenie wolnych i niezależnych związków zawodowych. Dziś w samo południe przy Placu Solidarności symbolicznie otwarto historyczną bramę numer 2. Na głównych uroczystościach głos zabrał m.in. jeden z pomysłodawców strajków w stoczni, Bogdan Borusewicz.
8: Tą bramę symbolicznie będziemy otwierać. Bo tą bramę właśnie otworzyliśmy 31 sierpnia 80 roku dla całej Europy i całego świata. A potem nie pozwoliliśmy je zamknąć.
5: Po raz kolejny święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętował ze związkowcami z Solidarności. Z kolei Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Poważne utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Dwie ciężarówki zderzyły się na wysokości Woli Rokrzyckiej. Poszkodowana została jedna osoba, zablokowana jest jezdnia w stronę Katowic. Na drogach spory ruch, bo trwa popołudniowa fala powrotów w ostatni dzień wakacji. Radio Z towarzyszy Wam w drodze od samego rana. Nasz reporter Michał Dzienyński sprawdza, jak wygląda sytuacja na obwodnicy Warszawy. Kierunek wschód, zachód. Dzień dobry, Michale.
9: Dzień dobry.
5: To powiedz, jak się jedzie.
9: Trzeba wolniej, bo za nami ulewa. Zresztą co chwilę pada, drogi śliskie. Proszę i apeluję, noga z gazu. A na drogach ciasno. Te wakacyjne powroty mieszają się już z normalnym, powakacyjnym ruchem. Uważajcie też na niespodziewane remonty. Ja na taki wpadłem na S8 od strony Białegostoku. Przy okazji na stacji benzynowej, gdzie teraz jestem, trwa powszechne dotankowywanie. No bo przecież to ostatni dzień tańszego tankowania.
10: To pełno tankuję i się nie bawię takie dotankowywania po drodze.
9: Dzisiaj jest ostatni dzień.
10: No właśnie.
9: To jedzie pan do domu, jeszcze dotankuje?
10: No zobaczymy.

0: Może tak, może troszeczkę tak.
1: Jutro średnio na Litrze będzie nawet o złotówkę drożej, ale już się rozpadało. Wycieraczki chodzą chwilami jak szalonych. Obwodnica Warszawy, Michał Wieliński, Radio Z.
2: Po zakończeniu pakietu CPN od jutra nastąpi przywrócenie 23% stawki podatku VAT. Wakacje się kończą, czas na pierwsze podsumowania. Dziś wyraźnie mniej turystów wędruje po tatrzańskich szlakach. Najwięcej ich widać w Zakopanem na Krupówkach, gdzie kupują pamiątki przed powrotem do domu. I tam jest reporter Radia Z, Przemek Taranek, z którym się teraz łączymy. Jakie to były wakacje. Co na ten temat mówią górale i sami turyści?
3: No mówią jednym głosem, że to był świetny sezon. Do końca wakacji zajętych było 80% miejsc noclegowych. Cieszy się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Pogoda dopisywała, ceny spadały. Był to kolejny rekordowy sezon dla Podhala.
3: Ale i turyści są zachwyceni.
5: My uwielbiamy góry. Dużo chodziliśmy. Nogi bolą, ale naprawdę warto było.
3: Góry, góry, ale i Krupówki góry też muszą być.
5: A tu tak już, żeby tradycji stało się zadość.
3: Tatry żegnają turystów piękną, słoneczną pogodą, chociaż nad graniami jest coraz więcej ciemnych, burzowych chmur. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Jeśli zostajecie na Podhalu, uważajcie, IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, między innymi właśnie dla całej Małopolski. A już teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna.
6: Radio Z. Pierwsze źródło.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4 w Mysłowicach w rejonie Dziećkowic. W miejscu prac drogowych doszło do stłuczki. Jezdnia w stronę Katowic jest częściowo zatarasowana. Kierowcy informują o sporych korkach, jakie się tam tworzą. Kierowcy informują też, że autostrada na autostradzie A4 zwalniają w Katowicach przed węzłem Murckowska w stronę Gliwic. Poza tym w Katowicach jeszcze niewielkie korki mamy na drodze 86 przed węzłem Murckowska w stronę Sosnowca. Tam przypomnę, też doszło do stłuczki. Poza tym zakorkowana i to mocno jest pętla Brynowska i dojazd do niej zarówno od strony Giszowca, jak i Mikołowa. Korek mamy też za wyjazdem z tunelu w stronę Sosnowca. Duży ruch widać również na pobliskiej Alei Korfantego, na ulicy Bytkowskiej Geffert-Meyer czy na ulicy Grundmana. Nadal z kłopotami jedziemy trasą S1 pomiędzy Lędzinami a Mysłowicami. Tam trwa sprzątanie po kolizji. Poza tym jezdnia jest zwężona, bo trwa przebudowa drogi. Tam korki mamy na pasach w stronę Siewierza. Prace drogowe generują korki w Sarnowie na drodze 86 w obu kierunkach. Podobnie jest w Piekarach Śląskich na trasie 94 i w Reptach na drodze 78. Wolno jedziemy także autostradą A1 w rejonie Dobieżowic. Tam zwężenia mamy w obu kierunkach. Na drodze krajowej 44 przymusowy postój mamy w Przyszowicach, gdzie do jutra prowadzone są prace remontowe. Na południu zakorkowane i to mocno mamy drogi dojazdowe do Żywca i to z każdego kierunku. Kłopotliwy jest także przejazd trasą S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam pracują drogowcy, ruch odbywa się wahadłowo i korki mamy na pasach w obu kierunkach. Kolejne kłopoty mamy w Kozach, to już droga krajowa 52. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Na północy duży ruch spowalnia przejazd przez centrum Częstochowy. Przed dojazdem do świateł tworzą się chwilowe korki i to w każdym kierunku. Drogowcy natomiast pracują w Blachowni na drodze 46 i na pobliskiej trasie 492 i tam też spodziewajmy się korków. Szerokiej drogi i mimo wszystko spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 15.31, a zatem najnowsze informacje w skrócie. Tomasz Gacarek.
2: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym akcjonariuszem Electromobility Poland. Zainwestował w spółkę 4,5 miliarda złotych. To kolejny krok do powstania polskiego auta elektrycznego. Uruchomienie produkcji w Jaworznie jest planowane na 2029 rok. Polacy mogą być dumni z tego, czego udało się dokonać 31 sierpnia 1980 roku, podkreślił Jerzy Buzek, były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i współtwórca Śląskiej Solidarności. 31 sierpnia 1980 roku zostało podpisane Porozumienie Gdańskie, jedno z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków otworzyły drogę do powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ratownicy ostrzegają przed niestrzeżonymi kąpieliskami. Dziś kończy się sezon plażowy. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie będzie już pilnować bezpieczeństwa nad zbiornikami. Teraz WOPR będzie funkcjonować tylko jako grupy interwencyjne. Rozpoczyna się metamorfoza plaży miejskiej nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Zadanie to zostanie wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja za ponad 3 700 000 zł zrealizowana ma zostać do końca tego roku.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Poniedziałkowe popołudnie i czas na kolejne, najnowsze wiadomości. Te do studia przynosi Rafał Piech.
4: Polacy w drodze, trwają powroty w ostatni dzień wakacji. Ruch też na stacjach, kierowcy chcą się załapać na tańsze paliwo, od jutra drożej. Chwalińska, Hurkacz i Świątek. Kolejne mecze Polaków na wielkoszlemowym US Open.
3: 16.
4: To już ostatni dzień wakacji i fala powrotów do domów. Na drogach spory ruch, policja prowadzi wzmożone kontrole, trasy patroluje też grupa Speed. Reporter Radia Z Michał Dzieneński cały czas w trasie, teraz w pobliżu...
5: Niezmiennie tak jest.
4: Tak, jest w pobliżu wylotówki z Warszawy nad morze, przy trasie numer 7. Michał, jesteś także w stałym kontakcie ze służbami. Długo potrwa ten wzmożony ruch na drogach w związku z powrotami?
5: Do późnych godzin wieczornych, choć te największe kumulacja powrotów była prawdopodobnie wczoraj. Trasy wjazdowe do miasta to w tej chwili najbardziej newralgiczne miejsca. Tak jest zresztą tutaj. Korek w zasadzie tradycyjnie już od Łomianek. Uważajcie, pogoda zmienna. Rano było upalnie, teraz deszcz. Tak się jesiennie zrobiło. Dobrze, że w podróży można chociaż powspominać.
6: No super. Byłyśmy dwa razy aż za granicą. Na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci. No ale ogólnie fajnie.
5: No to dobrze, że było fajnie. Za to w stronę gór, morza czy Mazur samochodów teraz niewiele. Większego ruchu służby spodziewają się we wrześniowe weekendy. Trasą numer 7 Mazowsze, Michał Dzieliński, Radio Z.
4: A przed powrotem z urlopu do domu warto zahaczyć o stację paliw, bo to ostatnie godziny tańszego tankowania. Jutro kończy się rządowy program CPN. Stawka podatku VAT na paliwa wróci do swojego wyjściowego poziomu, a to oznacza podwyżki. Benzyna może pójść w górę o ponad złotówkę, diesel o 90 groszy. Stacje zdają sobie sprawę, że wszyscy dzisiaj ruszą zatankować do pełna, mówi Radiu Z Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
7: Trzeba trzymać kciuki, żeby każdy był dobrze przygotowany i żeby paliwa na stacjach nie zabrakło. W ostatnim czasie takie zjawiska jak gwałtowne spadki i skoki cen związane z różnymi pakietami osłonowymi przerabialiśmy. Ta lekcja, jeżeli została dobrze odrobiona, to także tym razem nie powinno być problemów z dostępnością paliwa na stacji.
4: Analityk spodziewa się, że od jutra benzyna będzie kosztować bliżej 7 zł i 70 groszy za litr, a diesel nawet 8,30. Po brutalnej zbrodni ściągane są dodatkowe siły policji. Po zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu sprawca wciąż pozostaje na wolności. Kobieta została prawdopodobnie zaatakowana, kiedy szła na spacer z psem do lasu. Jej ciało znalazła przypadkowa osoba w piątek wieczorem. Do teraz policjantom nie udało się namierzyć sprawcy, mówi Radiu Z Ewelina Karpińska z Opolskiej Komendy Policji.
8: Zabezpieczyliśmy liczne ślady i dowody w tej sprawie, które teraz badane są w naszych laboratoriach. Tworzymy również rysopisy, ustalamy świadków, rozmawiamy z ludźmi i w ten sposób zawężamy krąg potencjalnych podejrzanych. Do Kędzierzyna zostały skierowane dodatkowe siły w postaci policjantów operacyjnych, którzy razem z policjantami z Kędzierzyna patrolują miasto.
4: Nadal funkcjonariusze apelują o wysyłanie nagrań z kamer w samochodach z okolic osiedla Żabiniec. Trwa podziemny protest w kopalni Wujek w Katowicach, która od kwietnia jest w stanie likwidacji. Górnicy

0: Rannej zmiany odmówili rozpoczęcia pracy. Protestują przeciwko sposobowi likwidacji kopalni przez zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Przed kopalnią jest reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymon, co jest powodem tego protestu?
1: Jak mówi Damian Hacać ze Związku Zawodowego Sierpień 80, górnicy sprzeciwiają się zleceniu likwidacji kopalni firmom zewnętrznym i odwołaniu dyrektora zakładu. Domagają się spotkania z władzami spółki.
2: Podczas likwidacji tutaj wszyscy dopracują do zasłużonych emerytur.
1: PGG odpowiada, że pracownicy nie muszą martwić się o pracę, a decyzje personalne to wyłączna kompetencja zarządu.
3: Pan wiceprezes rozmawia z załogą.
1: Mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniak. Górnicy pod ziemią mają zapewnione jedzenie i picie. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Do akcji dołączyła popołudniowa zmiana, zastępując na dole górników z porannej szychty, którzy wyjechali już na powierzchnię. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Wieczorem na korcie zobaczymy Huberta Hurkacza i Maję Chwalińską. Z kolei w nocy polskiego czasu pojedynek Igi Świątek z Chinką Xi Wang. Przed meczem nasza tenisistka chłonęła atmosferę Nowego Jorku. Dwukrotnie miałam okazję trafić na Broadway. W tym roku widziałam Titanica i Buena Vista Social Club. Tradycyjnie próbowałam także dobrego jedzenia i obowiązkowo spacer po Central Parku. Najbliższy mecz spacerkiem z pewnością nie będzie, ale Polka dwukrotnie mierzyła się w przeszłości z Chinką i dwukrotnie zwyciężyła. Początek meczu o pierwszej w nocy polskiego czasu.
4: Radio Z. Pierwsze źródło.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4 w Mysłowicach w rejonie Dziećkowic. W miejscu prac drogowych doszło do stłuczki. Jezdnia w stronę Katowic jest częściowo zatarasowana. Kierowcy informują o sporych korkach, jakie się tam tworzą. Kierowcy informują też, że autostrada na autostradzie A4 zwalniają w Katowicach przed węzłem Murckowska w stronę Gliwic. Poza tym w Katowicach jeszcze niewielkie korki mamy na drodze 86 przed węzłem Murckowska w stronę Sosnowca. Tam przypomnę też doszło do stłuczki. Poza tym zakorkowana i to mocno jest pętla Brynowska i dojazd do niej zarówno od strony Giszowca, jak i Mikołowa. Korek mamy też za wyjazdem z tunelu w stronę Sosnowca. Duży ruch widać również na pobliskiej Alei Korfantego, na ulicy Bytkowskiej Geffert-Meyer czy na ulicy Grundmana. Nadal z kłopotami jedziemy trasą S1 pomiędzy Lędzinami a Mysłowicami. Tam trwa sprzątanie po kolizji. Poza tym jezdnia jest zwężona, bo trwa przebudowa drogi. Tam korki mamy na pasach w stronę Siewierza. Prace drogowe generują korki w Sarnowie na drodze 86 w obu kierunkach, podobnie jest w Piekarach Śląskich na trasie 94 i w Reptach na drodze 78. Wolno jedziemy także autostradą A1 w rejonie Dobierzowic. Tam zwężenia mamy w obu kierunkach. Na drodze krajowej 44 przymusowy postój mamy w Przyszowicach, gdzie do jutra prowadzone są prace remontowe. Na południu zakorkowane i to mocno mamy drogi dojazdowe do Żywca i to z każdego kierunku. Kłopotliwy jest także przejazd trasą S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam pracują drogowcy, ruch odbywa się wahadłowo i korki mamy na pasach w obu kierunkach. Kolejne kłopoty mamy w Kozach, to już droga krajowa 52. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Na północy duży ruch spowalnia przejazd przez centrum Częstochowy. Przed dojazdem do świateł tworzą się chwilowe korki i to w każdym kierunku. Drogowcy natomiast pracują w Blachowni na drodze 46 i na pobliskiej trasie 492 i tam też spodziewajmy się korków. Szerokiej drogi i mimo wszystko spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 17. W serwisie już za chwilę wrócimy do protestów w kopalni Wujek. Podziemny strajk jest nielegalny, uważa zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania władz Częstochowy zebrali wymaganą liczbę podpisów. Kierowcy w Chorzowie muszą się liczyć z nowymi utrudnieniami. Za chwilę więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Chcemy zagwarantować załodze, że są bezpieczni pod kątem wynagrodzenia, zatrudnienia, ale i tego, że będziemy własnymi siłami realizować proces likwidacji, powiedział Radiu Katowice prezes do spraw restrukturyzacji w Polskiej Grupie Górniczej Grzegorz Wacławek. To odpowiedź na protest górników z kopalni Wujek. Poranna zmiana zjechała na dół, ale nie przystąpiła do pracy, a później zmienili ich pracownicy następnej zmiany. Sytuacja związana jest m.in. z odwołaniem dyrektora kopalni, mówi przewodniczący Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
2: Zarządzał dyrektor, który zaopiekował się pracownikami i tą kopalnią. On nie pozwolił wpuścić tutaj prywatnych firm, tylko powiedział, że kopalnię będzie likwidował własnymi siłami. No i o wiele tańsza jest ta likwidacja własnymi siłami. No niestety ktoś gdzieś tam u góry ma inne pomysły, już mu się marzy, że będzie miliony zarabiał na tym, że wejdą obce firmy i będą tutaj przeprowadzać likwidację.
0: Ze zdziwieniem słuchamy tych doniesień i oskarżeń, mówi prezes do spraw restrukturyzacji w Polskiej Grupie Górniczej Grzegorz Wacławek.
3: Że będziemy prowadzić firmy obce celem likwidacji kopalni, że nie będziemy wykorzystywać swoich pracowników. Dzisiaj Polska Grupa Górnicza od roku 2024 ograniczyła udział firm w pracach na rzecz naszej spółki prawie o 43%. Będziemy dążyć do tego, by porozumieć się z załogą. Chcemy wykonywać w sposób jak najtańszy sam proces likwidacji, ale przy pełnym wykorzystaniu wszelkich możliwości naszych pracowników i naszych zasobów, jakimi dysponujemy.
0: Prezes PGG podkreślił też, że za dobór kadry zarządzającej w trudnym czasie restrukturyzacji odpowiada zarząd. Państwowa Komisja Wyborcza w Częstochowie poinformowała, że inicjatorzy referendum prawidłowo zebrali wymaganą liczbę głosów. To prawie 16 tysięcy podpisów za odwołaniem przed upływem kadencji prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta. Nie oznacza to jeszcze, że referendum się odbędzie. PKW informuje, że badane są jeszcze niezbędne formalności, których dopełnić mieli inicjatorzy. W środę może już zapaść decyzja w tej sprawie. Nieoficjalnie wiadomo, że jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację, to referendum w sprawie odwołania władz Częstochowy odbędzie się 25 października.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ratownicy ostrzegają przed niestrzeżeniem.

0: Zagrożonymi kąpieliskami dziś kończy się sezon plażowy. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie będzie już pilnować bezpieczeństwa nad zbiornikami. Teraz WOPR będzie funkcjonować tylko jako grupa interwencyjna. Czas dotarcia ratowników wodnych i strażaków, którzy przejmują ich obowiązki w okresie między wakacjami, będzie znacznie dłuższy. W tym sezonie w województwie śląskim utonęły 4 osoby. W środę zamknięty zostanie wiadukt w ciągu ulicy Nowej w Chorzowie. Oznacza to nowe kłopoty dla kierowców, bo to ważna trasa objazdowa po zamknięciu estakady w centrum miasta. Mieszkańcy Chorzowa Starego oraz pracownicy okolicznych zakładów przemysłowych obawiają się jeszcze większych korków.
1: Tutaj bardzo dużo pana kolegów do pracy jeździ.
2: Dużo osób też tirety jeżdżą, więc no zobaczymy, jak to będzie. No ja obstawiam, że to będzie strasznie wyglądać.
3: Generalnie zostaje tylko ulica Kościuszki, która już się korkuje, a będzie jeszcze bardziej się korkować.
1: Ale otworzyli ostatnio tunel na ulicy Legnickiej.
3: No dobrze, ta ulica Legnicka już się korkowała, a teraz będzie się jeszcze bardziej korkować. 1 września szkoła się zaczyna.
0: Remont wiaduktu jest konieczny, podkreśla Robert Kuśmirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.
4: Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym, dlatego już kilka lat temu podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu nowego obiektu. Prace potrwają około 1 roku. Zobaczymy, jak będzie zima. Też będzie dużo zależało. W tym roku mieliśmy bardzo długą zimę, więc też się nam wszystkie roboty z tego powodu przedłużały. Mamy nadzieję, że taka sytuacja tutaj nie będzie miała miejsca i ten harmonogram roczny będzie dotrzymany.
0: Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu i objazdów są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Zdaniem meteorologów najbliższe godziny w regionie jeszcze gdzieniegdzie z przelotnym deszczem, a miejscami i burzami. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: A szczegóły przekaże Państwu Gabriela Kaczyńska.
7: Kłopotliwy jeszcze jest przejazd DTS-ką pomiędzy Chorzowem a Świętochłowicami. Tam po kolizji trzech pojazdów jezdnia w stronę Gliwic jeszcze jest częściowo przyblokowana i jeszcze tworzą się spore korki. Korki utrzymują się także na autostradzie A1 za Dobieszowicami w stronę Częstochowy. Tam z kolei trwa naprawa powałdowanej jezdni i ruch jest ograniczony. Podróżujący autostradą A4 korek mają w Mysłowicach przed bramkami, to na pasach w stronę Katowic. Na południu niewielkie zatory utrzymują się na S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Tam jezdnia w obie strony jest zwężona, przy czym w stronę Lalik jedziemy płynnie w stronę Bielska. Mamy wspomniany zator. Lekko korkuje się także zwężony fragment drogi 52 w Kozach. Na północy w przebudowie jest droga 46 i trasa 492 w Blachowni, co też jeszcze generuje korki. Na Jurze lekko korkuje się droga 78 w Pradłach w stronę Zawiercia. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Kolejny drogowy raport przed 18. Teraz informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
0: Sąd aresztował 20-latka, który zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Do ataku doszło w piątek rano. Jak poinformowali przedstawiciele szpitala, 4 osoby zostały poturbowane. Inflacja w sierpniu wzrosła mocniej niż się spodziewano. Z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne płaciliśmy o 3,4% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. Natomiast w lipcu wskaźnik ten wyniósł 3%. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym akcjonariuszem Electromobility Poland. Zainwestował w spółkę 4,5 miliarda złotych. To kolejny krok w kierunku powstania polskiego auta elektrycznego. Uruchomienie produkcji w Jaworznie jest planowane na 2029 rok. Rozpoczyna się metamorfoza plaży miejskiej nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Zadanie to zostało wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja za ponad 3 700 000 złotych zrealizowana ma zostać do końca tego roku.

0: Mam już z kim.
1: To był taki muzyczny pamiętnik z wakacji. Do Ody. 17.33 na zegarach. Słuchają Państwo magazynu reporterów Radia Katowice. No i tak, dzisiaj kończą się wakacje. No i zastanówmy się, jakie były na przykład w Beskidach. Próby ich podsumowania podjął się nasz reporter na przykładzie Wisły i Istebnej.
2: Krasny staw lubelski.
3: Jak się podoba?
2: Może fajnie, fajnie. No, zawsze coś innego. Oderwanie się od rzeczywistości swojej, co mamy na co dzień, tutaj coś nowego, nie?
3: Młodzi do szkoły?
4: Tak. Teraz byliśmy na basenie.
3: A teraz byliście tu w Centrum Narciarstwa. To kto tam jest? Adam?
4: Tak.
3: Małysz, tak, tak.
5: Spróbujmy tak wstępnie podsumować minione wakacje w Wiśle. Aura być może nie zawsze sprzyjała, ale było wiele wydarzeń.
6: Nie jestem w stanie dzisiaj podsumować, czy to były rekordowe wakacje. Myślę, że nie.
5: Burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
6: Były jedne z lepszych wakacji pod względem frekwencji. Myślę, że przy takim sformułowaniu i przy takiej ocenie dzisiaj bym chciał pozostać. Pogoda rzeczywiście była kapryśna, ale też było kilka fajnych momentów takich i tych wydarzeń kulturalnych, których rzeczywiście frekwencja i zainteresowanie było ogromne, co cieszy, bo to też pokazuje, że z tą ofertą gdzieś tam wyszliśmy, trafiliśmy, albo ta oferta się już tak wpisała w świadomość naszych gości odwiedzających i też mieszkańców, że po prostu no, ludzie chcą z niej korzystać, ale też wiem, że popełniliśmy kilka błędów i musimy je skorygować, poprawić pewne wydarzenia. Bardzo żywy organizm, ważne, żeby wyciągać wnioski z każdego błędu, ale też no, skupić się i poprawiać i uatrakcyjniać coś, co jest już dzisiaj atrakcyjne, ale powinno się zmieniać po to, żeby znowu zaskakiwać odbiorców w następnym roku. Nad tym cały czas pracujemy. Baza, myślę, że niesamowicie bogata.
3: Nowe rzeczy przybyły?
6: No tak, oczywiście, że chociażby Beskidzkie Centrum Narciarstwa, chociażby wieża na Skolnitym, no i cały czas gdzieś tam przedsiębiorcy chociażby sami pracują nad tym, że w swoich obiektach, na swoim terenie uatrakcyjniają te pobyty dla naszych gości. Cieszy fakt, że próbujemy reagować z Urzędem Marszałkowskim na te problemy, które mamy komunikacyjne chociażby, no bo przecież Koleje Śląskie to też przewoźnik Urzędu Marszałkowskiego, więc szukamy tych rozwiązań. Nie ukrywam, że z utęsknieniem czekam na konkretne już decyzje pozwolenia na budowę i realizację zadania.

0: minięcia tych dwóch przejazdów kolejowych. Mam nadzieję, że uda nam się te ścieżki rowerowe też po pozytywnej ocenie w Urzędzie Marszałkowskim ze środków unijnych uda się nam finalnie zrealizować, bo to też nam upłynni ten ruch na drodze i mam nadzieję, że te efekty też będą widoczne. To jesteśmy w stanie bardzo mocno uatrakcyjnić kolejne okresy wakacyjne czy feryjne w okresie zimowym dla gości.
1: Skąd jesteście?
2: Z Cieszyna.
1: Jak tam minęły wakacje?
2: Bardzo dobrze. Byłam na wyjeździe z zespołu pieśni tańca Ziemi Cieszyńskiej i na Gran Canarii.
3: Podobnie, bo to moja siostra. A tak to wakacje fajne, trochę ciepłe.
1: Tam wnuki to wakacje takie były uciążliwe, grzeczne, czy jak?
4: Nie, no to są wnuki bez skazy prawie, że...
1: Poważnie?
4: I tak jest, okej. Przynajmniej u dziadków.
1: A jakby wójt gminy Istebna Stanisław Regierski podsumował minione wakacje tak wstępnie oczywiście.
5: Myślę, że minione wakacje były udane tutaj dla naszej gminy, ale przede wszystkim mi się wydaje, że jesteśmy otwarci na turystów i oni też byli zadowoleni. Było trochę wydarzeń. Pogoda w sumie też nie była najgorsza. No zawsze można mówić, że mogło być lepiej lub gorzej, ale wydaje mi się, że z wakacji my jesteśmy zadowoleni. Nasi gestorzy również i mam nadzieję, że turyści, którzy nas odwiedzali, podzielają moje zdanie.
1: Zaraz ich zapytamy.
6: Skąd rodzinka przyjechała do Istebnej?
7: Z Krynicy.
6: Z Krynicy, której morskiej, górskiej?
7: Zdrój.
6: I jak się podoba w Istebnej? Jak wakacje minęły?
7: Dopiero zaczynamy drugi dzień, ale jest super.
6: Przed szkołą drugi dzień?
7: Drugi dzień.
6: I co robiliście?
7: Głównie basen.
6: A poza tym przez całe wakacje?
7: To też dzieciaki chodziły na basen. Zabawa koło domu.
6: To trochę żal, że się rok szkolny zaczyna, bo to maleństwa do przedszkola chyba.
7: Do przedszkola, tak. Jedno tylko zostaje w domu.
6: Ale fajnie, no właśnie. To jest najlepsza recenzja.
8: Jak się mieszka w Krynicy, to trzeba gdzieś indziej podjechać, zobaczyć.
6: Istebna to był dobry typ na wakacje?
8: No myślę, że z dziećmi tak. Nie ma jakiegoś tutaj tłoku takiego ani...
6: No ale jest problem ciągle z dziećmi. Jak się ma piątkę?
8: No to tak. Przy piątce to jest zajęcia.
9: O wspomnienia i o emocje związane z wakacjami podpytywał turystów Andrzej Ochodek.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Dźwięk.
12: Zanim uciekniecie z pracy, posłuchajcie jeszcze najnowszych wiadomości w Radiu ZT. Przygotował i przedstawi Rafał Piech.
13: Zdążyć przed północą, kolejki na stacjach po tańsze paliwo. Nakazy i apele nie pomagają. Poważny wypadek na hulajnodze, nastolatek bez kasków. Pogoria w nowej odsłonie rusza remont popularnego miejsca wypoczynku w Śląskiem.
12: 17.
13: To już ostatnie godziny z programem CPN i tańszym tankowaniem. Na stacjach benzynowych ustawiają się kolejki kierowców. Łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest przed jedną ze stacji paliw w Warszawie. Danielu, dużo chętnych?
14: No sporo, choć nie tworzą się bardzo długie kolejki. Większość kierowców wiedziała, że jeszcze dziś można zatankować taniej. Szczególnie ci, którzy dziennie robią za kółkiem dużo kilometrów.
15: Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze. Wiemy, co się dzieje na świecie i wiemy, że sytuacja z cenami może być różna.
16: Robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
14: Od jutra ceny na stacjach mogą pójść w górę o około 60 do 90 groszy za litr. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
13: Rząd po raz drugi wprowadził program ceny paliwa niżej, tym razem obowiązywał przez dwa ostatnie tygodnie wakacji. Rząd zapowiada próby do skutku i ma plan na wypadek fiaska przy próbie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Szef MSWiA w Radiu Z zapowiada kolejny projekt ustawy w tej sprawie, bo rozszerzająca się afera Zonda Krypto pokazuje, że trzeba uregulować ten rynek w Polsce. A o szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
17: Mimo nowych okoliczności weto do rządowej ustawy raczej tak zostanie podtrzymane, bo opozycja już deklaruje, że ręki do jego odrzucenia nie przyłoży. Obóz władzy taki scenariusz bierze pod uwagę, stąd jak zapowiada w Radiu Z Marcin Kierwiński, pewnie złożymy kolejny projekt. Pytanie, czy znów będzie taki jak poprzednie.
18: Mamy ją zrobić bardziej liberalną, bardziej delikatną, żeby pan prezydent nie poczuł, że interesy tego rynku są zagrożone. No, proszę być poważny.
17: Jak mówi gość Radia Z, rządowe przepisy mają realnie zapobiegać patologiom na tym rynku.
13: Sejmowa próba odrzucenia weta w tym tygodniu. Dwie nastolatki pędziły razem na elektrycznej hulajnodze. Żadna nie miała kasku. Do poważnego wypadku doszło niedaleko Mławy w Namazowszu. Kierująca straciła panowanie nad hulajnogą. Obie dziewczyny upadły na

0: jezdnie i straciły przytomność. 15- i 16-latka trafiły do szpitala. Tymczasem jeszcze przed wakacjami weszły w życie nowe przepisy. Jazda w kasku jest obowiązkowa dla osób do 16 roku życia. Ale wciąż coraz częściej na SOR-y trafiają dzieci po wypadku bez takiej ochrony, mówi Radiu Z Grzegorz Gogolewski ze Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
1: Dominują chyba w tej chwili hulajnogi. Jest to modniejszy sposób przemieszczania się dzieci. Cały czas zdarzają nam się dzieci, które jeżdżą na rowerach czy na hulajnogach bez kasków bezpieczeństwa i w pierwszym momencie, kiedy doznamy mocniejszego urazu głowy, pęka po prostu ten kask, a nie nasza głowa.
0: Za jazdę bez kasku grozi mandat w wysokości 100 zł, ale jak przypominają lekarze, zdrowie nie ma ceny. Kolejny incydent z cuchnącą substancją w roli głównej w Trójmieście. W Gdańsku policjanci zatrzymali 41-latka, który rozlał płyn przed jednym z klubów muzycznych. Z kolei w Gdyni cały czas szukają sprawcy, który najprawdopodobniej kwasem masłowym oblał wnętrze sali zabaw dla dzieci. O szczegółach reporter Radia Z, Maciej Bąk.
2: Do incydentu w klubie muzycznym w centrum Gdańska doszło w trakcie imprezy, kiedy bawili się w nim ludzie. Nagle z wejścia zaczął dobiegać straszny odór. Po opróżnieniu lokalu okazało się, że trzeba wymienić dwie pary drzwi i betonową wylewkę. Straty oszacowano na 25 tysięcy złotych. Policjantom udało się wytropić sprawcę. 41-latek dostał zarzut zniszczenia mienia. Podobny czeka na sprawcę zdewastowania sali zabaw na gdyńskim Witominie. W weekend komenda opublikowała zdjęcie ubranego na czarno mężczyzny, który wrzuca do pomieszczenia cuchnącą substancję. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Właścicielka sali zabaw musi teraz przeprowadzić remont i odwołała wszystkie imprezy w tym miejscu. To nie pierwszy tego incydent w dzielnicy Witomino. Nowy piasek, pomost i parkingi. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w województwie śląskim. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta.
3: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
0: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak by można było z niej korzystać w następne wakacje.
4: Radio Z. Pierwsze źródło info.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 17. W serwisie już za chwilę wrócimy do protestów w kopalni Wujek. Podziemny strajk jest nielegalny, uważa zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania władz Częstochowy zebrali wymaganą liczbę podpisów. Kierowcy w Chorzowie muszą się liczyć z nowymi utrudnieniami. Za chwilę więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Chcemy zagwarantować załodze, że są bezpieczni pod kątem wynagrodzenia, zatrudnienia, ale i tego, że będziemy własnymi siłami realizować proces likwidacji, powiedział Radiu Katowice prezes do spraw restrukturyzacji w Polskiej Grupie Górniczej Grzegorz Wacławek. To odpowiedź na protest górników z kopalni Wujek. Poranna zmiana zjechała na dół, ale nie przystąpiła do pracy, a później zmienili ich pracownicy następnej zmiany. Sytuacja związana jest między innymi z odwołaniem dyrektora kopalni, mówi przewodniczący Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
2: Zarządzał dyrektor, który zaopiekował się pracownikami i tą kopalnią. On nie pozwolił wpuścić tutaj prywatnych

0: firm, tylko powiedział, że kopalnię będzie likwidował własnymi siłami. No i o wiele tańsza jest ta likwidacja własnymi siłami. No niestety ktoś gdzieś tam u góry ma inne pomysły, już mu się marzy, że będzie miliony zarabiał na tym, że wejdą obce firmy i będą tutaj przeprowadzać likwidację.
1: Ze zdziwieniem słuchamy tych doniesień i oskarżeń, mówi prezes do spraw restrukturyzacji w Polskiej Grupie Górniczej Grzegorz Wacławek.
2: Że będziemy prowadzić firmy obce celem likwidacji kopalni, że nie będziemy wykorzystywać swoich pracowników. Dzisiaj Polska Grupa Górnicza od roku 2024 ograniczyła udział firm w pracach na rzecz naszej spółki prawie o 43%. Będziemy dążyć do tego, by porozumieć się z załogą. Chcemy wykonywać w sposób jak najtańszy sam proces likwidacji, ale przy pełnym wykorzystaniu wszelkich możliwości naszych pracowników i naszych zasobów, jakimi dysponujemy.
1: Prezes PGG podkreślił też, że za dobór kadry zarządzającej w trudnym czasie restrukturyzacji odpowiada zarząd. Państwowa Komisja Wyborcza w Częstochowie poinformowała, że inicjatorzy referendum prawidłowo zebrali wymaganą liczbę głosów. To prawie 16 tysięcy podpisów za odwołaniem przed upływem kadencji prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta. Nie oznacza to jeszcze, że referendum się odbędzie. PKW informuje, że badane są jeszcze niezbędne formalności, których dopełnić mieli inicjatorzy. W środę może już zapaść decyzja w tej sprawie. Nieoficjalnie wiadomo, że jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację, to referendum w sprawie odwołania władz Częstochowy odbędzie się 25 października.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Ratownicy ostrzegają przed niestrzeżonymi kąpieliskami. Dziś kończy się sezon plażowy. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie będzie już pilnować bezpieczeństwa nad zbiornikami. Teraz WOPR będzie funkcjonować tylko jako grupa interwencyjna. Czas dotarcia ratowników wodnych i strażaków, którzy przejmują ich obowiązki w okresie między wakacjami, będzie znacznie dłuższy. W tym sezonie w województwie śląskim utonęły 4 osoby. W środę zamknięty zostanie wiadukt w ciągu ulicy Nowej w Chorzowie. Oznacza to nowe kłopoty dla kierowców, bo to ważna trasa objazdowa po zamknięciu estakady w centrum miasta. Mieszkańcy Chorzowa Starego oraz pracownicy okolicznych zakładów przemysłowych obawiają się jeszcze większych korków.
4: Tutaj bardzo dużo pana kolegów do pracy jeździ.
5: Dużo osób też tirytuje, więc no zobaczymy jak to będzie. No ja obstawiam, że to będzie strasznie wyglądać.
6: Generalnie zostaje tylko ulica Kościuszki, która już się korkuje, a będzie jeszcze bardziej się korkować.
4: Ale otworzyli ostatnio tunel na ulicy Legnickiej.
6: No dobrze, ta ulica Legnicka już się korkowała, a teraz będzie się jeszcze bardziej korkować. 1 września szkoła się zaczyna.
1: Remont wiaduktu jest konieczny, podkreśla Robert Kuśmirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.
7: Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym, dlatego już kilka lat temu podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu nowego obiektu. Prace potrwają około 1 roku. Zobaczymy, jak będzie zima, też będzie dużo zależało. W tym roku mieliśmy bardzo długą zimę, więc też się nam wszystkie roboty z tego powodu przedłużały. Mam nadzieję, że taka sytuacja tutaj nie będzie miała miejsca i ten harmonogram roczny będzie dotrzymany.
1: Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu i objazdów są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Zdaniem meteorologów najbliższe godziny w regionie jeszcze gdzieniegdzie z przelotnym deszczem, a miejscami i burzami. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: A szczegóły przekaże Państwu Gabriela Kaczyńska.
11: Kłopotliwy jeszcze jest przejazd DTS-ką pomiędzy Chorzowem a Świętochłowicami. Tam po kolizji trzech pojazdów jezdnia w stronę Gliwic jeszcze jest częściowo przyblokowana i jeszcze tworzą się spore korki. Korki utrzymują się także na autostradzie A1 za Dobieszowicami w stronę Częstochowy. Tam z kolei trwa naprawa pofałdowanej jezdni i ruch jest ograniczony. Podróżujący autostradą A4 korek mają w Mysłowicach przed bramkami, to na pasach w stronę Katowic. Na południu niewielkie zatory utrzymują się na S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Tam jezdnia w obie strony jest zwężona, przy czym w stronę Lalik jedziemy płynnie w stronę Bielska. Mamy wspomniany zator. Lekko korkuje się także zwężony fragment drogi 52 w Kozach. Na północy w przebudowie jest droga 46 i trasa 492 w Blachowni, co też jeszcze generuje korki. Na Jurze lekko korkuje się droga 78 w Pradłach w stronę Zawiercia. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
10: Kolejny drogowy raport przed 18. Teraz informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
1: Sąd aresztował 20-latka, który zaatakował personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Częstochowie. Do ataku doszło w piątek rano. Jak poinformowali przedstawiciele szpitala, 4 osoby zostały poturbowane. Inflacja w sierpniu wzrosła mocniej niż się spodziewało.

Dziewano, z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne płaciliśmy o 3,4% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. Natomiast w lipcu wskaźnik ten wyniósł 3%. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym akcjonariuszem Electromobility Poland. Zainwestował w spółkę 4,5 miliarda złotych. To kolejny krok w kierunku powstania polskiego auta elektrycznego. Uruchomienie produkcji w Jaworznie jest planowane na 2029 rok. Rozpoczyna się metamorfoza plaży miejskiej nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Zadanie to zostało wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja za ponad 3 700 000 złotych zrealizowana ma zostać do końca tego roku.

0: Mam już z kim.
1: To był taki muzyczny pamiętnik z wakacji. Dody. 17.33 na zegarach. Słuchają Państwo magazynu reporterów Radia Katowice. No i tak, dzisiaj kończą się wakacje. No i zastanówmy się, jakie były na przykład w Beskidach. Próby ich podsumowania podjął się nasz reporter na przykładzie Wisły i Istebnej.
2: Krasny staw lubelski.
3: Jak się podoba?
2: Może fajnie. No, zawsze coś innego. Oderwanie się od rzeczywistości swojej, co mamy na co dzień, tutaj coś nowego, nie?
3: Młodzi do szkoły?
4: Tak. Teraz byliśmy na basenie.
3: A teraz byliście tu w Centrum Narciarstwa. Kto tam jest? Adam?
4: Tak.
3: Małysz, tak, tak.
5: Spróbujmy tak wstępnie podsumować minione wakacje w Wiśle. Aura być może nie zawsze sprzyjała, ale było wiele wydarzeń.
6: Nie jestem w stanie dzisiaj podsumować, czy to były rekordowe wakacje. Myślę, że

0: Lublinie
1: burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
0: Był jedny z lepszych wakacji pod względem frekwencji. Myślę, że przy takim sformułowaniu i przy takiej ocenie dzisiaj bym chciał pozostać. Pogoda rzeczywiście była kapryśna, ale też było kilka fajnych momentów takich i tych wydarzeń kulturalnych, których rzeczywiście frekwencja i zainteresowanie było ogromne, co cieszy, bo to też pokazuje, że z tą ofertą gdzieś tam wyszliśmy, trafiliśmy, albo ta oferta się już tak wpisała w świadomość naszych gości, odwiedzających i też mieszkańców, że po prostu no, ludzie chcą z niej korzystać, ale też wiem, że popełniliśmy kilka błędów i musimy je skorygować, poprawić pewne wydarzenia. Bardzo żywy organizm, ważne, żeby wyciągać wnioski z każdego błędu, ale też no, skupić się i poprawiać i uatrakcyjniać coś, co jest już dzisiaj atrakcyjne, ale powinno się zmieniać po to, żeby znowu zaskakiwać odbiorców w następnym roku. Nad tym cały czas pracujemy. Baza, myślę, że niesamowicie bogata.
2: Nowe rzeczy przybyły?
0: No tak, oczywiście, że chociażby Beskidzkie Centrum Narciarstwa, chociażby wieża na Skolnitym, no i cały czas gdzieś tam przedsiębiorcy chociażby sami pracują nad tym, że w swoich obiektach, na swoim terenie uatrakcyjniają te pobyty dla naszych gości. Cieszy fakt, że próbujemy reagować z Urzędem Marszałkowskim na te problemy, które mamy komunikacyjne chociażby, no bo przecież Koleje Śląskie to też przewoźnik Urzędu Marszałkowskiego, więc szukamy tych rozwiązań. Nie ukrywam, że z utęsknieniem czekam na konkretne już decyzje pozwolenia na budowę i realizację zadania minięcia tych dwóch przejazdów kolejowych. Mam nadzieję, że uda nam się te ścieżki rowerowe też po pozytywnej ocenie w Urzędzie Marszałkowskim ze środków unijnych uda się nam finalnie zrealizować, bo to też nam upłynni ten ruch na drodze i mam nadzieję, że te efekty też będą widoczne. To jesteśmy w stanie bardzo mocno uatrakcyjnić kolejne okresy wakacyjne czy feryjne w okresie zimowym dla gości.
1: Skąd jesteście?
3: Z Cieszyna.
1: Jak tam minęły wakacje?
3: Bardzo dobrze. Byłam na wyjeździe z zespołu pieśni tańca Ziemi Cieszyńskiej i na Gran Canaria.
4: Podobnie, bo to moja siostra. A tak to wakacje fajne, trochę ciepłe.
1: Tam wnuki to wakacje takie były uciążliwe, grzeczne, czy jak?
5: Nie, no to są wnuki bez skazy prawie, że.
1: Nie, poważnie?
5: I tak jest, okej. Przynajmniej u dziadków.
2: A jakby wójt gminy Stebna Stanisław Regierski podsumował minione wakacje tak wstępnie oczywiście.
6: Myślę, że minione wakacje były udane tutaj dla naszej gminy, ale przede wszystkim mi się wydaje, że jesteśmy otwarci na turystów i oni też byli zadowoleni. Było trochę wydarzeń. Pogoda w sumie też nie była najgorsza. No zawsze można mówić, że mogło być lepiej lub gorzej, ale wydaje mi się, że z wakacji my jesteśmy zadowoleni. Nasi gestorzy również i mam nadzieję, że turyści, którzy nas odwiedzali, podzielają moje zdanie.
2: Zaraz ich zapytamy.
1: Skąd rodzinka przyjechała do Istebnej?
7: Z Krynicy.
1: Z Krynicy, której morskiej, górskiej?
7: Zdrój.
1: I jak się podoba w Istebnej? Jak wakacje minęły?
7: Dopiero zaczynamy drugi dzień, ale jest super.
1: Przed szkołą drugi dzień?
7: Drugi dzień.
1: I co robiliście?
7: Głównie basen.
1: A poza tym przez całe wakacje?
7: To też dzieciaki chodziły na basen, zabawa koło domu.
1: To trochę żal, że się rok szkolny zaczyna, bo to maleństwa do przedszkola chyba.
7: Do przedszkola, tak. Jedno tylko zostaje w domu.
1: Ale fajnie, no właśnie. To jest najlepsza recenzja.
8: Jak się mieszka w Krynicy, to trzeba gdzieś indziej podjechać, zobaczyć.
1: Jestem na to był dobry typ na wakacje?
8: No myślę, że z dziećmi tak. Nie ma jakiegoś tutaj tłoku takiego ani... No
1: ale jest problem ciągle z dziećmi. Jak się ma piątkę?
8: No to tak. Przy piątce to jest zajęcia.
9: O wspomnienia i o emocje związane z wakacjami podpytywał turystów Andrzej Ochodek.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 18:00. Temat dla nas Rafał Piech.
12: PKO reaguje po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Szef MSWiA zapewnia w Radiu Z, alerty będą działały lepiej. Szok w Argentynie. Leo Messi kończy karierę reprezentacyjną.
11: Osiemnasta.
12: Ruch Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu szefa organizacji Radosława Piesiewicza. Na 8 września zwołano prezydium zarządu, aby prawnie uporządkować sytuację i wybrać osobę reprezentującą prezesa. PKOL zapewnia, że organizacja działa bez przeszkód. Tymczasem obrońca Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji sądu, który aresztował.

0: szefa PKOL-u na 3 miesiące. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
1: Obrona zapowiada podjęcie wszelkich możliwych kroków, które są w interesie Radosława Piesiewicza, a pierwszym z nich ma być właśnie złożenie zażalenia na decyzję o areszcie. Nie stanie się to jednak od razu, mówi Radiu Z adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
2: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo wysokiej kary, a także ryzyko matactwa. Jan Kielak, Radio Z.
0: Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Szef MSWiA zapewnia w Radiu Z, alerty będą działały lepiej, a Polacy będą informowani o każdym zagrożeniu w sposób właściwy. Zgodnie z obietnicą Marcina Kierwińskiego powstanie aplikacja z ostrzeżeniami przed ewentualnym zagrożeniem.
3: Tą aplikację chcemy uruchomić do końca roku. System self-broadcastingu pewnie zajmie nam kilka dodatkowych miesięcy, bo tutaj wymagane są nakłady po stronie operatorów, z którymi rozmawiamy. Będzie też aplikacja uruchamiająca te wszystkie syreny alarmowe automatycznie, które mogą być uruchomione automatycznie.
0: Minister tłumaczył się też z zamieszania ze spóźnionymi alertami na Lubelszczyźnie. Informacje otrzymujemy od sił zbrojnych i czasami zdarzają się sytuacje, że zagrożenie jest bardzo, bardzo krótkie i czasami nie wszystkie SMS-y zostaną na dane terytorium wysłane, mówił Kierwiński. Wakacje i po wakacjach warto więc umówić się do dermatologa i sprawdzić, czy po opalaniu na urlopie nie naraziliśmy się na czerniaka, czyli jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry. Lekarze zachęcają, by zgłosić się na badanie. O czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Pamiętajmy, że słońce słońcu nierówne. Na południu Europy czy w Afryce jest znacznie intensywniejsze, dlatego nawet mocny filtr UV może nie wystarczyć. Po wakacjach przede wszystkim obserwujmy skórę i sprawdzajmy, czy nie pojawiły się nowe zmiany.
5: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
4: Mówi dr Aldo Nastachura. Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, ale też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W Polsce każdego roku czerniaka diagnozuje się u około 4000 osób. Na koniec sport i sensacyjne wieści sprzed chwili. Leo Messi zakończył reprezentacyjną karierę. Genialny argentyński piłkarz opublikował emocjonalny wpis, w którym pożegnał się z fanami drużyny narodowej. A ze mną dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
6: Tak jestem, dzień dobry.
0: Dlaczego Leo postanowił zawiesić buty na kołku w argentyńskiej szatni?
6: No to nie była spontaniczna, tylko przemyślana decyzja. Leo Messi w opublikowanym emocjonalnym wpisie, tak jak powiedziałeś, przekazał, że z kadrą w myślach pożegnał się 2 dni po przegranym finale mundialu. Wtedy napisał słowa, które dziś skierował do swoich fanów. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwilę, o których kiedyś marzyliśmy, pisze Leo. 3 tygodnie temu zmarł jego tata. Mistrz świata z Kataru podkreśla, że po tym bolesnym wydarzeniu tylko utwierdził się w przekonaniu, że to najwyższy czas, by powiedzieć pas. 20 lat gry dla Albiceleste to kawał złotej historii. Pora, by wciąż wspierać argentyńskich piłkarzy już nie na boisku, a z wysokości trybun.
0: A my za godzinę w wiadomościach Radia Z sprawdzimy, jak na siatkarskim parkiecie spisują się reprezentantki Polski, które właśnie rozpoczynają bój o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. A na wiadomości o 18.30 zapraszam już w imieniu Marcina Grzebieluchy.
7: Radio Z. Pierwsze źródło info.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 19. W Częstochowie zebrano odpowiednią liczbę podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum odwoławczego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym udziałowcem Electromobility Poland. Na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Warszawie protestowali nauczyciele.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, witam i zapraszam. W Częstochowie zebrano odpowiednią liczbę podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Wniosek o przeprowadzenie referendum musiał poprzeć co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Częstochowy, czyli 15 900 osób. Według raportu z weryfikacji podpisów poparcia, który opublikowała delegatura KBW w Częstochowie, sprawdzono 21 700 podpisów, spośród nich 16 200 zweryfikowano jako prawidłowe, tym samym przekroczono wymagany limit. Dzieci i młodzież wrócą jutro do szkół, do których część dojeżdżać będzie komunikacją miejską. Przejazd pojazdami z logo ZTM-u Katowice dla osób do 16 roku życia, które mieszkają w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest bezpłatny. Trzeba jednak wcześniej zakodować odpowiednią ulgę na karcie lub w aplikacji Transport GZM. Można to zrobić w punktach obsługi pasażera, ale także samemu przez internet. W tym przypadku, jak mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, taka ulga nie będzie jeszcze potwierdzona.
2: Żeby ją potwierdzić, trzeba będzie albo udać się do punktu obsługi pasażera, albo dziecko będzie musiało korzystać z naszej komunikacji miejskiej, posiadając przy sobie dokumenty, które potwierdzają uprawnienia do tej ulgi. Kontroler biletu

0: będzie mógł na podstawie dokumentów potwierdzić w systemie uprawnienia do tej ulgi i od tego momentu takie dokumenty już w czasie podróży nie będą potrzebne.
1: Co ważne, ulgi nie trzeba co roku odnawiać. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym udziałowcem Electromobility Poland. Fundusz podpisał z firmą umowę objęcia akcji spółki i przekazał na jej rzecz wkład inwestorski w wysokości blisko 4,5 miliarda złotych. To zaangażowanie kapitałowe w projekt Polski Hub Elektromobilności, który zakłada budowę nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych. Finansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Hub w Jaworznie będzie obejmował nowoczesny zakład produkcji samochodów elektrycznych wykorzystujące nowoczesne technologie produkcyjne oraz zaplecze inżynieryjne i badawczo-rozwojowe.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Warszawie protestowali nauczyciele. Przed kancelarię premiera z całego kraju przyjechali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Nauczycieli. Przywieźli ze sobą transparenty. Politycy, dotrzymujcie słowa, godne płace natychmiast, grzecznie to już było. Protestujący domagali się podwyżek płac i powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce.
3: Szacunek dla nauczycieli, godne płace, większe poszanowanie naszego zawodu.
4: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
5: Chcemy zostać docenieni i chcemy po prostu, żebyśmy pracowały i żebyśmy mogły godnie żyć, a nie czekać, aż ktoś nam coś da. My pracujemy. Na razie spędzamy mnóstwo czasu w pracy. Chciałybyśmy też dostać za to wynagrodzenia. Godne.
1: Protestujący domagali się wznowienia prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne Płace i Wysoki Prestiż Nauczycieli. Prace nad projektem od ponad 2 lat utknęły. W nocy będzie pochmurno, ale bez opadów. Temperatura około 15 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Jest poniedziałek, 31 sierpnia, 19 na zegarach. Czas na wiadomości Radia Z. Marcin Grzebielucha.
8: Pożar w Skarżysku Kamiennej. Jest śledztwo w sprawie sabotażu. Czas na remont. Poznańska palmiarnia żegna się na lata. Ćwierćfinał o krok. Polskie siatkarki walczą na Mistrzostwach Europy.
7: Dziewiętnasta.
8: Sabotaż i działalność na rzecz obcego wywiadu. Małopolska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy nie wykluczają działań o charakterze terrorystycznym. W zakładach produkowany jest sprzęt, z którego korzystają armie polska i ukraińska. Szkody wyceniono na 15 milionów złotych. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Według prokuratury to było celowe podpalenie. Niewykluczone, że było to działanie na rzecz obcego wywiadu oraz przestępstwo o charakterze terrorystycznym, wyjaśnia Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
10: Tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. W sprawie tej dotychczas nikomu zarzutów nie przedstawiono.
9: Podłożono ładunek z łatwopalnym materiałem. Zniszczeniu uległ magazyn. Na razie nikt w tej sprawie nie został zatrzymany.
8: Zakład ma wznowić produkcję po zakończeniu pracy służb. O ostrożność na przejazdach kolejowych apelują tuż przed nowym rokiem szkolnym przedstawiciele polskich linii kolejowych i Straży Ochrony Kolei. Podczas tegorocznych wakacji doszło tam do 27 wypadków. Zginęło 6 osób, 5 zostało ciężko rannych. Nowym zagrożeniem są hulajnogi, dlatego trzeba pamiętać o przepisach, mówi Zygmunt Osiak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych.
11: Światło czerwone na przemian migające. Nie wjeżdżamy i nie wjeżdżamy, gdy jest zaświecone, a wjeżdżamy dopiero wtedy, jeżeli ono zgaśnie. Dodatkowo drągi, rogate, które są opuszczone nie po to, żeby powiedzmy je omijać, ale po to, żeby wstrzymać ruch.
12: Poruszając się tymi hulajnogami na dworcach stwarzamy również zagrożenie dla siebie, jak i dla pasażerów, bo pamiętajmy, że na dworcach jest duży ruch osobowy i pasażerowie wsiadają, przemieszczają się.
8: Dodaje Mariusz Mazurkiewicz ze Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Poruszanie się hulajnogą w niedozwolonym miejscu może zakończyć się mandatem. Poznańska palmiarnia została dziś zamknięta do remontu. Oficjalnie jutro ruszą prace budowlane w tym ponad 100-letnim szklanym budynku.
13: Sporadycznie z wnuczkami tutaj przychodzimy. Nie wyglądają na jakąś totalnie zdewastowaną, ale no zapewne ktoś zdecydował o potrzebie remontu, no to widać, jest to obiektywna potrzeba. No.
14: Czy było widać, że na przykład te oszklenia i w ogóle wymagają pewnie jakiejś konserwacji, remontu i tak dalej? No na pewno, bo miała swoje lata. Aczkolwiek to jest pewien klimat tej palmiarni. Ja się trochę boję tylko tego, że to będzie zbyt

0: nowocześnie zrobione.
1: Dobrze, że będzie remontowane, szkoda, że tak długo tylko.
2: Remont palmiarni potrwa 4 lata. Będą nowe oszklenia i kawiarnia oraz powstanie ścieżka na wysokościach. Prace będą prowadzone etapami. Część pawilonów ma zostać otwarta dla zwiedzających już za 2 lata. Po ćwierćfinał polskie siatkarki toczą właśnie wielki bój, którego stawką jest awans do najlepszej 8 Mistrzostw Europy. Starcie z Portugalią uważnie śledzi dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Ligenski, który jest ze mną w studiu. Witaj.
3: Tak jest.
2: Kto lepiej wszedł w ten mecz?
3: Polki jak na faworytki przystało, zaczęły marsz po ćwierćfinał od wygranego pierwszego seta 25 do 18. Od początku stopniowo budowały przewagę i miały te partie pod pełną kontrolą. Biało-czerwone są uskrzydlone znakomitą postawą w fazie grupowej. Przypomnę, że wciąż są niepokonane na tym turnieju. Z kwitkiem odprawiały kolejno Węgierki, Łotyszki, Słowenki, Niemki i Turczynki. Dzięki tej świetnej postawie trafiły na nisko notowaną Portugalię, która w swojej grupie zajęła dopiero 4. miejsce. Już sam występ w 1/8 finału dla tego zespołu to wielka sprawa. A podopieczne trenera Navarriniego chcą pójść za ciosem. Niedawno zaczął się 2. set i mamy remis 2-2.
2: W wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę ponownie sprawdzimy zatem, jak Polki spisują się w Stambule. A teraz czas na wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Tu Radio Dźwięk.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Jest godzina 20. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest od dziś większościowym udziałowcem Electromobility Poland. W Bytomiu powstanie centrum przesiadkowe. Za chwilę więcej na ten temat. Przejazd pod wiaduktem kolejowym nad Mikołowską w Katowicach jest już możliwy na dwóch pasach w obu kierunkach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został większościowym udziałowcem Electromobility Poland. To kolejny krok do powstania polskiego auta elektrycznego. Fundusz podpisał z Electromobility Poland umowę objęcia akcji spółki i przekazał jej na rzecz wkład inwestorski w wysokości prawie 4,5 miliarda złotych. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że rząd robi wszystko, by marzenie o polskim samochodzie elektrycznym stało się faktem.
2: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został głównym udziałowcem Electromobility Poland, zapewniając tak naprawdę fundusze na realizację i budowę samego hubu, organizację taśmy produkcyjnej całego zakładu, wyposażenie. Te główne środki oczywiście

0: pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Na wiosnę planujemy wbić łopatę już pod budowę całego hubu.
1: Hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie będzie obejmował nowoczesny zakład produkcji samochodów elektrycznych, wykorzystujący nowoczesne technologie produkcyjne oraz zaplecze inżynieryjne i badawczo-rozwojowe.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: W Bytomiu powstanie centrum przesiadkowe, zostanie zlokalizowane w rejonie wiaduktu kolejowego nad ulicą Strzelców Bytomskich. Koncepcja przewiduje budowę w tym miejscu pętli autobusowej, peronu tramwajowego z wiatą przystankową. Będą też zadaszone stojaki na rowery oraz miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsca typu kiss and ride. Dla potrzeb kierowców autobusów zaplanowano tam też niewielki budynek socjalny, w którym będą mogli odpoczywać na przerwach między kursami. Wybrano wykonawcy prac, a przedsięwzięcie jest opóźnione o kilka miesięcy, ponieważ pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. Centrum powstanie w ciągu 2 lat. Będzie kosztowało blisko 7,5 miliona złotych. Przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Mikołowską w Katowicach jest już możliwy na 2 pasach w obu kierunkach, podobnie jak ruch pieszych. Część kierowców jest jeszcze zdezorientowana. Jeździli dziś jak dotychczas, nie zauważając zmian w oznakowaniu, w konsekwencji czego tworzyły się korki. Aby pytaliśmy przechodniów i kierowców, czy dezorientacja korzystających z nowo otwartego przejazdu jest zauważalna.
3: Tak, widać, bo jest zmienna organizacja ruchu, no ciężko.
4: Ale myślę, że nie, no jak kierowca na pamięć.
5: Tak, jest to widoczne. Mimo czytelnych znaków to jednak troszeczkę powoduje takie trudności, bo do tej pory jeździło się troszeczkę na pamięć.
6: Nie, ja myślę, że nie mają problemu. Niestety tak.
7: Chyba nie.
3: Tylko niektórzy kierowcy jeszcze jadą po stajemu. Na pamięć.
7: Super jest, bardzo mi się tu podoba. Naprawdę teraz jest zdecydowanie lepiej niż kiedyś było.
5: Troszeczkę to znowu zajmie czasu, zanim wszyscy kierowcy się do tego dostosują.
1: W Katowicach trwają przebudowy wiaduktów drogowych i kolejowych. Wiąże się to ze znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym i koniecznością śledzenia ciągłych zmian. Uczniowie 2. Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku mają nową, pełnowymiarową salę gimnastyczną, czytelnię oraz 2 nowe klasy. Dzięki rozbudowie dotychczasowego budynku młodzież zyska możliwość codziennego trenowania wielu dyscyplin sportowych oraz nauki w lepszych warunkach. 2-piętrowy obiekt nie ma barier architektonicznych, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z każdego poziomu budynku. A ten jest wyposażony w nowoczesne instalacje, w tym wentylację mechaniczną i węzeł cieplny, a koszt inwestycji to 20 milionów złotych. Pogoda jeszcze w nocy pochmurno, ale bez opadów. Temperatura około 15 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Słuchacie Radio Z. Czas już na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha. Zapraszamy.
10: Polscy strażacy wrócili z Hiszpanii po ciężkiej walce z żywiołem. Zmiana na trasie do Morskiego Oka. Konie pojadą krócej. Kilka piłek dzieli nasze siatkarki od ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Misja polskich strażaków w Hiszpanii zakończona. Na lotnisku w krakowskich Balicach wylądowała ostatnia grupa, która od początku sierpnia pomagała w walce z żywiołem na południu Europy. Łącznie w akcji wzięło udział 105 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Polacy prowadzili misję w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności i programu wcześniejszego stacjonowania sił w miejscach najbardziej zagrożonych pożarami. Zepsuł wielu rodzinom wakacje, teraz stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka z Elbląga, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na koncie ma co najmniej 7 oszustw. Maciej Bąk zbiera informacje w tej sprawie, jak dokładnie działał oszust.
11: Wystawiał w internecie typowe oferty na wakacyjny wynajem apartamentów. Zdjęcia prezentowały wnętrza lokali, z którymi nie miał on jednak nic wspólnego, a kontakt z potencjalnymi wczasowiczami urywał się tuż po tym, jak ci dokonywali przelewów. W mieszkaniu 21-latka policjanci znaleźli 18 telefonów komórkowych, laptopy i karty SIM. Wszystko to mogło służyć do regularnego przestępczego procederu. Dlatego funkcjonariusze podejrzewają, że poszkodowanych może być znacznie więcej. Na razie przedstawili zatrzymanemu 7 zarzutów.
10: Mieszkaniec Elbląga zatrzymany przez kryminalnych z Nowego Dworu Gdańskiego przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Lekarze apelują do resortu zdrowia o krajową sieć neurologiczną. System miałby powstać na wzór leczenia pacjentów onkologicznych czy kardiologicznych. Chorzy szybciej dostaliby się do lekarza, szpitale miałyby więcej pieniędzy.

0: leczenia padaczki, demencji czy Parkinsona. To dlatego, że jak szacują specjaliści, nawet co trzecia osoba będzie chorować na zaburzenia mózgu. Tymczasem, jak mówi Radiu Z, lubelski konsultant neurologii, teraz nie ma gdzie leczyć pacjentów.
1: Wynika to z wielu powodów: braku kadry, braku finansowania, niskich wycen procedur i praktycznie niemożliwości realizacji zadań klinicznych, coś wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.
0: Resort Zdrowia rozważa pracę nad krajową siecią neurologiczną. Priorytetem jest jednak rozbudowa sieci onkologicznej i kardiologicznej. Górale ze Zakopanego ruszają z kampanią przeciwko hejtowi i pomówieniom ze strony obrońców praw zwierząt. To reakcja na ostatnie wypowiedzi związane z blokowaniem drogi do Morskiego Oka. Organizacje prozwierzęce domagają się w ten sposób całkowitej likwidacji transportu konnego na tej trasie i zarzucają góralom, że ci znęcają się nad końmi. Spotkanie w tej sprawie zorganizował dzisiaj tatrzański starosta. Był na nim wojewoda, wojewódzki lekarz weterynarii, dyrektor TPN i wozace, a także nasz reporter Przemek Teranek. Co zatem mówili uczestnicy tego spotkania.
2: Starosta Andrzej Skupień przekazał, że skierował do prokuratury zawiadomienie w sprawie mowy nienawiści używanej przez obrońców zwierząt wobec Podhalan.
3: Oczywiście był góralem folk, ale nazwanie nas wszystkich potomkami zdrajców no nie może mieć miejsca.
2: Z kolei małopolski lekarz weterynarii dr Grzegorz Kawiecki zapewniał, że górale dbają o konie.
4: Jeśli z 20 przeprowadzonych kontroli tak naprawdę w jednej mamy do czynienia z poważniejszymi uchybieniami, no to nie jest duża liczba.
2: Od jutra koniom będzie lżej, mają kursować na skróconej o ponad połowę trasie, tylko do wodogrzewu Grzmotów Mickiewicza. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Pierwsze powozy ruszą z Palenicy Białczańskiej około 9:00. Nie zmieni się rozkład jazdy elektrycznych busów wożących turystów pomiędzy Zakopanem i Morskim Okiem. Nowy Piasek, pomost i parkingi. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w województwie śląskim. Łatwiejsze będzie dojście do wody również dla osób z niepełnosprawnościami. Ma być też bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
5: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
0: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku. A teraz sprawdzamy, co dzieje się w świecie sportu. Mateusz Ligenza.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Tu Radio Dźwięk.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi

0: Jest 21. W środę zostanie zamknięty wiadukt w ciągu ulicy Nowej w Chorzowie. Będą korki. W Częstochowie zebrano odpowiednią liczbę podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum odwoławczego. Jest decyzja środowiskowa dla budowy pierwszego w województwie śląskim fragmentu drogi ekspresowej S11.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W środę zamknięty zostanie na mniej więcej rok wiadukt w ciągu ulicy Nowej w Chorzowie, a to oznacza kłopoty dla kierowców, bowiem to ważna trasa objazdowa po zamknięciu estakady w centrum miasta. Mieszkańcy Chorzowa Starego oraz pracownicy okolicznych zakładów obawiają się jeszcze większych korków.
2: Tutaj bardzo dużo pana kolegów do pracy jeździ.
3: Dużo osób też kierują, jeżdżą, więc no zobaczymy, jak to będzie. No ja obstawiam, że to będzie strasznie wyglądać.
4: Generalnie zostaje tylko ulica Kościuszki, która już się korkuje, a będzie jeszcze bardziej się korkować.
2: Ale otworzyli ostatnio tunel na ulicy Legnickiej.
4: No dobrze, ta ulica Legnicka już się korkowała, a teraz będzie się jeszcze bardziej korkować. 1 września szkoła się zaczyna.
0: Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu i objazdów remontowanego wiaduktu dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Państwowa Komisja Wyborcza w Częstochowie przekazała, że inicjatorzy referendum prawidłowo zebrali wymaganą liczbę głosów. To prawie 16 tysięcy podpisów za odwołaniem przed upływem kadencji prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta. Nie oznacza to jeszcze, że referendum się odbędzie. PKW informuje, że badane są jeszcze niezbędne formalności, których mieli dopełnić inicjatorzy. W środę może zapaść decyzja w tej sprawie. Nieoficjalnie wiadomo, że jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację, to referendum w sprawie odwołania władz Częstochowy odbędzie się 25 października. Jest decyzja środowiskowa dla budowy pierwszego w województwie śląskim fragmentu drogi ekspresowej S11. Chodzi o niemal 29-kilometrowy odcinek od granicy z województwem polskim do obwodnicy Tarnowskich Gór, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: To bardzo ważny kamień milowy, ponieważ decyzja rozstrzyga przebieg przyszłej trasy i pozwala przejść do kolejnych etapów przygotowania inwestycji. Równolegle prowadzimy już działania związane z przygotowaniem dokumentacji, która będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę tej drogi.
0: Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczy wariantu D jako możliwego do realizacji. Z takim przebiegiem trasy nie zgadzają się mieszkańcy okolicy.

0: Z Lublińca, którzy w minionym tygodniu protestowali w rejonie skrzyżowania drogi 11 z drogą numer 46.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Lekcja gdańska i Westerplatte to lekcja tego, żeby się nie poddawać, tak jak Polska, podkreśla premier Donald Tusk w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu mówi o wojennej historii swojego rodzinnego miasta.
2: 1 września to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi, stało się tym najbardziej dramatycznym. To tu rozpętało się piekło wywołane przez hitlerowskie Niemcy. Moje pokolenie pamięta jeszcze morze ruin, aż trudno uwierzyć. Kilkadziesiąt lat temu, gdybyśmy stanęli tu na tej górze, widzielibyśmy tylko morze ruin. Kiedy szedłem moją drogą do szkoły, to mijałem głównie ruiny.
0: W jutrzejszych uroczystościach na Westerplatte poza premierem wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W nocy pochmurno, ale bez opadów, temperatura około 15 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: To jest Radio Z, powoli dochodzi 21, czas więc na wiadomości, a z nimi przybywa Marcin Grzebielucha.
5: Jest śledztwo w sprawie bicia koni w stadninie w Wielkopolsce. MKOL reaguje w sprawie zatrzymanego Radosława Piesiewicza. Górnicy kontynuują podziemny protest w kopalni Wujek. Prokuratura w Koninie zajęła się sprawą brutalnego bicia koni w stajni w miejscowości Ślesin w Wielkopolsce. Prowadzone jest dochodzenie możliwości popełnienia przestępstwa przez sędzinę konną. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kazimierczak. Na jakim etapie jest postępowanie?
6: Śledczy przesłuchują świadków. Zabezpieczyli także nagrania z monitoringu ze stajni, na których widać, jak kobieta kopie i bije konia lejcami. To sędzina konna z województwa kujawsko-pomorskiego. Jak przyznaje Adam Weber z prokuratury rejonowej w Koninie, kobieta nie została jeszcze przesłuchana.
7: W tym przypadku w pierwszej kolejności zbierano materiał dowodowy, następnie wykonywane są czynności, przy czym podkreślam, postępowanie prowadzone jest w prawie, a nie przeciwko. Na ten moment nie wydano postanowienia przedstawione rzutów.
6: Polski Związek Jeździecki zawiesił tymczasowo kobietę w prawach zawodnika i sędziego. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Za znęcanie się nad zwierzętami w przypadkach szczególnego okrucieństwa grozi do 5 lat więzienia. Siły zbrojne będą dłużej wspierać policję przy ochronie infrastruktury krytycznej. Operacja Horyzont zostaje przedłużona do 30 listopada, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Cel to szybka reakcja na ewentualne zagrożenia, ale również odstraszanie potencjalnych terrorystów i przeciwdziałanie kolejnym próbom sabotażu i dywersji. Chodzi też o zabezpieczenie linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych. Dowództwo Operacyjne może skierować do akcji maksymalnie 10 tysięcy żołnierzy z różnych rodzajów wojsk. Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się natychmiastowej dymisji lub zawieszenia aresztowanego prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Tak wynika z wewnętrznej korespondencji, do której dotarł Onet. Prezes powinien podać się do dymisji, mówi Radiu Z czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
8: Oczywiste jest też to, że dwa pierwsze wnioski postawione nie działały skutecznie, czyli samodzielna rezygnacja prezesa i odwołanie go przez organy PKOL-u, to interweniować będzie musiał tutaj MKOL, ale to jest taka broń atomowa, która zawsze gdzieś stoi, zawsze jest przygotowana.
5: Korzeniowski ma jednak nadzieję, że nie będzie powodów do użycia tak zwanej broni atomowej, a te słowa odnoszą się do ostatecznych, drastycznych sankcji, jakie Międzynarodowy Komitet Olimpijski może nałożyć na Polskę, jeśli krajowe władze sportowe nie odsuną od władzy aresztowanego Radosława Piesiewicza. Górnicy w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach prowadzą podziemny protest. Załoga popołudniowej zmiany zjechała na dół i kontynuuje akcję, zastępując kolegów z porannej szychty, którzy wyjechali na powierzchnię. Górnicy sprzeciwiają się udziałowi firm zewnętrznych w likwidacji kopalni, która trwa od kwietnia, i domagają się przywrócenia odwołanego dyrektora. Domagają się również rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Z jednym z protestujących rozmawiał nasz reporter Szymon Kastelik.
9: Ograniczamy się tylko do tego, że nie podejmujemy swoich obowiązków, gromadzimy się w jednym miejscu.
10: Na razie rozmów żadnych z zarządem nie było.
9: Na chwilę obecną zarząd nie wykazał takiej woli.
10: Ale jak to może może dalej wyglądać?
9: Ciężko powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. No, naszym celem nie jest eskalacja, lecz deeskalacja tego sporu.
5: Polska Grupa Górnicza odpowiada, że udział firm zewnętrznych w kopalniach co roku maleje, a zarzuty górników i

0: związkowców są nieprawdziwe. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała wakacje na polskich drogach. W ciągu ostatnich 2 miesięcy prowadzono akcję Bezpieczny Autokar. Skontrolowano 3000 pojazdów, które dowoziły młodzież na obozy i kolonie. W zeszłym roku tych kontroli było o 20% mniej. Przed nami 1 września, więc inspektorzy będą sprawdzać też stan techniczny autobusów szkolnych, zapowiada wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: Chcemy również intensyfikować te działania, chcemy zwiększyć liczbę kontroli tak, aby wszyscy rodzice, wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie byli spokojni o to, że bezpiecznie dotrą do szkół.
0: W czasie wakacyjnych kontroli zatrzymano ponad 130 dowodów rejestracyjnych. 32 pojazdy nie nadawały się do dalszej jazdy. A teraz jedziemy w stronę sportu. Mateusz Ligenza.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. W środę zostanie zamknięty wiadukt w ciągu ulicy Nowej w Chorzowie. Będą korki. W Częstochowie zebrano odpowiednią liczbę podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum odwoławczego. Jest decyzja środowiskowa dla budowy pierwszego w województwie śląskim fragmentu drogi ekspresowej S11.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W środę zamknięty zostanie na mniej więcej rok wiadukt w ciągu ulicy Nowej w Chorzowie, a to oznacza kłopoty dla kierowców, bowiem to ważna trasa objazdowa po zamknięciu estakady w centrum miasta. Mieszkańcy Chorzowa Starego oraz pracownicy okolicznych zakładów obawiają się jeszcze większych korków.
2: Tutaj bardzo dużo pana kolegów do pracy jeździ.
3: Dużo osób też kierują, jeżdżą, więc no zobaczymy, jak to będzie. No ja obstawiam, że to będzie strasznie wyglądać.
4: Generalnie zostaje tylko ulica Kościuszki, która już się korkuje, a będzie jeszcze bardziej się korkować.
2: Ale otworzyli ostatnio tunel na ulicy Legnickiej.
4: No dobrze, ta ulica Legnicka już się korkowała, a teraz będzie się jeszcze bardziej korkować. 1 września szkoła się zaczyna.
0: Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu i objazdów remontowanego wiaduktu dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Państwowa Komisja Wyborcza w Częstochowie przekazała, że inicjatorzy referendum prawidłowo zebrali wymaganą liczbę głosów. To prawie 16 tysięcy podpisów za odwołaniem przed upływem kadencji prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta. Nie oznacza to jeszcze, że referendum się odbędzie. PKW informuje, że badane są jeszcze niezbędne formalności, których mieli dopełnić inicjatorzy. W środę może zapaść decyzja w tej sprawie. Nieoficjalnie wiadomo, że jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację, to referendum w sprawie odwołania władz Częstochowy odbędzie się 25 października. Jest decyzja środowiskowa dla budowy pierwszego w województwie śląskim fragmentu drogi ekspresowej S11. Chodzi o niemal 29-kilometrowy odcinek od granicy z województwem polskim do obwodnicy Tarnowskich Gór, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: To bardzo ważny kamień milowy, ponieważ decyzja rozstrzyga przebieg przyszłej trasy i pozwala przejść do kolejnych etapów przygotowania inwestycji. Równolegle prowadzimy już działania związane z przygotowaniem dokumentacji, która będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę tej drogi.
0: Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczy wariantu D jako możliwego do realizacji. Z takim przebiegiem trasy nie zgadzają się mieszkańcy okolic Lublińca, którzy w minionym tygodniu protestowali w rejonie skrzyżowania drogi 11 z drogą numer 46.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Lekcja gdańska i Westerplatte to lekcja tego, żeby się nie

0: poddawać, tak jak Polska, podkreśla premier Donald Tusk w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu mówi o wojennej historii swojego rodzinnego miasta.
1: 1 września to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Stało się tym najbardziej dramatycznym. To tu rozpętało się piekło wywołane przez hitlerowskie Niemcy. Moje pokolenie pamięta jeszcze morze ruin, aż trudno uwierzyć. Kilkadziesiąt lat temu, gdybyśmy stanęli tu na tej górze, widzielibyśmy tylko morze ruin. Kiedy szedłem moją drogą do szkoły, to mijałem głównie ruiny.
0: W jutrzejszych uroczystościach na Westerplatte poza premierem wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W nocy pochmurno, ale bez opadów, temperatura około 15 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: To jest Radio Z, z nami jest Marcin Grzebilucha, a to oznacza, że czas już na wiadomości.
4: Zmianę w ochronie naszych danych. Rząd proponuje cyberpiątkę. Pośpiech i brawura to niezmiennie główne powody wypadków na drogach. Wielka inwestycja na lotnisku w Katowicach ruszyła. Będą ułatwienia. Rząd zapowiada uszczelnienie systemu ochrony danych medycznych. To po wielkim wycieku z firmy MyDoctor, kiedy hakerzy wykradli dostęp do danych 19 milionów Polaków. Odpowiedzią ma być cyberpiątka, czyli pakiet zmian, które mają zapewnić bezpieczne przetwarzanie naszych danych w internecie. O jego szczegółach teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Rząd chce, żeby firmy, które przetwarzają nasze dane, musiały mieć odpowiedni sprzęt i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Na tym jednak nie koniec, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: W aplikacjach mObywatel oraz moje IKP. Każdy z nas będzie mógł dostawać powiadomienia, jeżeli wystawiono na nas receptę lub zarejestrowano wizytę u lekarza.
5: Dzięki czemu będzie można szybko zareagować, jeśli ktoś wykradnie nasze dane. Jan Kielak, Radio Z.
4: Na rządowej stronie Bezpieczne dane można już sprawdzić, czy hakerzy wykradli o nas informacje podczas cyberataku. Do tej pory zrobiło to ponad 2,5 miliona. Osób. Podczas tegorocznych wakacji doszło do 27 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Zginęło 6 osób, 5 zostało ciężko rannych, informuje PKP. To mniej niż rok temu, nadal jednak wielu kierowców łamie przepisy. Powody to pośpiech i brawura. Z tym podsumowaniem teraz Mateusz Kasiak.
7: Kierowcy wciąż ignorują czerwone światło, czy slalomem omijają półrogatki. Nowym zagrożeniem są jednak hulajnogi, które pędzą mimo włączonej sygnalizacji, mówi Anna Znajewska-Pawluk, rzeczniczka PKP PLK.
8: Jadą szybko, pewnie z prędkością powyżej tej, która jest założona przepisami. Rogatki są dla nich niestety tylko sugestią. Wydaje im się, że zdążą przejechać przez przejazd.
7: Na peronach czy w przejściach podziemnych obowiązuje całkowity zakaz jazdy hulajnogami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Poruszanie się hulajnogą w niedozwolonym miejscu może zakończyć się mandatem. Samorządy muszą dokładać do szpitali kolejne miliony złotych. Powodem są niewypłacone przez NFZ pieniądze za nadwykonania. W Rudzie Śląskiej prezydent i radni oficjalnie zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o zmianę zasad rozliczeń. W lipcu NFZ ogłosił, że nadwykonanie rozliczy co roku zamiast co kwartał. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk mówi, że dla szpitali może to być gwóźdź do trumny. Domaga się też nowych wycen świadczeń i dodatkowych pieniędzy na wynagrodzenia.
9: No wychodzimy też z prostego założenia, że jeżeli ktoś podejmuje przepisy, do których się bezwzględnie trzeba zastosować, powinien też dać na to środki właśnie w pełnej wysokości.
4: Prezes NFZ Filip Nowak odpowiada, że wypłata za nadwykonania zależy od tego, czy fundusz ma na to pieniądze.
10: I w miarę napływających środków będziemy również tego rodzaju świadczenia finansować.
4: Zmieniany jest plan finansowy funduszu, który ma zostać zwiększony. Bez kolejek i szybciej w domu po powrocie z All Inclusive w Afryce czy Turcji. To mają zyskać pasażerowie lotniska Katowice-Pyrzowice. Ruszyła tam właśnie przebudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, w tym wiele wakacyjnych lotów czarterowych. A o szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
11: Terminal zostanie powiększony o ponad 3000 metrów kwadratowych. Powstaną dwie nowe karuzele bagażowe. Od podstaw zbudowana zostanie nowa strefa kontroli granicznej z większą liczbą stanowisk, w tym z bramkami automatycznej kontroli paszportowej, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
12: Zmodernizowany obiekt

0: zostanie oddany do użytku w połowie 2027 roku.
1: Czyli przebudowa zakończy się jeszcze przed przyszłorocznymi wakacjami. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Śląskie lotnisko podpisało też umowę na dostawę 4 nowoczesnych skanerów C3. Dzięki nim pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki z bagażu, a limit przewożonych płynów zostanie zwiększony. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Mateusz Liganza.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień blacz

0: Minęła 22. W Częstochowie zebrano odpowiednią liczbę podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum odwoławczego. Zbiornik przeciwpowodziowy Łąka koło Pszczyny zostanie zmodernizowany. Koleje śląskie wznowiły kursowanie pociągów na trasie między Rybnikiem a Pszczyną przez Suszec i Radostowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na początek Częstochowa. Tam zebrano odpowiednią liczbę podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Wniosek o przeprowadzenie referendum musiał poprzeć co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Częstochowy, czyli 15 900 osób. Według raportu z weryfikacji podpisów poparcia, który opublikowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, sprawdzono 21 700 podpisów. Spośród nich 16 200 zweryfikowano jako prawidłowe. Tym samym przekroczono wymagany limit. Zbiornik przeciwpowodziowy Łąka w okolicach Pszczyny zostanie zmodernizowany. To bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców, których dotknęła powódź 2 lata temu. Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski mówi, że modernizacja jest niezbędna.
2: Tak ważne jest, jakby, żeby tych prac nie odkładać, tylko sukcesywnie je realizować. Dzisiaj bardzo się cieszę i myślę, że mieszkańcy Pszczyny, powiatu pszczyńskiego, ci wszyscy, którzy mieszkają tutaj nad Pszczynką, również się cieszą, bo dzięki temu to bezpieczeństwo absolutnie wzrośnie.

0: Nie?
1: Zgodnie z planem prace potrwają 1,5 roku. Przez ten czas część atrakcji wodnych na zbiorniku nie będzie dostępna. Koleje Śląskie wznowiły kursowanie pociągów na trasie między Rybnikiem a Pszczyną przez Suszec i Radostowice. Linię S72 obsługuje 11 par pociągów w dni robocze oraz 7 par w dni wolne. Część połączeń zostanie też wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Jak mówi wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski, za pieniądze z funduszy europejskich zamówiono także 35 nowych składów, z czego część już jeździ, a część rozpocznie kursowanie w tym oraz w przyszłym roku.
2: To są środki unijne. Dzięki temu możemy wzbogacać ofertę dla naszych mieszkańców, aby były połączenia częstsze, aby były otwierane w nowych szlakach, często takich, które przez ostatnie kilkanaście lat były zapomniane.
1: Linia zostanie jednak czasowo zawieszona między 19 a 24 października ze względu na planowane prace. W tym czasie między Suszcem a Pszczyną kursować będzie autobusowa komunikacja zastępcza.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Mikołowską w Katowicach możliwy jest już w obu kierunkach. Tym samym przywrócona została organizacja ruchu sprzed przebudowy obiektu na skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego. To nie koniec zmian w stolicy województwa śląskiego. Jutro otwarty zostanie przejazd pod wiaduktem nad ulicą Damrota, a także zamknięty zostanie przejazd pod obiektem w ciągu ulicy Francuskiej. Kierowcy chcący dojechać do ulicy Warszawskiej będą musieli skorzystać z objazdu ulicami Wojewódzką i Damrota. Inaczej kursować będzie też część linii autobusowych. W nocy pochmurno, ale raczej bez opadów. Temperatura około 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Z. Powoli zbliża się 23. Z nami jest Marcin Grzebielucha, a to oznacza, że teraz będą wiadomości.
6: Decyzja w sprawie Piesiewicza. Minister sportu apeluje do PKOL-u. Protest przed kancelarią premiera. Nauczyciele przypomnieli niespełnioną obietnicę. Ponad 100 lat i 1000 roślin. Wielkie zmiany w poznańskiej palmiarni.
5: 23.
6: Ministerstwo Sportu apeluje do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o natychmiastowe działania naprawcze. To w związku z ryzykiem zawieszenia członkostwa polskiej jednostki w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim po aferze Zonda Krypto i aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Oznaczałoby to zakaz udziału polskich sportowców w igrzyskach. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
7: MKOL przygląda się sytuacji Polskiego Komitetu i wskazuje jasno, trzeba ten bałagan posprzątać, mówi minister Jakub Rutnicki. Dodaje, że aby to zrobić, pilnie musi się zebrać zarząd PKOL-u.
8: Droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie.
7: Minister zapowiedział także, że skieruje pismo do MKOL-u z wyjaśnieniem trudnej sytuacji Polskiego Komitetu oraz z prośbą o wsparcie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Radosławowi Piesiewiczowi prokuratura zarzuca przejmowanie łapówki i powoływanie się na wpływy. Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego grozi 8 lat więzienia. Czerwona karta dla rządu od nauczycieli. Przed kancelarią premiera protestował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy wytykają rządzącym niezrealizowanie obietnicy podniesienia wynagrodzeń w oświacie i zrównania ich ze średnią w gospodarce. To zakłada też obywatelski projekt ustawy przygotowany przez ZNP, który utknął w sejmowej zamrażarce. Protestujący w czasie manifestacji przypomnieli słowa premiera sprzed 2 lat.
9: Przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki.
10: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
11: Obietnic było ogromnie dużo. Każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe niż nauczyciel. Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem.
6: W przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%. Najpierw kilkanaście dni w napięciu z obawami, czy nie skończy się to kolejnym grudniem 70, a potem euforia całego kraju, po tym jak komunistyczne władze ugięły się pod naciskiem strajkujących. 46 lat temu podpisano w Stoczni Gdańskiej porozumienia sierpniowe. Dziś w stolicy Pomorza przez cały dzień trwały uroczystości. Jedne organizowane przez władze Gdańska, inne przez związkowców Solidarności. Wielu zwykłych ludzi przyszło na plac Solidarności i w rozmowie z naszym reporterem podzielili się wspomnieniami z tamtych czasów.
12: Byliśmy na bieżąco informowani w takich radiowęzłach, kołchoźniki.

0: tak zwane. Gdy było podpisanie tego sierpniowego, 31, byłem na przepustce w domu, bo trzeba było mieć przepustkę specjalną, żeby w ogóle wyjść.
1: Jak było odsłonięcie tych krzyży, to tutaj byliśmy właśnie i mieliśmy występ naszego chóru, także też to widziałam.
2: Byliśmy młodzi wtedy, tak? Inaczej to odbieraliśmy, może lżej. Teraz wzruszenie ogromne, teraz są wspomnienia, teraz są refleksje.
3: Dziś w południe symbolicznie otwarto historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej z udziałem wielu opozycjonistów z czasów PRL. Lekarze chcą krajowej sieci neurologicznej. System miałby powstać na wzór leczenia pacjentów onkologicznych czy kardiologicznych. Chorzy szybciej dostaliby się do lekarza, a szpitale miałyby więcej pieniędzy do leczenia padaczek, demencji czy Parkinsona. To dlatego, że jak szacują specjaliści, nawet co trzecia osoba będzie chorować na różne zaburzenia mózgu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: W Polsce z chorobami mózgu zmaga się nawet kilkanaście milionów osób. To migreny, depresja czy stwardnienie rozsiane. Przykładowo rocznie przebywa nawet 90 tysięcy pacjentów po udarze. Niestety, mimo że są nowe leki, często nie ma pieniędzy na leczenie, mówi mi profesor Konrad Rejdak, lubelski konsultant neurologii.
5: Działy neurologiczne są zamykane. Wynika to z braku kadry, finansowania, niskich wycen procedur.
4: Według lekarza sieć neurologiczna to nie tylko ulga dla pacjentów, ale i całego systemu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Resort Zdrowia rozważa pracę nad krajową siecią neurologiczną. Priorytetem są jednak na razie pacjenci onkologiczni. Ponad stuletnia palmiarnia w Poznaniu została już zamknięta do renowacji. Budynek ze względu na zły stan przejdzie gruntowny remont. Wymienione zostaną oszklenia pawilonów, przebudowane zostaną akwarium i kawiarnia. Wykonawca prac przejął już budynek. Remont oficjalnie rusza jutro, potrwa 4 lata.
6: Długo w tym sensie, że no akurat... Tak? Aha, no to z perspektywy Poznania nic nowego.
7: To dobrze, że myśmy zdążyli, bo no. 4 lata, to wie pan, w naszym wieku to jest długo.
8: Ja mam wspomnienia z dzieciństwa, mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne, a teraz to dobrze, że będzie remontować.
3: Prace mają być prowadzone etapami, a część palmiarni ma zostać otwarta dla zwiedzających w połowie 2028 roku. Kolejne wiadomości Radia Z już za niecałą godzinę. Przywita się z wami Michał Krasucki.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Daradaj, daj.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. Trwa remont w budynku Urzędu Gminy Wistebnej, który ma ułatwić obsługę mieszkańców. Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach powstanie miejsce przeznaczone do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Informację przekazał Śląski Uniwersytet Medyczny. Jak napisano, decyzja ta nie zmienia faktu, że nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu będzie kontynuowało i rozwijało swoją działalność. A w Katowicach, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, trwa teraz proces opracowania szczegółowego harmonogramu wdrażania zapowiadanych zmian. W związku ze zbliżającą się 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej w gminie Lipie w powiecie kłobuckim złożono kwiaty w miejscach pamięci związanych z wojną. W sumie odwiedzono 10 takich miejsc, między innymi w Dankowie Potobeliskim, upamiętniające walki, jakie stoczył tam we wrześniu 1939 roku 19. Pułk Ułanów Wołyńskich, oraz w Parzymiechach pod tzw. pomnikiem Polskiej Niebe, poświęconym cywilnym ofiarom zamordowanym przez Niemców w pierwszych dniach wojny, mówi Jarosław Jędrysiak, regionalista.
2: To jest miejsce ważne dla mieszkańców tamtego terenu, dlatego że tam są nazwiska wielu osób. Praktycznie nie ma rodziny, która by nie miała kogoś wśród bliskich, krewnych, kto by nie zginął w tej masakrze. Są czasami też całe rodziny, z niektórych rodzin nikt nie pozostał, zupełnie zostały tylko nazwiska, na przykład dziś już nawet nie występujące tam u nas. Ile tych ofiar było, trudno powiedzieć. Te szacunki są różne, od blisko 200 nawet do 400 osób.
0: Odwiedzono także cmentarz w Dankowie, Parzymiechach i Lindowie, gdzie znajdują się groby zarówno żołnierzy, jak i ofiar cywilnych. Natomiast w Grabarzach złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żydowskie ofiary niemieckiego obozu pracy przymusowej w Parzymiechach. Teraz Istebna, tam trwa remont budynku Urzędu Gminy. Ma on ułatwić obsługę mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Na czas robót zmieniliśmy wejście do obiektu, mówi wójt Stanisław Legierski.
3: Trwa przebudowa wejścia, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Wejście od tyłu, poprzez wejście ewakuacyjne. Chcemy otworzyć 1 października. Wszystkie pozostałe rzeczy już będą w tej strefie tego poziomu wejścia. Te osoby, które mają problemy z poruszaniem się, będą mogły wszystko załatwić tu na dole.
0: A wartość tych prac to blisko 600 tysięcy złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sabotaż służby ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, poinformowała TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępnie oszacowano straty na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. W sprawie pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. O pogodzie teraz: w nocy pochmurno, ale bez opadów, temperatura około 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
6: Już prawie północ, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
7: Tak jest. Od północy na stacjach benzynowych znów drożej.
8: Podwyżki w

0: W dziale 60-90%.
1: Donald Trump rozważa zmianę stanowiska USA w sprawie Falklandów. W faktach także dobre informacje z US Open w Nowym Jorku. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT. Jak mówiliśmy w faktach, przed północą na stacjach ustawiały się potężne kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć przed podwyżką. Były miejsca, gdzie zabrakło paliwa, jak na przykład w Zakopanem czy w Kielcach. Od północy na stacjach już wyraźnie wyższe stawki. Jakich cen mogą spodziewać się kierowcy?
0: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać od północy na stacjach.
1: Mówiła w radiu RMF24 Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Donald Trump powiedział, że rozważa zmianę amerykańskiego stanowiska wobec Falklandów, ale nie podał szczegółów. Wyspy są kontrolowane przez Wielką Brytanię, choć rości sobie do nich prawa Argentyna. Zawsze rozważam zmianę naszych stanowisk, a to jest tylko jedno z wielu, mówił amerykański prezydent. Według brytyjskich mediów Waszyngton może wykorzystywać tę kwestię jako nacisk na Londyn w sprawie zwiększenia wydatków obronnych. W 1982 roku o Falklandy walczyły Argentyna i Wielka Brytania. Konflikt wygrało Zjednoczone Królestwo. Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. O tym, jak przebiega taki test, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
2: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska, na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
3: Uważam, że jest to przydatna rzecz dla młodych osób, ponieważ młode osoby często nie wiedzą do końca, co chcą robić i myślę, że taki test jak najbardziej będzie mógł ich ukierunkować.
2: Opowiada Stanisław Olak, student Wojskowej Akademii Technicznej w stopniu kaprala, który rozwiązywał także test wiedzy ogólnej. W ciągu 2 godzin musiał odpowiedzieć na 180 pytań, m.in. z języka polskiego, historii, ale też fizyki czy informatyki. Wynik testu ma wpłynąć na planowanie jego ścieżki rozwoju w siłach zbrojnych.
4: Chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
2: Wyjaśnia pułkownik Tomasz Żak, kierujący projektem wojskowego kwestionariusza kompetencji. Jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
1: Tradycyjny Arsa-Lipe odchodzi do lamusa. Europol ostrzega w najnowszym raporcie, że złodzieje napadają na muzea coraz brutalniej. O szczegółach nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Europol zwraca uwagę, że coraz częściej nie są to już wyspecjalizowani złodzieje dzieł sztuki. Tradycyjny złodziej działał dyskretnie, znał rynek sztuki, unikał przemocy i zwykle należał do zorganizowanej grupy kierowanej przez lidera. Dziś rabujący muzea mają przeszłość związaną z innymi rodzajami przestępstw, są często rekrutowani doraźnie przez media społecznościowe i komunikatory. Europol podejrzewa więc model przestępczości jako usługi na zasadzie, że ktoś zleca kradzież, a inni wykonują napad. Sprawcy coraz częściej kradną niesłynne dzieła sztuki, ale przedmioty łatwe do spieniężenia, takie jak złoto, srebro i biżuterię. Na celowniku znalazły się także chińskie artefakty kultury.
1: Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl.
6: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. Czekamy na mecz Igi Świątek z Yu Wang, który rozpocznie się o 1:00. Polka jest zdecydowaną faworytką. Tegoroczne wakacje niestety dobiegły końca. Oto jakie to lato było dla Was? Pytała łódzka reporterka RMF FM.
7: Wakacyjne kierunki w tym roku jakie były?
8: Jak na razie to tak województwo łódzkie. Żeśmy sobie objeżdżali różne jeziora, stawy, lasy, co tylko się dało.
9: Intensywne. Bardzo intensywne. Dużo pracy, dużo odpoczynku. Wszystkiego było dużo.

0: To my już teraz zaczynamy odliczać dni do kolejnych wakacji. Zostało ich tylko, uwaga, 298. Ale dużo wcześniej, bo już o pierwszej, nowe fakty RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio Dźwięk.